się, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich w diecezji warszawsko-praskiej startują zapisy na kurs przygotowujący do tych posług w liturgii. Zgłaszać się mogą mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej diecezji.
2: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
1: Bycie lektorem to nie tylko odczytywanie czytań z Pisma Świętego podczas liturgii, wyjaśnia znaczenie posług duchownych.
2: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
1: Zapisy trwają do końca czerwca. Kurs rozpocznie się po wakacjach.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Archidiecezja warszawska ma 8 nowych księży. Absolwenci Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz misyjnego Seminarium Redemptoris Mater przyjęli święcenia z rąk arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. Wy mówicie chcę, ale i Kościół każdemu z was mówi chcę, podkreślił w homilii arcybiskup.
4: Trzeba wracać do tej chwili. Zachowajcie sobie chusteczki, w które za chwilę wytrzecie wasze dłonie, po tym jak zostaną namaszczone olejem krzyżma. Niech będą z wami ślady oleju, a nawet utrzymujący się tam jego zapach. Niech w chwilach zwątpienia będzie świadkiem tej chwili i tego obustronnego chcę.
1: Metropolita warszawski zachęcał nowych księży do czerpania odwagi w kapłaństwie, między innymi z modlitwy.
4: Tak jest z każdym, kto przestaje dbać o regularny kontakt z Panem, kto przestaje się modlić, odmawiać brewiarz, adorować Najświętszy Sakrament, odprawiać rekolekcje, regularnie się spowiadać, pobożnie sprawować sakramenty. Niechybnie się wypali, wszystko pokryje się jakąś szarością i straci swój smak, a ten ksiądz utraci siły i nie będzie umiał oprzeć się atakującym go trudnościom.
1: Nowi księża pochodzą zarówno z parafii w archidiecezji warszawskiej, również z innych części Polski. W czasie formacji odbywali praktyki duszpasterskie i misyjne w Polsce oraz za granicą. Otrzymali nominacje na wikariuszy w różnych stołecznych i podmiejskich parafiach. Z udziałem ponad 4 tysięcy uczestników na Jasnej Górze odbywa się pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Zrzesza ona ponad 123 placówki oświatowe. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, w homilii wyjaśniając, że wychowanie to jest wydobywanie z człowieka to, co dobre, przestrzegał, że nie może ono być oderwane od Bożego planu względem człowieka.
5: Niektórym nawet w Polsce i nie tylko wydaje się, że szkoła to jest ich własność, że mogą ją urządzać jak tylko oni chcą, według swoich ideologii, swoich wrażliwości, jakby to oni byli właścicielami tej szkoły. I co gorsza, jakby byli właścicielami ludzi, właścicielami uczniów. Bo przecież to jest czasem ten problem dzisiaj szkoły, że czasem nie myśli się, jak Pan Bóg człowieka stworzył i wychowywać go według tego planu. A dzisiaj się myśli o tym, by stworzyć człowieka na nowo.
1: Pielgrzymka odbyła się po raz 28. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 35 lat temu i zajmuje się działalnością służącą integralnemu rozwojowi osoby przez zakładanie im prowadzenie szkół i przedszkoli.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Stołeczne termometry pokazują 13 stopni, nieco chłodniej w Pruszkowie 12, Kresek, a 11 w Piasecznie, Nowym Dworze Mazowieckim. Czy od Płocku poranne zamglenia jeszcze towarzyszą nam w okolicy? Przed południem może popadać jeszcze w Warszawie, natomiast później ma się wypogodzić i pojawić się słońce, maksymalnie 22 stopnie. To temperatury, jakie synoptycy zapowiadają na wtorek.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa. Do zobaczenia.
9: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
10: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
11: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
12: ojciec Bogdan Leśniak,
13: Małgorzata Zawadzka,
14: Katarzyna Gawłowicz
15: i Beata Czarnuszewicz.
11: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
16: Pozdrawiamy!
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
17: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
18: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
7: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Jest wtorek, drugi dzień czerwca, no i tak na spokojnie, bez pośpiechu zaczynamy ten dzień. Late back, sunshine, reggae, to słońce w tym momencie nad Warszawą oczywiście świeci jak najmocniej, rozrzedza tą mgłę, która towarzyszy nam od rana w wielu miejscach, no i na pewno w tym celu nam się ono przyda. A już za moment Aden Foyer, Janusz Zalewski, zapraszam.

0: Przed nami fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z drugiego listu Świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności.

Nasza wiara jest i zawsze była wiarą eschatologiczną, patrzącą na rzeczy ostateczne, rzeczy końca. Pierwsi chrześcijanie oczekiwali końca świata jeszcze za swojego życia. To dlatego święty Paweł musi ganić Tesaloniczan za zaprzestanie pracy i bezczynne trwanie w nadziei szybkiego przyjścia Pana. My z kolei w XXI wieku czasami zapominamy o tym, że koniec może nastąpić w każdej chwili. I niekiedy zanadto troszczymy się o doczesne planowanie życia. To dlatego napominanie Piotra pozostaje równie aktualne jak 2000 lat temu, choć być może powód należałoby odwrócić. Nie oczekiwanie końca, a jego brak. Nie przyspieszanie, a pozorne spowalnianie dnia paruzji. Umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy. Szukanie z wypiekami na twarzy znaków końca, płonącego nieba, spadających gwiazd czy wojen, trzęsień ziemi, które przywoła Apokalipsa świętego Jana, mija się z naszym powołaniem. Tak, zawsze powinniśmy czekać, ale w pokoju, z nadzieją. Bo, pisze święty Piotr, cierpliwość Pana jest dla nas zbawieniem. Któż jest gotowy na ostatni dzień swojego życia?

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
2: Przyglądając się i przysłuchując dyskursowi prowadzonemu w XXI wieku, dochodzę do subiektywnej opinii o wielu nadużyciach, które dokonują się na tym polu. Nie chodzi jedynie o szerzącą się degrengoladę, którą dostrzec można w wypowiedziach ludzi rozmaitych szczebli społecznych, ale także o zanik potrzeby dbania o kulturę słowa wypowiadanego. Zdaje się, że dziś nawet ci wykształceni, używając rozległych zabiegów erystycznych, nie pragną dojść do całej prawdy, ale jedynie potwierdzić swoją wizję świata, niezależnie od jej słuszności i zgodności z logiką. Nie pomogą jednakże żadne zabiegi albo stosowana dziś powszechnie nowomowa w konfrontacji z radykalizmem ewangelicznym Zbawiciela. Jezus nie chce nikogo wyśmiać, pogrążyć czy zwieść na manowce. On zawsze zatroskany o ludzki los, jak gdyby tą odpowiedzią skierowaną wobec faryzeuszów woła dziś do mnie: Puść się tego świata, którego tak kurczowo się trzymasz, a który nie może cię zbawić, i przyjdź do mnie. Przecież nie nosisz na sobie znaku tego świata, ale mój znak, znak krzyża na twoim sercu, znak paschalnego baranka, znak zwycięstwa, nie śmierci. Oddaj zatem Bogu to, co boskie. Oddaj Mu swoje serce.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wtorek 9 tygodnia zwykłego w ciągu roku liturgicznego w tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ja modlę się o pozytywne załatwienie sprawy sądowej Anny. Ksiądz Wojciech modli się o życie wieczne dla ojca Izabeli. Na początku przepraszajmy za wszystkie grzechy, które przeszkadzają w naszym zbliżaniu się do Boga oraz odczuwaniu Jego bliskości i czułości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich rządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście, dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Czyni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Siądźcie na chwilę, proszę. W Ewangelii następuje, można powiedzieć, cudowna przemiana. Bo ci, którzy mieli przyłapać Chrystusa w jakiejś pułapce intelektualnej, politycznej, odchodzą pełni podziwu dla Niego. A Pan Jezus tym oglądaniem pieniądza paradoksalnie odwraca uwagę od spraw doczesnych, politycznych, do tych najważniejszych, nadprzyrodzonych. Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga. Bo to Jego jest nasze życie. On decyduje, jak ono przebiega, jak jest długie, czym jest wypełnione. I zwracać uwagę na to, co powinniśmy Bogu codziennie dawać, ofiarować. To jest najważniejszą sprawą w życiu. Przygotowuje nas do tego psalm dziś śpiewany: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. I Bóg jest ucieczką i w życiu, i w śmierci, w każdej sytuacji. Święty Piotr zachęca nas do rzeczy, która chyba nie jest naszą codziennością. Oczekujcie i starajcie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, czyli przyjście Dnia Sądu. A czy chcielibyśmy oddalić ten Dzień Sądu, żeby był jak najpóźniej? Piotr mówi: starajcie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, gdy staną się nowe niebo i nowa ziemia. Budujemy nowe budynki, bo stare się nam rozpadają. Nowe są bardziej zaawansowane technicznie, obszerniejsze, po prostu lepsze. I tak jest z tym światem pięknym, nieogarnionym jeszcze, nieskończonym. Bóg mówi o nowym niebie i nowej ziemi, jeszcze wspanialszych. To będzie kolejna wersja, doskonała, ostateczna. Idźmy w wierze za świętym Piotrem. A jak przygotować się do tych, do przyjścia nowego nieba i nowej ziemi? Bracia, strzeżcie się. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To czynimy, słuchając słowa, karmiąc się ciałem Pana.
2: Bogu, który jest ucieczką i wspomożycielem swoich wiernych, z wiarą i ufnością przedstawiajmy wspólne prośby. Módlmy się za całą wspólnotę ludu Bożego, aby wzrastała w łasce i poznawaniu swojego Pana, Stwórcy i Odkupiciela oraz doskonaliła się w cnotach. Ciebie prosimy. Módlmy się za powoływanych do wyłącznej służby i pracy w winnicy Pana, aby całkowicie zaufali temu, który ich powołuje i podjęli to wezwanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracodawców i pracowników, aby wzajemnie się szanowali oraz przyczyniali się do budowania i rozwoju dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się o pozytywne załatwienie sprawy sądowej Anny. Ciebie prosimy. Prośmy o życie wieczne dla ojca Izabeli. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych oraz za naszych bliskich, abyśmy potrafili właściwie układać priorytety w życiu i z wdzięcznością przyjmowali wszelkie dary Boże. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za to, że każdego dnia napełniasz nas swoimi darami i wsłuchujesz się w głos naszej modlitwy. Prosimy Cię, pospiesz nam z pomocą i spełnij prośby, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

głębokości wznoszę głos do Ciebie. Racz wysłuchać Pana.

0: Módlcie się,
1: aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, a cześć i chwała swoją, a także na pożytek nasz. Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy. Niech ofiara eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami i zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Minuta po godzinie 7 transmitowaliśmy mszę świętą z Katedry Warszawsko-Praskiej. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Za nami pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zabójca polskiego studenta na Wyspach skazany na dożywocie. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu już we wszystkich dzielnicach Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 211 ustaw podpisanych, 33 zawetowane i 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To bilans roku prezydentury Karola Nawrockiego. Podzielone są opinie polityków na temat tego, jak 12 ostatnich miesięcy wyglądało. Opozycja prezydenta chwali, a koalicja rządząca podkreśla, że głównym zadaniem Karola Nawrockiego jest blokowanie prac rządu.
2: Prezydent mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, blisko 300 profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rad młodzieżowych. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał. Mówił za to o przyszłości.
3: Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
2: Prezydent odbył 28 wizyt zagranicznych, 14 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów. Wobec 4 osób zastosował prawo łaski.
1: Informowała Sylwia Białek.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Brytyjski sąd skazał na dożywotnie więzienie 23-latka oskarżonego za zabójstwo polskiego studenta Henry'ego Nowaka w Southampton w południowej Anglii. Sprawa od miesięcy wywołuje poruszenie w Wielkiej Brytanii nie tylko ze względu na brutalność ataku, ale także dlatego, że umierający 18-letni Polak został przez policję potraktowany jak podejrzany, a nie ofiara.
5: Skazany Vikram Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. To właśnie przebieg interwencji do dziś budzi ogromne emocje. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henry'emu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem.
1: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
4: To się dzieje lokalnie.
1: W Warszawie obowiązuje już nocna prohibicja. Od 22 do 6 rano we wszystkich 18 dzielnicach stolicy obowiązywał bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, kioskach oraz na stacjach benzynowych. Z policyjnych obserwacji wynika, że warszawscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości respektują nowe przepisy.
6: Taki podmiot może się liczyć z odebraniem koncesji, bardzo surową karą, kilkutysięczną grzywną. To jest dość dotkliwe. Nie odnotowaliśmy do tej pory takiego przypadku, abyśmy musieli wdrażać tego typu czynności.
1: Mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście. Przypomnijmy, nocne ograniczenia nie dotyczą restauracji, pubów oraz barów, w których alkohol jest spożywany na miejscu. Zwycięstwo i porażka to bilans polskich koszykarek po pierwszym dniu rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. W grupie A Polki pokonały drużynę Madagaskaru 20-10, a potem przegrały z Czechami 12-14. W środę reprezentacja Polski zagra z Azerbejdżanem i Holandią. Do rywalizacji dziś przystępują panowie. W grupie B zagrają z Mongolią oraz Łotwą. Jeszcze jedna informacja dotycząca koszykówki. Legia Warszawa awansowała do finału Ekstraklasy. W trzecim meczu półfinału Wojskowi pokonali Dziki Warszawa 91-78. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia wygrała 3-0. W finale rywalem wojskowych będzie Zastal Zielona Góra.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Mglisty poranek dzisiaj, w wielu miejscach nadal te mgły się utrzymują. Kierowcy szczególnie muszą uważać. I na razie temperatury dość oszczędne w Nowym Dworze Mazowieckim i Wołominie, a także w Grodzisku Mazowieckim, bo tam 12 stopni, 13 jest w Legionowie, Pruszkowie, Otwocku i Ożarowie Mazowieckim. Warszawa najcieplejsza, tu 5 stopni, maksymalnie dzisiaj 22.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: I już dzisiaj drugi dzień czerwca, wtorek, słońce wzeszło o 4:19, zajdzie o 20:48 i wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, a są nimi Marianna, Marcelin i Piotr. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Dziecka, ale także dzisiaj będziemy mieli kilka niespodzianek dla najmłodszych, ale czasami życie przynosi nam takie niespodzianki, że wychodzimy na jakiś środek transportu, a nagle okazuje się, są utrudnienia, on nie przyjeżdża. Co wtedy możemy zrobić? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym pierwszym gościem.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Wypadek doszło do niego między Wyszogrodem a Czerwińskiem nad Wisłą. Droga krajowa nr 62. W tym miejscu ruch odbywa się wahadłowo.
1: Tu i teraz.
2: Nasz pierwszy gość, Przemysław Królikowski, twórca aplikacji Metro Radar Warszawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Pomysł na Metro Radar narodził się z własnej frustracji pasażera?
3: Dokładnie tak. Miałem już po prostu dość sytuacji, kiedy wychodziłem rano do pracy, schodziłem do metra i dopiero na stacji okazywało się, że ruch jest wstrzymany albo nastąpiła jakaś awaria. Dlatego uznałem, że pora wziąć sprawę w swoje ręce i zająłem się stworzeniem takiej aplikacji, aby pomóc sobie i swoim znajomym na początku. A potem okazało się, że po wypuszczeniu tej aplikacji do internetu, w niecały miesiąc od premiery, ponad 3000 warszawiaków korzysta z mojej aplikacji.
2: A czy pamięta pan taką konkretną sytuację w metrze, kiedy pan powiedział: dość, zrobię to sam?
3: Tak, dobrze pamiętam ten moment. To było właśnie na początku tego roku, kiedy wychodziłem do pracy i dokładnie na stacji metra Wielanowska okazało się, że metro nie działa, a ja spóźniłem się do pracy. Widziałem te setki osób, które próbowały dostać się do zastępczej komunikacji. Pomyślałem sobie właśnie wtedy, że jeżeli te wszystkie osoby wiedziałyby, że to metro nie działa, skorzystałoby od razu z innych środków transportu, pojechałby inną trasą i nie musiałyby po prostu szukać jak najszybciej jakiegoś innego środka niż metro.
2: Skąd aplikacja Metro Radar bierze informacje? Co jest ich źródłem?
3: To jest bardzo ciekawe, bo podstawowym filarem jest po prostu ściąganie danych ze strony warszawskiego transportu publicznego. Tam jest specjalna zakładka, która nazywa się utrudnienia w komunikacji i stamtąd aplikacja bierze od razu alerty i wysyła je w formie powiadomień do użytkowników, ponieważ ludzie nie sprawdzają codziennie przed wyjściem z pracy czy do pracy tej zakładki i nie wiedzą, czy coś nie działa, no bo to wymaga kilku kroków wejścia na stronę, sprawdzenia, więc to jest pierwszy filar. A drugi filar to jest raportowanie społecznościowe, czyli jeżeli użytkownik korzystający z aplikacji zauważy w metrze utrudnienie, może sam zgłosić takie utrudnienie, żeby poinformować innych użytkowników o tym, że coś nie działa i zazwyczaj działa to szybciej niż oficjalne komunikaty metra.
2: Co można jeszcze zgłaszać w aplikacji?
3: Można zgłaszać wszystko, że pociąg jest zatrzymany, że pociąg się nie zatrzymuje na stacji, że jeździ w pętli, a nawet można zgłosić, że jest na stacji kontrola biletów, aczkolwiek zrobiłem to po to, żeby zdobyć raczej zainteresowanie użytkowników niż to, żeby ostrzegać ludzi przed kontrolami biletowymi naprawdę, bo tak naprawdę wierzę w to, żeby wszyscy użytkownicy komunikacji miejskiej jednak korzystają z biletów.
2: No my też wierzymy, ale wierzymy też w to, że wszyscy kierowcy jadą z dozwoloną prędkością, a na przykład mapy Google'a informują o tym, gdzie znajdują się patrole. Czy uważa pan, że no, ta granica między użyteczną informacją dla pasażerów a kontrowersją jest no, taka bardzo delikatna?
3: Dokładnie, ta granica jest bardzo delikatna, ja zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek ten feature, ten dodatek zrobiłem właśnie po to, żeby zdobyć powiedzmy bardziej rozgłos, żeby ludzie się dowiedzieli przez tę aplikację, przez taką kontrowersję, aczkolwiek mam zamiar tak czy siak usunąć tą funkcję po zwiększeniu ilości użytkowników.
2: Jak weryfikowane są informacje użytkowników? Co chroni aplikację przed żartami, przed fałszywymi alarmami?
3: Przede wszystkim, żeby zgłosić jakiś problem, trzeba mieć w aplikacji założone konto i je zweryfikować. Każdy użytkownik ma odpowiednią ilość punktów, powiedzmy, które i na tej podstawie obliczana jest wiarygodność użytkownika. Jeżeli użytkownik będzie zgłaszał funkcję, będzie zgłaszał problemy, które są niepotwierdzone, wtedy ilość punktów użytkownika spada. Po tym, jak te punkty spadną do odpowiedniego poziomu, użytkownik jest blokowany i nie może więcej zgłaszać. Jeżeli ktoś zgłosi jakieś utrudnienie, to potem inni użytkownicy mogą to zgłoszenie potwierdzić lub jemu zaprzeczyć. Jeżeli dużo użytkowników też zaprzeczy takiemu zgłoszeniu, też taki użytkownik jest blokowany.
2: Jak dużo osób korzysta aktywnie dziś z aplikacji?
3: Aktualnie ponad 3300 użytkowników korzysta z aplikacji. W ciągu jednego dnia obecne jest na aplikacji kilkaset osób. To wszystko jest bardzo zależne od tego, czy rzeczywiście jakieś utrudnienia występują, bo użytkownik też nie ma powodu po to do tego, żeby wchodzić w taką aplikację, jeżeli nic się nie dzieje tak naprawdę. Ale widzę w swoich statystykach, że jeżeli występują w metrze utrudnienia, to ilość użytkowników gwałtownie rośnie. Na dzisiaj średnio 500-600 osób dziennie w aplikacji. Zarejestrowanych urządzeń mamy już prawie 3400.
2: Kto zazwyczaj jest szybszy? Użytkownicy aplikacji czy te oficjalne kanały informacyjne?
3: Zauważyłem, że użytkownicy aplikacji zgłaszają szybciej problemy. Na stronie WTP niestety, z tego co zauważyłem, utrudnienia pojawiały się z około 10-15 minutowym opóźnieniem, co jest tak naprawdę kluczowe w komunikacji miejskiej, bo te 15 minut naprawdę potrafi zrobić różnicę użytkownikom.
2: W świecie mnóstwa aplikacji chyba najtrudniej jest zdobyć aktywną społeczność i to jest pewnie trudniejsze niż stworzyć sam produkt. Jak przekonać ludzi, żeby nie tylko korzystali z aplikacji, ale też no, współtworzyli jej wartość?
3: Staram się do tego zachęcić poprzez na przykład ankiety, które udostępniam w aplikacji. Staram się często wysyłać powiadomienia, które zachęcają, ale nie są naganianiem użytkowników do aplikacji. Staram się też korzystać aktywnie z mediów społecznościowych, na przykład z Facebooka czy z Instagrama, gdzie wrzucam posty, komentuję każdy komentarz użytkowników, czy jest negatywny, czy jest pozytywny, zawsze odpowiadam. Odpowiadam także na maile. Zachęcam ludzi, żeby wysyłali mi prośby o to, co mógłbym zmienić, co mógłbym poprawić. Prawie wsłuchuje się w każdy głos każdego użytkownika.
2: Czy ktoś z warszawskiego transportu publicznego próbował się z panem skontaktować? Wie o tej aplikacji?
3: Wiem z ankiet, że pracownicy metra zdają sobie sprawę z istnienia takiej aplikacji. Niestety nikt z warszawskiego transportu publicznego się do mnie oficjalnie nie odezwał. Słyszałem od osoby, która jest bardzo blisko związana z warszawskim transportem publicznym, że niestety w Warszawie jako miastu, jako przewoźnikowi nie jest na rękę, żeby pokazywać ludziom, że rzeczywiście coś nie działa, dlatego takie inicjatywy nie są publicznie wspierane.
2: Czy pan analizował te zgłoszenia i pewne wzorce dostrzegł, na przykład stacje, na których częściej pojawiają się problemy, albo może dni, godziny, kiedy tych problemów jest więcej?
3: Na razie aplikacja działa zbyt krótko, żebym zauważył bardzo konkretne wzorce, ale zauważyłem, że w godzinach porannych, właśnie wtedy, kiedy wszyscy jadą do pracy, bardzo często coś się dzieje.
2: Czy uważa pan, że przyszłość takiej informacji miejskiej należy właśnie do mieszkańców, a nie do instytucji?
3: Ja uważam, że tak, bo najbliżej zawsze są mieszkańcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Już teraz wiadomo, że ludzie korzystają z różnych aplikacji, które są wspierane przez społeczność, chociażby mapy Google, gdzie można raportować o zagrożeniach, o policji i tak dalej. Często miasto jako instytucja nie jest w stanie tak szybko zareagować, jak mogliby to zrobić ludzie na miejscu, użytkownicy, czyli pasażerowie.
2: Metro Radar powstał dla Warszawy, ale czy myśli pan o rozszerzeniu tego projektu na inne miasta?
3: Na razie Metro Radar to jest taki mój projekt, który robię po godzinach, tak naprawdę, bo ja normalnie na co dzień pracuję. Więc na razie zrobiłem to dla społeczności warszawiaków, dla miasta, w którym mieszkam, ale jeżeli aplikacja osiągnie większą popularność i będę miał trochę więcej czasu, bardzo chętnie zastanowię się nad tym, żeby rozszerzyć funkcjonalność także o inne miasta, żeby pomóc ludziom w całej Polsce.
2: Dziś Metro Radar, uznaje pan tę aplikację za sukces? Coś, co cały czas jest ulepszane, czy takiej popularności, jak dziś pan się spodziewał? Jakie są pana takie pierwsze analizy od momentu, kiedy ta aplikacja powstała? No bo nie jest zbyt długo obecna w tej mobilnej przestrzeni naszych telefonów komórkowych, no ale 3000 to już jest całkiem sporo ludzi.
3: I byłem bardzo zaskoczony popularnością tego pomysłu. Metro RODO powstał z takiej potrzeby codziennego życia. Ja po prostu chciałem wiedzieć o awariach metra, zanim zajdę na stację. Pomysł był bardzo prosty i problem był bardzo prosty. Jeżeli dziś z aplikacji korzysta ponad 3000 warszawiaków, pokazuje to, że wiele osób miało dokładnie ten sam problem. To daje mi taką ogromną motywację do dalszego rozwijania projektu, ogromną satysfakcję, że pomogłem ludziom. Już dostałem dużo pozytywnego feedbacku, że rzeczywiście pomogłem ludziom po prostu nie utknąć w metrze. Dlatego też dalej pracuję nad projektem, rozwijam go, mam w planach kolejne funkcje, tak żeby Metro Radar w przyszłości, mam nadzieję, stał się takim komunikacyjnym centrum utrudnień w telefonie każdego warszawiaka.
2: Przemysław Królikowski, twórca aplikacji Metro Radar Warszawa, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: Reklamie.
3: 7:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Do końca miesiąca można głosować na społeczne wnioski do budżetu gminy Wołomin. Mieszkańcy mogą wybrać 4 z 14 projektów podzielonych na inwestycje i tego typu inicjatywy. Szczegóły można sprawdzić na stronie wołomin.org. Od wczoraj na terenie całej Warszawy obowiązuje nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano i obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe i sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych. Ponad 500 strażaków kontynuowało w nocy walkę z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Wczoraj wieczorem wojsko zakończyło udział w akcji gaszenia pożaru. Strażacy mają nadzieję na koniec działań gaśniczych dziś po południu. Metro Radar to aplikacja, która pozwala na bieżąco sprawdzać sytuację w metrze, mówił w poranku z Radiem Warszawa jej autor Przemysław Królikowski. Aplikacja ściąga oficjalne komunikaty, ale zbiera także informacje od użytkowników. Legia Warszawa awansowała do finału Ekstraklasy Koszykarzy w trzecim meczu. Wojskowi pokonali Dziki Warszawa. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia wygrała 3-0. W finale rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Uwaga na mgły, które jeszcze lokalnie mogą się utrzymywać i mogą być dość gęste. Uwaga też dzisiaj na deszcz. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że może zagrzmieć, może trochę popadać dzisiaj w Warszawie i w powiatach na wschód od Warszawy. 13 stopni teraz w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. W Warszawie najcieplej, aż 17.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Flis, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Bo ma bardzo dobre informacje, które mogą dotyczyć mieszkańców powiatu otwockiego.
1: Szpital na Batorego w Otwocku przejdzie przebudowę. Dokładnie przebudowane zostanie pierwsze piętro i dzięki temu ta placówka będzie mogła prowadzić dzienną, długoterminową opiekę, z której skorzystają w dużej mierze seniorzy z powiatu otwockiego.
0: Jak długo ta przebudowa potrwa?
1: Przebudowa planowana jest do końca października 2028 roku.
0: A co się zmieni? Mamy już ten 2028 rok i remont się skończył, wstęga przecięta. I jak to wszystko wygląda i z czego będzie można skorzystać dodatkowo?
1: Będą wykonane prace budowlano-instalacyjne, znikną też bariery architektoniczne dla seniorów i po remoncie placówka będzie mogła w jasny i klarowny sposób wspierać seniorów i ich opiekunów w tym codziennym funkcjonowaniu.
0: Czyli jeszcze 2 lata i trochę.
1: Dokładnie.
0: I będzie już na pierwszym piętrze szpitala przy Batorego w Otwocku piękniej. Dziękujemy. Krzysztof Flis o tej otwockiej inwestycji opowiedział.
1: Dziękuję.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

Cały czas prowadzone są działania Straży Pożarnej Stanisławów i tutaj ruch zablokowany na odcinku Stanisławów-Łochów jest dopuszczony tylko dla ruchu lokalnego. Dzisiaj tych utrudnień jest sporo w okolicach Warszawy. Wyszogród, Czerwińsk nad Wisłą, tutaj także doszło do kolizji i ruch odbywa się wahadłowo.

0: Ania Ruśniarczyk. Ja tonę, za 12 minut będzie godzina 8 i teraz o patronach, bo jest ich dwóch.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest rok 304 i trwa właśnie wielkie prześladowanie chrześcijan. Wydaje się, że to już definitywny koniec Kościoła. Cesarz Dioklecjan ogłasza bowiem drugie z czterech zarządzeń, w myśl którego tym razem do więzień trafiają biskupi, księża i diakoni, a rozpatrującym ich sprawy sądom przyznaje się prawo wydawania wyroków śmierci. Do licznej grupy aresztowanych w tym momencie należy także i on, kapłan Marcelin. Zanim jednak odda swoje życie za wiarę, wcześniej doświadczy zaskoczenia. Oto bowiem, trafiając do więzienia, spodziewa się wejścia do przedsionka piekła, a tymczasem odnajduje w lochach kościół i to mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Spotyka tam również Piotra, egzorcystę, z którym przyjdzie mu wkrótce ponieść męczeńską śmierć w pobliskim lesie. Przed ścięciem mieczem obaj zostaną jeszcze zmuszeni, by wykopać dla siebie grób. Ci jednak, o których pamięć miała zaginąć w tej leśnej gęstwinie z dala od Rzymu, ci właśnie stawiają swoim odchodzeniem z tego świata najtrwalszy z możliwych pomników. A wszystko za sprawą kata, który poruszony świadectwem ich śmierci prosi o chrzest i wskazuje kościołowi miejsce ukrycia ciał Marcelina i Piotra. W skomponowanym na ich cześć epitafium święty Damazy I papież otwarcie przyznaje, że to właśnie dzięki nim został chrześcijaninem, a ich imiona do dzisiaj, po 17 wiekach od śmierci, wymieniane są w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tej najbardziej uroczystej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 2 minuty będzie godzina 8. Czy to dobry moment na to, by podarować książkę? Myślę, że tak. A żeby podarować 2 książki, to jeszcze lepszy. 2 książki z serii Kotek i Opos dla dzieci. Teraz już można otrzymać, wysyłając SMS pod numer 7248, 7248. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. A treść tej wiadomości to rw.imię i nazwisko, hasło, Kotek. Czekamy. 2 zł i 46 groszy z VAT kosztuje taki SMS i zobaczymy, kto będzie miał szczęście w naszej zabawie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Strażacy dogaszają pożar w Płocku. Zmasowany atak na Kijów, Charków i Dniepr. W serwisie też stanowisko Rady Konferencji Episkopatu do spraw migrantów. Kilkudziesięciu strażaków cały czas dogasza pożar hali magazynowej w Płocku. Doszło do niego w poniedziałek wieczorem. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Jeden ze strażaków biorących udział w akcji gaszenia ognia trafił do szpitala. W tej chwili na miejscu działa 15 zastępów Straży Pożarnej. Jak mówi oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, strażacy muszą mieć pewność, że ogień nie pojawi się ponownie.
7: Władze Kijowa przekazują.
6: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Przed północą mieszkańcy wrócili do swoich domów.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Użyli bezzałogowców i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Bilans może się zwiększać, bo wciąż trwają akcje ratunkowe. Istnieje też niebezpieczeństwo kolejnych uderzeń. W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także Dniepr i Charków. Tam również zabiły i raniły cywilów.
7: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej 2 wielopiętrowe bloki. Tam liczba ofiar może się zwiększać. Po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. 4 osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko. Kreml już od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę.
6: Z Kijowa relacjonował Paweł Buszko.
0: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Metro Radar to darmowa aplikacja, która pomaga być na bieżąco z tym, co dzieje się w warszawskim metrze. Miałem dość sytuacji, kiedy wychodziłem rano do pracy, schodziłem do metra i okazywało się, że są jakieś utrudnienia. Mówił w Poranku z Radiem Warszawa Przemysław Królikowski, twórca narzędzia.
8: Dlatego uznałem, że pora wziąć sprawę w swoje ręce i zająłem się stworzeniem takiej aplikacji, aby pomóc sobie i swoim znajomym na początku. A potem okazało się, że po wypuszczeniu tej aplikacji do internetu w niecały miesiąc od premiery ponad 3000 tysięcy warszawiaków korzysta z mojej aplikacji.
6: Aplikacja opiera się na dwóch filarach zbierania informacji, pobiera je z oficjalnych komunikatów warszawskiego transportu publicznego oraz umożliwia zgłaszanie informacji przez pasażerów.
8: Jeżeli użytkownik korzystający z aplikacji zauważy w metrze utrudnienie, może sam zgłosić takie utrudnienie, żeby poinformować innych użytkowników o tym, że coś nie działa i zazwyczaj działa to szybciej niż oficjalne komunikaty metra.
6: Aby dokonać zgłoszenia w aplikacji, trzeba mieć zweryfikowane konto, żeby zmniejszyć ryzyko fałszywych informacji. Oceniana jest także wiarygodność użytkownika na podstawie dotychczasowych zgłoszeń. O najważniejszych wyzwaniach związanych z migracjami rozmawiano wczoraj podczas spotkania Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców. Rada jednoznacznie potępiła incydenty świadczące o narastającej niechęci wobec przebywających w Polsce osób z Ukrainy oraz przypomniała, że stosunek do cudzoziemców nie powinien być warunkowany przez doraźne polityczne interesy czy relacje z państwem ich pochodzenia. Członkowie Rady dyskutowali także o sytuacji uchodźców znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu, dzieci, osób starszych, chorych, nie mogących podjąć pracy zarobkowej. Wśród tematów obrad znalazły się także kwestie dotyczące duszpasterstwa obcojęzycznego w Polsce czy przygotowania do Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Dziś słonecznie i dość ciepło, bo maksymalnie 22 stopnie, ale może nieco popadać na zachód od Warszawy, może także zagrzmieć też na zachód od Warszawy i tam jest wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia. Teraz najchłodniej w Wołominie, gdzie 13 stopni, najcieplej w stolicy 17 stopni. Na razie o poranku jeszcze są miejsca, gdzie mgły utrudniają jazdę samochodem.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A jeżeli ktoś jeszcze przysypia, to mamy utwór, który powinien ten sen z powiek zdjąć. Kaigo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. 5 minut po godzinie 8. Jarek Wydra. Dzień dobry.
0: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Uwaga, kierowcy na trasie S8 zmierzający w stronę Warszawy, korek od węzła wypędów Sokołowska do Nowych Grochowic. A teraz Weronika Ostrowska i jej gość.
1: Rozmowa poranka.
2: 7 czerwca będziemy po raz 19 obchodzić Święto Dziękczynienia w Warszawie, ale też w całej Polsce, bo to nie tylko warszawskie i wilanowskie obchody. I dzisiaj razem z nami ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
2: Trochę jest tak, że nam, warszawiakom, kojarzy się to Święto Dziękczynienia, ale chyba w Polsce wciąż zbyt mało znane.
3: Zbyt mało, ale myślę, że ten proces się polepsza. Pamiętam, jak byłem w Katowicach przed przyjazdem do Warszawy, czy jeszcze wcześniej w Ełku, to właśnie kiedy przychodziły te materiały przygotowywane przez Centrum Baczności Bożej, no to był taki moment, aha, jest to ten dzień. Oczywiście w jednej diecezji no bardziej, w drugiej mniej, ale proces idzie.
2: Ważne jest to, żebyśmy wszyscy o tym mówili, żebyśmy wszyscy zapraszali, żebyśmy wszyscy też pamiętali o tym, że jest takie miejsce jak Świątynia Opatrzności Bożej i w tym roku także szczególny jubileusz, bo to mija 10 lat, odkąd te drzwi się otworzyły. Czym dzisiaj jest także dla księdza arcybiskupa jako metropolity warszawskiego to miejsce?
3: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle sam fenomen dziękczynienia, bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego, nie jestem samowystarczalny, nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję. To już jest z kolei do tego potrzebna pokora, żeby to zauważyć, że otrzymuję pomoc od Boga, że otrzymuję pomoc od ludzi, ale także, że dzięki własnemu wysiłkowi w pracy nad sobą, także moje życie nabiera większej jakości, więc można także dziękować sobie, na przykład za konsekwencje, za wytrwałość, za jakąś stanowczość. Sądzę, że coraz więcej osób właśnie tak przeżywa też swoją duchowość, swoje chrześcijaństwo, o czym świadczy też ich zainteresowanie tą świątynią i waga, jaką ona ma w ich życiu. Dla mnie oczywiście również, jako biskupa Warszawy, jestem no, szczęśliwy, że świątynia istnieje i z tego także, że wokół niej jest taka duchowa, duża, coraz większa rodzina. To znaczy, że dla wielu osób to nie jest tylko jeden z tysięcy kościołów w Polsce, tylko to jest kościół szczególny.
2: Opatrzność Boża, jak ją dzisiaj właściwie rozumieć? Czy możemy patrzeć także w tym kontekście naszym, polskim, narodowym, że opatrzność Boża czuwa nad Polską, nad naszym narodem?
3: To słowo opatrzność dla wielu jest trudne. Można je też bez wielkiego uszczerbku zastąpić słowem obecność. Opatrzność to jest właśnie to przekonanie, że Pan Bóg jest obecny w moim życiu, prowadzi mnie. Oczywiście nie w taki sposób niewolniczy, ponieważ Bóg bardzo szanuje naszą wolność, ale wskazuje nam właściwą drogę, zachęca, przestrzega przed pójściem na skróty albo na jakieś wertepy, a przede wszystkim, że pokazuje cel tej drogi, że to nie jest włóczenie się bez sensu i bez celu i że to nie jest ślepa droga, która skończy się jakimś ciemnym tunelem śmierci, tylko to jest droga, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, do domu Ojca. I przez moją codzienność, przez moją doczesność tą drogą konsekwentnie zmierzam. Ona ma czasami ciemne doliny, ale także, jak mówi Psalm 23, Bóg wówczas jest z nami w tych naszych wszystkich goryczach, smutkach, cierpieniach, jakichś izolacjach. A czasami to są momenty szczęścia, oczywiście bardzo często ulotne, ale jednak tak intensywne, że potem nawet jak przeminą, to się możemy nimi jeszcze odżywiać.
2: Księże arcybiskupie, dzisiaj często powtarza się to, że jako naród także jesteśmy bardzo mocno podzieleni i narzekamy na to. Specjalnie używam tego słowa narzekanie, bo przed nami Święto Dziękczynienia. To odpowiedź trochę na tę naszą wadę narodową?
3: No to jest też dobre, że na Święto Dziękczynienia też zapraszamy tych, którzy nami rządzą i często na te zaproszenia odpowiadają. No trochę może także po to, żeby mieli pewną katechezę. Tak, że można się też spotkać i zobaczyć, co się ma, co się dostało. a nie tylko o co musimy zabiegać i o co się musimy starać. Na pewno tu duża rola polityków, ale pamiętajmy, że wielka wojna bierze się z małej wojny, tej wojny, którą najpierw mam w sobie, w swoim sercu, potem tej wojny, którą prowadzę ze swoimi najbliższymi, czy z ludźmi, z którymi są powiązane moje losy. I tak samo wielki pokój płynie z tego małego pokoju, więc im bardziej będziemy dbali o siebie, o takie uspokojone serce, tym łatwiej będzie zaprowadzić pokój w tym mikroświecie, a potem, daj Boże, w tym świecie już globalnym.
2: Jak ksiądz arcybiskup też w tych polskich sporach, też politycznych, widzi rolę Kościoła? Kościół, jak uczy katolicka nauka społeczna, powinien przede wszystkim wskazywać kierunki, nie dawać konkretnych rozwiązań. O tym też przypomina papież Leon XIV w swojej najnowszej i pierwszej encyklice Magnifica Humanitas. Jaka jest rola Kościoła?
3: Dokładnie taka. No, Kościół nie powinien angażować się jakoś tam partyjnie, stawać po którejkolwiek ze stron politycznej sceny. To nie jest jego rola. Natomiast powinien wskazywać politykom, że celem ich działalności jest dobro wspólne. Wspólne, a nie dobro własne, widziane z własnej tylko perspektywy. I powinien tutaj być Kościół autonomiczny. To znaczy nie tak, że jeśli jakiegoś polityka lubię, to przymknę oko na jego nieprawość, a jeśli jakiegoś nie lubię, to tę nieprawość jakoś bardzo mocno pokażę. Tylko właśnie punktem wyjścia jest Ewangelia i zasada prawda, fałsz, dobro, zło, a nie lubię, nie lubię.
2: Hasłem tegorocznego święta dziękczynienia są słowa dziękujemy za świadectwo wiary i wiążą się także z postaciami świętych, których relikwie zostaną wprowadzone do świątyni Opatrzności Bożej. Opowiedzmy o nich, o błogosławionej Bolesławie Lament i także o księdza arcybiskupa współbracie, księdzu Józef Stanku.
3: To też już się zrobił taki zwyczaj, ja tak oszczędnie zawsze mówię słowo tradycja, bo to na tradycję to potrzeba więcej czasu, ale na pewno już taki zwyczaj, że przy okazji Święta Dziękczynienia, a zresztą nie tylko, bo także w ciągu roku, do Świątyni Opatrzności wprowadzamy relikwie błogosławionych i kanonizowanych Polaków. Tak, w tym roku dwoje. Błogosławiona Bolesława Lament to kobieta torpeda, która była niesamowicie aktywna, żyła 80 lat i tak naprawdę ostatnie 4 lata była niepełnosprawna, ale do tego momentu, no to od wczesnej młodości naprawdę miała tylko jeden cel, co mogę zrobić dobrego dla Kościoła, dla drugiego człowieka i już tylko myślała właśnie co, a potem w jaki sposób, a nie tak czekała, czy ktoś przyjdzie do niej z jakimś pomysłem, który będzie mogła wykonać. Więc szczególnie ta jej działalność w tym obszarze ekumenizmu, takiego praktycznego, co no, dzisiaj może się wydawać oczywiste po Soborze Watykańskim II, ale ona żyła przed Soborem Watykańskim II, jednak w innym kościele i praktykowała ekumenizm, właśnie praktykowała. A druga rzecz to ta działalność edukacyjna, właśnie wychowanie młodego pokolenia, przedszkola, żłobki, szkoły, działalność religijna, ale nie tylko, po prostu dbanie o rozwój intelektualny człowieka. No a oprócz tego założyła oczywiście zgromadzenie sióstr, które istnieje do dzisiaj i myślę, że siostry są bardzo też szczególnie szczęśliwe z powodu tego, że ich matka zostanie tutaj w swoich relikwiach wprowadzona do świątyni. A drugi to tak, to mój współbrat palotyn, ksiądz Józef Stanek, człowiek, który tylko 3 lata cieszył się kapłaństwem, został wyświęcony w 1941 roku, czyli już w czasie wojny, a potem, kiedy wybuchło powstanie, natychmiast stanął do pomocy jako kapelan o pseudonimie Rudy i walczył na Czerniakowie. Potem, kiedy już zbliżała się klęska tego oddziału, mógł uciekać na drugą stronę Wisły, czyli tak naprawdę uratować swoją skórę. Może by to, gdyby to zrobił, to by przeżył wojnę i by dożył późnych lat, ale by nie był błogosławiony. A tak Ojciec Święty razem ze 108 innymi błogosławionymi ogłosił go właśnie błogosławionym. No i także on zostanie wprowadzony. Więc tych ludzi łączy to, że w tym samym czasie żyli. Każdy jakby inaczej tę swoją misję realizował, jeden przez męczeństwo, a błogosławiona Bolesława przez taką konsekwentną, stałą pracę. Także łączy ich trochę miejsce, bo no, Józef Stanek no to Warszawa, a błogosławiona Bolesława też znaczną część swojego aktywnego życia tutaj spędziła.
2: Wprowadzenie tych relikwii ma także wymiar taki ogólnowarszawski, bo odbędzie się procesja. I to jest też rodzaj naszego świadectwa wiary, które możemy dać. Dlaczego ważne jest to, żebyśmy nie wstydzili się naszej wiary, żebyśmy byli dumni z naszych świętych, z błogosławionych polskich, no z tego kwiatu narodu polskiego, tak by ich należało nazwać. No,
3: tak, oczywiście. My dlatego nie nazwaliśmy tego rocznego święta właśnie dziękujemy za wiarę, tylko za świadków wiary, no bo jednak wiara jest przekazywana bardziej przez przykład niż przez wykład. Jak jest tylko wykład, a nie ma przykładu, to ten wykład jest gorszący. I wiele osób odeszło od Kościoła tylko dlatego, że słyszało wykład na temat wiary, ale nie widziało tego w praktyce. Więc musi być jedno i drugie, ale przykład jest ważniejszy. I chcemy tak w pewien symboliczny sposób pokazać, ja się nie wstydzę wiary, tak idę przez Warszawę i to jest na pewno coś bardzo wymownego, ale też no, niech to będzie też jakaś prowokacja, czy może rachunek sumienia, żeby zobaczyć, no a na co dzień, nie? Czy ja na co dzień, jak jestem właśnie w tłumie osób, nie wiem, w mojej pracy, w mojej szkole, na uczelni, nie, na fitness klubie, czy ja tam mam odwagę też być jako chrześcijanin, nie? I tu myślę, są ważne jakieś elementy zewnętrzne. Księżom mówię, żeby chodzili w sutannie czy w stroju duchownym, bo to jest jakiś element wiary. Czy się nie wstydzę, że noszę medalik na przykład? No ale oczywiście najbardziej takim konkretnym sposobem świadectwa o naszej wierze to jest życie, które jest poddane wierze. Czyli wychodząc z kościoła w niedzielę nie zakładam czapki niewidki, żeby mnie nie było widać przez cały tydzień, tylko przeciwnie. I jako chrześcijanin coś robię, a czegoś nie robię. W coś się angażuję, a w coś się nie angażuję. Mam takie poglądy, a takie poglądy odrzucam. Wszystko to wynika właśnie z tego, że jestem wierzący. Jak byliśmy u papieża Franciszka, to jeden z księży biskupów mówi: Ojcze Święty, ja bym chciał być tak dobrym biskupem. Co mam zrobić? I papież wtedy powiedział: podstawowym twoim narzędziem jest świadectwo, które składasz wtedy, gdy nie wiesz, że je składasz. Bo tak jak, nie wiem, teraz wyjdę i złożę świadectwo i wam powiem, no to jest na pewno ważne, ale dużo ważniejsze jest właśnie życie zgodne z wiarą, a ktoś patrzy na to i mówi: ojejku, to coś chyba musi być na rzeczy.
2: Księże biskupie, jak sam dzień, jak samo święto będzie wyglądało?
3: Ci, którzy robią kroki, to jeśli chcą mieć tam 13, a może i więcej tysięcy, to niech przyjdą o 8 rano na plac Piłsudskiego pod Krzyż Papieski. Stamtąd wyruszy pielgrzymka. Ci, którzy nie mają tyle czasu albo takich sił czy możliwości, to zapraszamy do kościoła Ojców Barnabitów. Stąd już będzie tylko 2 kilometry tego przejścia, ale to też będzie bardzo cenne. No a centralnym punktem tego wydarzenia jest msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, czyli przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup oczywiście powie także homilię, a po mszy świętej jest piknik taki tutaj na tych błoniach wokół świątyni, więc tam jest tyle atrakcji, że sam ich nie pamiętam.
2: Dlaczego ważne jest to, żebyśmy nie dzielili tej Warszawy, tylko żebyśmy ją łączyli?
3: No, granica jest płynna na szczęście między diecezjami, czyli Wisła. No nie, no bez sensu, przecież jesteśmy w jednym kościele, to jest tylko podział administracyjny ze względu na no, praktyczne działanie kościoła, bo to jest podzielone na diecezje, ale przecież fundamenty są te same. To nie jest święto dla diecezji warszawskiej, a nawet nie tylko dla Warszawy, ale dla całej naszej ojczyzny i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich.
2: Czy mogę poprosić na koniec o błogosławieństwo księdza arcybiskupa dla słuchaczy Radia Warszawa?
3: Niech Pan Bóg was strzeże, prowadzi i błogosławi, szczególnie w takich momentach trudnych, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w niedzielę 7 czerwca.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Trwa duży remont linii tramwajowej w centrum stolicy. Tramwajarze pracują w Alejach Jerozolimskich, a linie 7, 9, 22, 24 i 33 jeżdżą zmienionymi trasami. Zawieszona jest linia 25. Na ulicach są także trzy autobusowe linie zastępcze. Tymczasowy areszt dla podejrzanego o narkobiznes. Odwodcy kryminalni zatrzymali 40-letniego mieszkańca Wołomina. Mężczyzna miał rozprowadzać środki odurzające wśród małoletnich. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim stolicy. Na głosy mieszkańców czeka blisko 1200 propozycji. Do wydania jest ponad 130 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 15 czerwca. Coraz bliżej otwarcia całego parku linearnego na Ursynowie. Budowa wkracza w ostatni etap. To będzie jeden z największych nowych terenów zieleni w Warszawie. Park pełen drzew, ogrodów i przestrzeni rekreacyjnych. Poprzez sportowe zmagania uczczą pamięć o świętym Maksymilianie Kolbe. W Teresinie odbędzie się uliczny bieg Maksymila. Zaplanowano główny bieg na dystansie 16 km oraz krótsze zawody dla dzieci i młodzieży. O szczegółach o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Przyjemnie dzisiaj, nie za ciepło, nie za zimno, a na wschód od Warszawy może zagrzmieć, może przelotnie popadać. 22 stopnie to dzisiaj maksimum, które zapowiadają synoptycy. W Warszawie zdecydowanie cieplej niż w okolicy, bo już teraz 19 stopni, a tylko 14 w Wołominie, więc duża dysproporcja temperatur w aglomeracji warszawskiej. 17 w Piasecznie, 15 w Otwocku.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Kacper Kowalczyk w naszym studiu. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czas upływa, upłynie wraz z końcem czerwca.
1: Tak jest.
0: No właśnie, a teraz ty rozwikłasz tę tajemniczą informację, którą przekazałem.
1: Do końca czerwca trwają zapisy na kurs przygotowujący do posług akolitatu i lektoratu. Brzmi poważnie. Jest to taka ciekawostka, ale także bardzo ważna sprawa. Diecezja warszawsko-praska, można powiedzieć, że rozszerza te posługi, bo do tej pory one raczej się kojarzyły z klerykami, którzy przygotowują się do święceń kapłańskich, ale niekoniecznie muszą być to tylko oni. Posługę lektoratu, akolitatu mogą przyjąć, może przyjąć także znacznie szersze grono, mogą ją przyjmować świeccy. No i diecezja warszawsko-praska otwiera właśnie taką możliwość. Mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia, mieszkają na terenie diecezji, no i oczywiście mają pozytywną opinię swojego proboszcza, mogą się zgłaszać. Jest to taka ciekawa propozycja, która pozwoli im zaangażować się jeszcze bardziej w liturgię, jeszcze bardziej w tą liturgię kościoła swojej parafii, diecezji się włączać. To jest coś więcej niż tacy zwyczajnie, że tak powiem, codzienni lektorzy, tak jak to potocznie mówimy, czyli ci ministranci, którzy czytają Słowo Boże. To jest także coś więcej niż nadzwyczajnie szafarze Komunii Świętej. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej i Radia Warszawa, ale także na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam odsyłamy poszczegóły dotyczące zapisów, no i zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie takie powołanie, można powiedzieć.
0: A te informacje przekazał Kacper Kowalczyk. Dziękujemy.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Za kwadrans będzie godzina 9. Sprawdzamy utrudnienia w Warszawie i w okolicach. Przypominamy o wypadku, do którego doszło na drodze Wyszogród-Czerwińsk nad Wisłą. Tu ruch odbywa się wahadłowo. Jest to droga krajowa numer 62. Jeśli chodzi o utrudnienia w samej Warszawie, to dziś napotykamy je w stałych miejscach. Na Mokotowie będzie to Aleja Józefa Becka, która przechodzi w Wincentego Witosa i do Doliny Służewieckiej. Tutaj korek jak co dnia. Korkuje się także ulica Marynarska. Korki tradycyjnie przed mostem Grota Roweckiego na trasie S8 i Aleje Jerozolimskie korkują się od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia, a na Prymasa Tysiąclecia także korki, ale trochę mniejsze niż zawsze.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A te dobre wiadomości można znaleźć na stronie radiowarszawa.com.pl i tam Państwa odsyłam, bo już 12 czerwca w Milejczycach odbędą się uroczystości ustanowienia Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miejsce to od kilku lat przyciąga coraz większą liczbę pielgrzymów, którzy przybywają tam, by modlić się przed obrazem Jezusa z otwartym sercem. I jak podkreśla biskup Piotr Sawczuk, początki obecnego ożywienia kultu wiążą się z renowacją obrazu Jezusa Dobrego Pasterza w 2019 roku. Rozmowa z biskupem, rozmowa także z gospodarzem tego miejsca na YouTubie Radia Warszawa. Serdecznie zapraszam, ale też zapraszam do wysłuchania rozmowy z Anną Rastawicką, członkinią Instytutu Prymasa Wyszyńskiego oraz bliską współpracowniczką Prymasa Tysiąclecia. W rozmowie dla Radia Warszawa wspominała człowieka, który dla wielu był nie tylko hierarchą, ale przede wszystkim ojcem. To kardynał Stefan Wyszyński. Ta rozmowa także do wysłuchania i do zobaczenia na stronie www.radiowarszawa.com.pl i na YouTubie Radia Warszawa. Zapraszam.

0: Za minutę będzie 9:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jaki jest stan Kościoła katolickiego w Polsce? Czym żyją wierni świeccy? Jakie problemy duszpasterskie widzą duchowni? O sprawach, którymi żyją ludzie Kościoła, rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czterypory-miodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, w Radiu Warszawa czas na wiadomości.
5: Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych. Były ambasador na Ukrainie zwrócił order nadany mu przez Wołodymira Zełenskiego. Maja Kwalińska w ćwierćfinale French Open. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych z w jednej z najważniejszych struktur dowódczych w polskiej armii obejmie dziś generał Ireneusz Nowak. To doświadczony pilot myśliwców. W ostatnich miesiącach był m.in. inspektorem Sił Powietrznych oraz zastępcą dowódcy generalnego.
6: Powołanie na nowe stanowisko generał Ireneusz Nowak odbierze przed południem z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Generał dał się poznać przez ostatnie lata jako doskonały pilot myśliwców. Na dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim będzie również dotychczasowy dowódca operacyjny generał Maciej Klisz. Z naszych informacji wynika, że oficer już w środę po południu zostanie oficjalnie wyznaczony na nowe stanowisko. Pojedzie w lipcu do holenderskiego Brunsum, gdzie obejmie stanowisko szefa sztabu dowództwa Sił Połączonych NATO. Będzie to jedno z najwyższych stanowisk w Sojuszu Północnoatlantyckim, jakie w ostatnich latach powierzono polskiemu oficerowi.
5: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez ukraińskiego prezydenta Wołodymira Zełenskiego. W opublikowanym oświadczeniu ambasador napisał, że ma to związek z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. W ubiegłym tygodniu Wołodymir Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Powodem decyzji, jak napisał, było przywrócenie historycznych tradycji narodowego wojska. Nazwa została nadana z uwzględnieniem wzorowego wykonywania powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy, uzasadniał prezydent Zełenski. Bartosz Cichocki pełnił funkcję ambasadora Polski na Ukrainie w latach 2019-2023. Władze Ukrainy przyznały mu dwa odznaczenia. W 2022 roku otrzymał order za zasługi drugiej klasy. W grudniu ówczesny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny, odznaczył go ukraińskim krzyżem zasługi.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Poprzez sportowe zmagania uczczą pamięć o świętym Maksymilianie Kolbe. W Teresinie odbędzie się uliczny bieg Maksymila. To wydarzenie wpisuje się w szereg innych inicjatyw poświęconych postaci świętego, mówił w rozmowie z Radiem Warszawa zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
8: To też jest taki ciekawy rok dla naszej gminy, ponieważ w tym roku, 17 lutego, święty Maksymilian otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin. Również całkiem niedawno, dwa tygodnie temu, odbyły się takie duże uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej imienia Maksymiliana Kolbego w Teresinie, więc można powiedzieć, że ten rok należy do Maksymiliana.
5: Bieg odbędzie się 14 czerwca, poprzedzi go msza święta.
8: O godzinie 13 w Bazylice w Niepokalanowie rozpocznie się msza święta dla wszystkich chętnych uczestników biegu. Po mszy błogosławieństwo, a około 14:15 początek biegu naprzeciwko Bazyliki w Niepokalanowie.
5: Organizatorzy zaplanowali główny bieg na dystansie 16 km. Dodatkowo odbędą się zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach 200, 300 i 400 metrów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu 1/8 finału wygrała z francuską Diane Parry 6-3, 6-2. Mecz trwał 1:33. Na ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska. 24-letnia Maja Chwalińska gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 22 stopnie to dzisiejsza temperatura maksymalna, którą prognozują synoptycy, ale synoptycy prognozują, że dzisiaj może przelotnie podpadać, a może też zagrzmieć na wschód od Warszawy, bo na zachód takich ostrzeżeń nie ma. Już teraz w Warszawie 18 stopni, 18 także w Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie, a najchłodniej, bo 16 w Wołominie, Pułtusku i Grodzisku Mazowieckim.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty po godzinie 9. Książki dla dzieci to coś, co dziś mamy dla Państwa i będziemy chcieli te książki rozdać. Czy są chętni, by książki otrzymać? Oczywiście, że tak, więc już za chwilę być może w którymś domu zadzwoni telefon i jakaś radość się pojawi. Miejmy nadzieję, że ją wysłuchamy. Także każdy, kto wysyłał SMS-a, niech teraz zerka na swój telefon, bo być może on właśnie zadzwoni. Jarek Wydra, dzień dobry.
7: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po 9:00, razem z nami jest pani Joanna z Lasek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Komu pani będzie chciała podarować prezent, który właśnie podarowujemy pani, czyli dwie książki z serii Kotek i Opos od wydawnictwa Prodoteo?
2: O, bardzo dziękuję, cieszę się. Mam na myśli najbardziej moich sześniaków, albo też poczeka na moje dzieciątko.
1: O, a ile będzie musiało poczekać?
2: 5 miesięcy.
1: 5 miesięcy, no to brawo, gratulujemy. Czy panią zachęciło do wysłania SMS-a wczorajsza rozmowa z autorką tych książek?
2: Niestety nie słyszałam, przyznaję się, ale nadrobię zaległości na państwa stronie.
1: No i bardzo dobrze, że pani tam odsyła www.radiowarszawa.com.pl, bo właśnie tam można słuchać rozmów, które gdzieś tam umknęły w ferworze dnia, czy to rano, czy po południu. Kogo pani chce pozdrowić przy tej okazji?
2: A ile osób mogę?
1: Tyle, ile pani zmieści w 21 sekund.
2: Dobrze, czas start. To pozdrawiam mojego męża, który jest teraz w pracy. Pozdrawiam tutaj moich kochanych, nowo poznanych mieszkańców Lasek, księdza proboszcza mojej parafii, księdza Bogusława Jankowskiego. Wczoraj mogliśmy go spotkać, więc również go pozdrawiam. I moich przyjaciół i kochanych radio słuchaczy Warszawa.
1: 2 sekundy za długo, ale co będziemy tam liczyć? Ale to tak na wszelki wypadek mówię. Pani Joanno.
2: Całkowitą rację, widziałam właśnie, że niestety muszę jeszcze poćwiczyć.
1: Pani Joanno, pozdrawiamy serdecznie.

0: Problemy teraz na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. Przyczyny techniczne, które pojawiły się na odcinku Warszawa-Aleje Jerozolimskie, Warszawa-Okęcie, powodują, że pociągi mogą być opóźnione bądź odwołane. Trzeba słuchać komunikatów na stacjach. A w tym momencie najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o warszawskie ulice, jest na trasie S8. Tu kierowcy zgłaszają wypadek. Korek od Łabiszy do ulicy Mickiewicza na Marymoncie. Korkuje się też dojazd do Warszawy od strony Łomianek trasą S7. Też utrudnienia w Alejach Jerozolimskich od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia i Prymasa Tysiąclecia tutaj korek do Alei Jerozolimskich od ulicy Górczewskiej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Porannik. W naszym studiu przedstawiciele Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, inspektor Janusz Trzepizur. Dzień dobry, kapelmistrz.
2: Dzień dobry.
0: I nadkomisarz Jakub Pietrucha, tamburmajor.
3: Dzień dobry.
0: Kapelmistrz, to myślę, że nasi słuchacze wiedzą, co to za funkcja, a tamburmajor?
3: No jest to bardzo też zbliżona funkcja tak naprawdę tutaj do dyrygenta, kapelmistrza. Też prowadzę orkiestrę, tylko myślę, że tutaj takim najbardziej charakterystycznym elementem są te insygnia, które trzymam w dłoniach. Jest to buława, też charakterystyczny element. W ogóle przede wszystkim dla orkiestr dętych, orkiestr wojskowych, orkiestr mundurowych przede wszystkim.
0: Panie inspektorze, panie nadkomisarzu, dostali panowie odznaczenia w ordynariacie polowym. One są związane ze służbą, ale także z pielęgnowaniem pamięci, tradycji, wartości. Co dla panów oznacza to wyróżnienie? Bo to nie jest takie typowo policyjne wyróżnienie.
2: Dla nas to wielki zaszczyt i bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Chcieliśmy z tego miejsca podziękować wszystkim kolegom, muzykom Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, bo to dzięki im zdolnościom, umiejętnościom, profesjonalizmowi, które przedstawiają, my stojąc na czele tej orkiestry możemy otrzymywać te wyróżnienia.
0: A dla pana?
3: Tak, dla mnie też jest to szczególne wyróżnienie. Ale tu też bardzo chciałbym przede wszystkim podziękować, no i pozdrowić tak naprawdę naszych pracowników, orkiestry, bo to są zarówno i funkcjonariusze policji i pracownicy cywilni, bo tak na to składa się nasza orkiestra. To jest nasz wspólny, zawsze nasze wspólne wykonanie, nasza wspólna praca i nasz wspólny dorobek.
0: Jak trafia się do Orkiestry Reprezentacyjnej Policji? Czy to jest droga ze służby takiej policyjnej codziennej, czy to jest droga z Akademii Muzycznych?
2: Różnie to bywa. Szukamy przede wszystkim muzyków profesjonalnych, czyli osoby, które ukończyły Akademię Muzyczną, ale w szeregach policji znajdują się też policjanci, którzy pokończyli szkoły muzyczne, a nawet akademie muzyczne i chcą pracować u nas, więc chętnie są widziani i zapraszani do współpracy.
0: Orkiestra działa od 1968 roku. Jak zmieniała się jej rola przez tych 6 dekad?
3: Tak, faktycznie funkcjonujemy już ponad pół wieku i przez pierwsze przez długie lata tak naprawdę orkiestra funkcjonowała w strukturach stołecznego garnizonu policji. Od 1 czerwca 2014 roku orkiestra wstąpiła w strukturę Komendy Głównej. Myślę, że to był dosyć ważny moment dla orkiestry, ponieważ podkreślił taki reprezentacyjny charakter naszej orkiestry na tle uroczystości o randze ogólnopolskiej. Także oczywiście to cały czas jest kultywowane. Uroczystości przybywa, uroczystości o tym charakterze ceremonialnym. Także Myślę, że w obecnym składzie, tutaj o którym mówiliśmy, i o muzykach, instrumentalistach, funkcjonariuszach, ale też właśnie trzeba powiedzieć o tych pracownikach cywilnych policji, którzy no, wspierają bardzo mocno orkiestrę, staramy się na tych uroczystościach przede wszystkim o charakterze ceremonialnym wykazywać się jak największym kunsztem muzycznym, bo od tego myślę, że orkiestra Dęta jest tutaj niezmiernie ważna także.
0: A właśnie, jaki to jest repertuar? Czy to są takie utwory marszowe, patriotyczne, czy też takie bardziej artystyczne, jazzowe na przykład?
2: Te utwory mamy w swoim repertuarze przede wszystkim marszowe, bo ewolucja tej orkiestry to była od marszowej i my tą swoją działalność po prostu rozszerzamy poprzez big band, poprzez zespoły kameralne, więc ten repertuar jest poszerzany i oprócz marszy gramy też muzykę rozrywkową, muzykę patriotyczną, kościelną. Także tych utworów jest coraz więcej poprzez nawet standardy jazzowe czy inne utwory, w zależności od tego, jaką uroczystość oprawiamy.
0: Ja myślę, że w świadomości takiego naszego słuchacza jest, że orkiestra reprezentacyjna policji towarzyszy właśnie różnym wydarzeniom, uroczystościom, no ale na wielu prestiżowych festiwalach też orkiestra występuje, także za granicą.
3: Tak, jak najbardziej mamy już pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o występy zagraniczne. Myślę, że to też jest dla nas taki szczególny rodzaj występów, ponieważ w tym momencie nie promujemy tylko i wyłącznie polskiej policji, ale myślę, że też bardziej promujemy naszą Polskę tutaj, nasze tradycje, naszą kulturę. Faktycznie do takich występów za granicą orkiestra bardzo pieczołowicie się przygotowuje, ponieważ muszą być to występy na najwyższym poziomie. Tutaj można by było wspomnieć o też takim naszym może orkiestrowym koniku, w sensie występu, jeśli chodzi o musztrę paradną, tak? Czyli połączenie muzyki z choreografią, z odpowiednią też dobraną muzyką, czy z odpowiednią dobraną choreografią. Tutaj nie mówię też już o choreografii typowo marszowej, takiej sztywnej, ale też czasami gdzieś tam elementy taneczne wchodzą w grę, że tak powiem. Także, ale dzięki temu możemy zaprezentować i naszą formację policję, ale tak naprawdę przede wszystkim prezentujemy polską policję w kontekście całej Polski.
0: Ja mam takie wrażenie, że panowie to są na podwójnej służbie, bo z jednej strony dyscyplina policyjna, z drugiej taka artystyczna wrażliwość. Jak to połączyć, bo to na dwóch biegunach jest trochę.
2: No tak, mamy umiejętności pełnienia obowiązków policjantów i po prostu my zajmujemy się w większości graniem na instrumentach, ponieważ ilość tych grań i różnorodne występy powodują, że musimy się do nich przygotowywać, więc większość naszego czasu poświęcamy na grę na instrumencie.
0: Czy służba w orkiestrze reprezentacyjnej policji może być dziś atrakcyjną drogą zawodową dla utalentowanych muzyków?
2: Myślę, że tak. Przebywanie wśród wysokiej klasy muzyków już powoduje to, że każdy podnosi swoje umiejętności. Tych orkiestr dętych jest w Polsce nie za wiele, gdzie można uczyć się tej pracy w tych warunkach i w takim zespole muzycznym składających się z instrumentów dętych, ale nie tylko, bo w skład naszej orkiestry mamy muzyków, którzy potrafią grać na wielu instrumentach, dzięki czemu mamy wiele możliwości i możemy tworzyć różne zespoły z tego składu.
0: Chciałbym jeszcze zapytać, gdzie można orkiestrę reprezentacyjną policji usłyszeć w najbliższym czasie, podczas jakich uroczystości albo podczas jakich koncertów?
2: W najbliższym czasie będziemy brali udział w czasie Święta Dziękczynienia. Będziemy brali udział w orszaku pielgrzymkowym, który rusza o godzinie 7:50 z Placu Piłsudskiego. Nasz udział będzie na już ostatnim odcinku kierunku tej pielgrzymki. Od parafii świętego Antoniego Marii Zakarii ruszamy i do świątyni Opatrzności Bożej będziemy uczestniczyć, grając pieśni, marsze w czasie tej pielgrzymki.
0: A święto Dziękczynienia już w najbliższą niedzielę. Też dużo mówiliśmy na ten temat. Mówił o tym nasz dzisiejszy także gość, metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. A my będziemy mieli okazję wysłuchać też utworu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. To może panowie zapowiedzą, co to będzie i co to za utwór.
3: Utwór jest troszkę bardziej rozrywkowy, ale pochodzi też z ostatniej naszej płyty. Jest to też płyta jubileuszowa, która powstała na stulecie polskiej policji. A utwór nosi tytuł In the Stone i jest to utwór pochodzący z repertuaru zespołu Earth, Wind and Fire.
0: A zapowiadał ten utwór nadkomisarz Jakub Pietrucha, tambur-major Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. W naszym studiu gościliśmy również kapelmistrza, inspektora Janusza Trzepizura. Bardzo dziękujemy i słuchamy utworu.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Dziękujemy za świadectwo wiary. Pod takim hasłem w najbliższą niedzielę odbędzie się 19 Święto Dziękczynienia. To ważny dzień dla Warszawy, ale także całego Kościoła w Polsce. W tym roku to także 10. rocznica otwarcia dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej, podkreślał w rozmowie z Radiem Warszawa arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
4: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle fenomen dziękczynienia, bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego, nie jestem samowystarczalny, nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
3: Zwyczajem Dnia Dziękczynienia jest wprowadzenie do Wilanowskiej Świątyni relikwii kolejnych polskich świętych i błogosławionych. W tym roku będą to relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielskiej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i błogosławionego Józefa Stanka, pallotyna i męczennika II wojny światowej.
4: Błogosławiona Bolesława Lament to kobieta torpeda. Była niesamowicie aktywna, żyła 80 lat i tak naprawdę ostatnie 4 lata była niepełnosprawna, ale do tego momentu naprawdę miała tylko jeden cel, co mogę zrobić dobrego dla Kościoła, dla drugiego człowieka. Ksiądz Józef Stanek został wyświęcony w 1941 roku, czyli już w czasie wojny, a potem, kiedy wybuchło powstanie, natychmiast stanął do pomocy jako kapelan.
3: W niedzielę o 7:50 z Placu Piłsudskiego wyruszy pielgrzymka dziękczynna, która dotrze na 12. na uroczystą Eucharystię w Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po mszy świętej zaplanowano piknik rodzinny.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich. W diecezji warszawsko-praskiej startują dziś zapisy na kurs przygotowujący do tych posług w liturgii. Zgłaszać się mogą mężczyźni, którzy ukończyli 25. rok życia i mają pozytywną opinię od proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej Diecezji.
6: Pierwsze 2 lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. 3. rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
3: Bycie lektorem to nie tylko odczytywanie czytań z Pisma Świętego podczas liturgii, wyjaśnia znaczenie posługi duchowny.
6: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
3: Zapisy trwają do końca czerwca. Kurs rozpocznie się po wakacjach. Czerwiec to miesiąc kultu serca Pana Jezusa i tajemnicy Eucharystii. Każdego dnia odprawiane są nabożeństwa czerwcowe, podczas których odmawiana jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Towarzyszy jej też adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak jest m.in. na Jasnej Górze. Do wspólnej modlitwy zaprasza kustosz sanktuarium ojciec Waldemar Pastusiak.
7: Kochani pielgrzymi, rozpoczyna się miesiąc czerwiec, czas naszego szczególnego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do wspólnej modlitwy razem z nami każdego dnia o godzinie 18 w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Oczywiście również w trakcie trwania oktawy Bożego Ciała łączymy nabożeństwo czerwcowe wraz z procesją po wałach jasnogórskich dla uczczenia Najświętszego Sakramentu.
3: O czci Najświętszego Serca przypomina zabytkowa kaplica w Bazylice, która pochodzi z XVII wieku. Jest tam figura Jezusa z otwartym sercem, który jest symbolem miłości do każdego człowieka.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni i on może ją odmienić, ale dopiero w weekend, kiedy będzie dużo deszczu, dużo chmur.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 10, a my teraz przenosimy się na Wilanów za sprawą pani Alicji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, jak dużo się dzieje chyba tam w pani okolicach.
2: Tak,
1: najbliższych.
2: Właśnie zakupy z córką.
3: Także jestem w akcji.
1: A to ta akcja to w sklepie spożywczym czy w jakimś innym?
3: Tak, w sklepie.
1: Mam nadzieję, że na zasięgu nie zabraknie, bo te sklepy spożywcze to zazwyczaj tam gubią zasięg, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
3: Już wyszłam, tak.
1: A to ja już wiem na Wilanowie, w jakim sklepie pani nie kupuje.
3: W jakim? Wiem, w tym, który nie powstał jeszcze.
1: Tak, ale to pani na pewno czyta książki.

0: Tak,
1: a
0: tak,
1: ma pani czas na czytanie książek takich, powiedzmy, 10 plus?
0: No,
1: czy tylko ten 10 się, minus?
0: Zdarza się przed spaniem chociaż pół strony albo w kolejce do lekarza na przykład, także zdarzają się takie sytuacje. Chociaż dużo częściej do tych dziecięcych mam okazję zaglądać.
1: Ale będzie pani miała okazję poznać serię Kotek i Opos od wydawnictwa Prodoteo. Komu będzie pani czytać te książki?
0: No, myślę, że córce, która jest teraz ze mną, 6-letniej Małgosi i Marysi, 10 lat, która właśnie była wtedy, kiedy usłyszałam to ogłoszenie i właśnie ona mnie zagrzała do walki i powiedziała: mamo, mamo, pisz szybko. mamy też kota w domu, także to zamiłowanie do zwierząt jest, więc temat koci też nam pasuje bardzo, a ten opos, to właśnie jestem ciekawa, jak on tam się dostał do tej
1: historii.
0: Oposa
1: to chyba nie można mieć w domu, więc na tym kotku tak, musimy poprzestać. Pani Alicjo, bardzo dziękujemy, gratulujemy i pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów. To dotyczy szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. Przyczyny techniczne są powodem tych utrudnień, które występują na odcinku Warszawa-Aleje Jerozolimskie, Warszawa-Okęcie. Niektóre mogą być pociągi opóźnione, a niektóre kursować w skróconej relacji. Trzeba mieć to na uwadze. Przypominamy, że są prowadzone działania Straży Pożarnej, miejscowość Stanisławów i zablokowana droga na odcinku Stanisławów-Łochów. Tam dopuszczony jest tylko ruch lokalny. A w samej Warszawie sporo samochodów jest cały czas na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego, ale mamy także utrudnienia na moście Marii Skłodowskiej-Curie. Tam doszło do kolizji i korek zaczyna się od wysokości traktu nadwiślańskiego i niemal przez cały most korki są.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Człowiek wielu talentów, Grzegorz Kozłowski w naszym studiu.
2: Cześć Jarku, myślę, że o tobie można powiedzieć to samo.
1: Nie, absolutnie nie, więc w zasadzie nie wiem, który talent twój teraz wykorzystamy.
2: No, ja tak przyszedłem, myślę sobie, porozmawiam z tobą sobie jakieś troszeczkę może o ogrodzie.
1: No właśnie, bo to wiesz, czerwiec jest. Czy to już przyroda wkroczyła w taki etap letni, czy jeszcze cały czas się rozwija?
2: Na ten moment, jeżeli mamy na przykład drzewa owocowe, to możemy już zobaczyć tak naprawdę, co w tym sezonie uda nam się na nich wyhodować. Bo te przymrozki w tym roku mieliśmy takie bardzo rażące, bym powiedział, dwukrotnie. Dwa dni z rzędu przypadło, że było po minus 5. No i niestety to wpłynęło dosyć intensywnie na drzewka, w tym sensie, że wiele tych zawiązków opadło. No ale ja cieszę się z tego, co u mnie zostało i polecam, naprawdę, jeżeli ktoś się decyduje na jakieś drzewka, to już wiem, że dwa razy z rzędu minus 5 są w stanie przetrwać na przykład śliwka węgierka, ale ta taka prawdziwa, tradycyjna. Więc jeżeli ktoś szuka wytrzymałej śliwki, no to warto celować akurat w tą, bo ta dała sobie radę. Reszta nie przeżyła.
1: A czereśnie już są?
2: No i z czereśniami jeszcze większy problem, bo nie zostało mi nawet jedna. A szykowało się, że będzie no ze 200 kilo tych owoców.
1: Ile to za kilogram trzeba będzie zapłacić?
2: Tyle co za truskawki. Więcej niż za truskawki pewnie zakładam. Dużo.
1: No to zmartwiłeś mnie, Grzegorz Kozłowski.
2: Ale nie chciałem martwić.
1: Dobrego. 5 sekund. Coś dobrego.
2: Te, co zostały, są bardzo smaczne.
1: O, i to jest dobra puenta. Grzegorz Kozłowski, dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Universi, tacy byliśmy, a nie wiem, Zofia Kozerawska, niech odpowie teraz na moje pytanie. Tacy byliśmy, czy taka będziesz, czy taka jesteś? Co będzie motywem przewodnim kawy na wynos?
1: Ale jaka będę? Nie, to czyli strasznie trudne pytanie.
0: Przyszłościowo, tak? To o przyszłości będzie program.
1: Trudne pytanie mi zadajesz. Jeszcze nie wypiłam tej kawy.
0: Pij, przyda ci się. Zofia Kozerawska, kawa na wynos, Jarek Wydra. Do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: O reklamie.
1: Jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
6: Rząd zajmie się projektem dotyczącym ograniczenia dzieciom dostępu do pornografii. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru lasu pod Wołominem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
7: W projekcie ustawy nie ma konkretnych metod, które operatorzy stron muszą zastosować, natomiast są określone warunki, które trzeba spełnić.
8: W pewny sposób musi weryfikować wiek i że musi honorować prywatność użytkownika. Są takie metody, za chwilę pojawi się tak zwany Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Wspominamy o tym, ale to po stronie platformy jest wybór takiej technologii.
7: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W konsultacjach ustawy brała udział m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
9: Bardzo oczekujemy tego projektu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty ponad podziałami i że to będzie projekt, który w jakikolwiek sposób uporządkuje funkcjonowanie polskich dzieci w internecie.
7: Jak wynika z badań NASK, średni wiek pierwszego kontaktu z treściami pornograficznymi to 11 lat.
6: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie posiadał narzędzie umożliwiające zablokowanie domen, które nie wprowadzą odpowiednich narzędzi weryfikacji wieku. Rejestr będzie prowadził Instytut Badawczy NASK.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 4 cywilów zabitych i niemal 60 rannych w Kijowie, 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans po nocnych atakach Rosjan. Na miejscu wybuchów wciąż trwają akcje ratunkowe. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy atakowali ponad 70 rakietami i ponad 650 dronami. O szczegółach Paweł Buszko.
10: W Kijowie akcje poszukiwawcze są utrudnione, bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe. Istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej 2 bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charków.
3: To się dzieje lokalnie.
6: Ruszyło śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Prokuratura zbada, czy ogień w okolicy miejscowości Międzyleś powstał w sposób niezależny od człowieka, czy udział w tym miały osoby trzecie. Przesłuchaliśmy już kilkanaście osób w charakterze świadków, powiedziała Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Dodała, że gromadzona jest dokumentacja dotycząca pożaru, głównie działań Straży Pożarnej oraz powiadomień, które otrzymywały o zdarzeniu służby. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek. W szczytowym momencie ogień objął ponad 300 hektarów terenu. Walczyło z nim ponad 1200 strażaków, którzy byli wspierani przez policję i pracowników lasów państwowych. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa w postaci pożaru grozi do 8 lat więzienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego i większości województwa mazowieckiego, a także wschodnich części województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas burz lokalnie może spaść nawet 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr ma porywy ma osiągać w porywach do 55 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od 11.
11: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Teraz całkiem błękitne niebo nad naszymi głowami, ale przyjdą też chmury i z tych chmur może dzisiaj coś popadać, jak słyszeliśmy przed chwilą, a nawet zagrzmieć. 18 stopni teraz w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku i w Piasecznie, 19 w Nowym Dworze Mazowieckim, a 21 w Warszawie teraz. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie na termometrach. Wiatr póki co nie jest jakoś szczególnie silny i wieje z południowego zachodu.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. 9:05, Zofia Kozorawska tu, przy mikrofonie Radia Warszawa, okno otwarte. Co za piękny dzień. Jak się macie, jak wam minął ten wczorajszy wyjątkowy Dzień Dziecka? Mam nadzieję, że znaleźliście chwilę, żeby też przypomnieć sobie o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi i że mamy prawo nimi być i rzucić się w ramiona kochanego taty. Zapraszam.

0: Nie myśleć? A to jest możliwe w ogóle? 13 minut po 10. Carla Fernandez jakoś tak śpiewała.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Zdarza ci się nie myśleć?
2: Tak całkiem nie myśleć to jest trudne. Chociaż czasami to może byłoby fajne, tak się na chwilę wyłączyć i tak zresetować.
0: Ale podobno mężczyźni mają taką funkcję bardziej niż my, kobiety.
2: Znaczy, no da się
0: ciężko to porównać,
2: tak
0: bo nie byłam nigdy mężczyzną, ale... Nie tak. Wiem, czy wierzyć w to.
2: No nie wiem, czy tak całkiem potrafię o niczym nie myśleć, chociaż no, tak czasem się przyjemnie nawet zawiesić na moment. Teraz no właśnie, nie myśleć o tym, czego mi brak. No ja tak sobie pomyślałem wcześniej, że brak mi Hiszpanii, że do Hiszpanii to bym poleciał do jakiegoś takiego. Znaczy nie narzekam na pogodę w Polsce, bo ostatecznie nie jest taka zła. No ale ta Hiszpania, a dlaczego o tej Hiszpanii tak myślę? No bo papież leci do Hiszpanii już w sobotę. Zapowiada się taka duża, ważna pielgrzymka Ojca Świętego Leona XIV do Hiszpanii. No i tak sobie się trochę rozmarzyłem po prostu. No rozmarzyłem. No co tu więcej powiedzieć?
0: Bo Hiszpania w niedzielę będzie przeżywać Boże Ciało.
2: Tak. Tam inaczej. U nas w czwartek, no tam przeniesione na niedzielę i tam papież będzie przewodniczył tej procesji Bożego Ciała.
0: Więc jakby coś tak ogarnąć,
2: to
0: można być na dwóch, i u nas, i u nich.
2: No tak, to prawda.
0: Ale papież
2: prawda,
0: będzie przewodniczyć tak. I...
2: No i zapowiada się piękna celebracja. Hiszpanie się przygotowują i od tej strony takiej na pewno duchowej, ale także od tej strony takiej, można powiedzieć, widowiskowej, fizycznej. Mm-hmm. Tysiące kwiatów, banerów dekoracji, całe miasto, cały Madryt, cała stolica Hiszpanii już czeka na tą wizytę papieża i na tą na pewno piękną procesję, na którą my też czekamy.
0: Czekamy. Będziemy obserwować i informować.
2: Oczywiście.
0: Dziękuję ci. To był Kacper Kowalczyk, a teraz Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Michael Bublé na antenie Radia Warszawa. 20 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Serce Jezusowe stało się też źródłem mocy dla dwóch kobiet, które dziś Kościół wynosi do chwały ołtarzy. Dzięki tej mocy osiągnęły one szczyty świętości. Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia, żyjąc w ubóstwie, dla Chrystusa poświęciła się służbie najuboższych. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świątobliwą zakonnicę, której dewizą życia były słowa dawać, wiecznie dawać.

0: No właśnie, niech mówią, co chcą. Piotr Rubik tak śpiewał. Jest w 10:30.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No dobrze, może nie śpiewał, niech mówią, co chcą, tylko ja to tak. Ale no coś w tym jest, co to tam niech mówią. No na przykład, słuchajcie, niektórzy mówią, że to nie jest dobry pomysł, ale mi się bardzo podoba. Podobno od 12 sierpnia tego roku ma obowiązywać nowy przepis, który zagwarantuje nam, wszystkim klientom restauracji, bezpłatne pół litra wody z kranu do posiłku. I mi się to bardzo, bardzo, bardzo spodobało, bo ja piję dużo wody i zawsze mnie to tak dobija, że jak nie mam swojej wody i przychodzę taka spragniona, to muszę tak strasznie dużo zapłacić za taką jakąś super wodę. No więc bardzo dobra wiadomość. Jest taki projekt ustawy, który mówi, że restauracje i inne lokale oferujące spożywanie posiłków na miejscu będą musiały zapewnić gościom bezpłatny dostęp do wody z kranu. I ta woda miałaby być podawana na życzenie klienta przy stoliku albo w innym miejscu serwowania posiłków, w takich naczyniach wielokrotnego użytku albo przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. Więc pół litra na osobę. Jak myślicie, to jest dobry pomysł czy niedobry pomysł? No, niektórzy twierdzą, że nie ufają kranówce, więc to nie jest najlepszy pomysł w związku z tym. No ale przyznam szczerze, że ja tę kranówkę piję i żyję. I mam się dobrze, więc mi się to bardzo podoba. Jeszcze raz tylko przypomnę, od kiedy, gdybyście dzisiaj planowali pobyt w restauracji i szukali takiego rozwiązania, to jeszcze chwilkę trzeba poczekać, od 12 sierpnia, ale bieżącego roku za to.

0: Lana Del Rey już za nami. 20 minut zostało do godziny 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta uzależnień, jest z nami. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam panią redaktor i naszych słuchaczy.
2: Księże Marku, była taka sytuacja, że niedawno w internecie pojawiła się wypowiedź pewnej pani, która jest terapeutą na co dzień, to jest jej zawód, i ona powiedziała, że uzależnienie od alkoholu przychodzi, ponieważ alkohol daje radość i przyjemność. No i zaczęła się, prawda, taka gorąca dyskusja, tak.
3: Uzależnienia pojawiają się wtedy, kiedy dziecko, nastolatek czy dorosły cierpi. I uzależnienia, czy to chemiczne, czy behawioralne, sprawiają chwilę ulgi, bo jak się napiję alkoholu, sięgnę po narkotyk, sięgnę po nikotynę, która zatruwa organizm i w ten sposób łagodzi doświadczenie cierpienia, czy jak skupię się na smartfonie, czy na pracy, czy na obżarstwie, czy na hazardzie, to na tę chwilę zapominam, że jest mi ciężko.
2: To jest rzekome, tak, prawda? To jest oszustwo, tak?
3: Otóż alkohol przynosi chwilę ucieczki od życia, chwilę zapomnienia o tym, że sobie z życiem nie radzę, z mojej czy nie z mojej winy. Przynosi chwilę zapomnienia o tym, że jestem spięty, że się czegoś boję, że mam wyrzuty sumienia czy poczucie winy, zupełnie inna sytuacja. Więc alkohol to jest taki podstępny wróg, który udaje przyjaciela, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży, to się dobrze może alkoholowi, że tak powiem, udawać, bo dzieci młodzież z definicji są jeszcze niedojrzałymi ludźmi, naiwnymi, więc sięgnij po mnie, na przykład chłop czy dziewczyno, po mnie, po alkohol, a ja sprawię, że będziesz się czuł pewny siebie, że zapomniesz o problemach, ale zapomniesz, nie rozwiążesz problemu.

0: że doświadczysz chwili ulgi, nie chwili radości, szczęścia, nie, ale chwili ulgi od lęków, niepokojów, cierpień, poczucia winy czy poczucia krzywdy, więc subiektywnie ten ktoś, sięgając po tego typu substancje, odczuwa, że jest jakaś poprawa w sytuacji życiowej, ale nie ma żadnej poprawy sytuacji życiowej, to jest zniekształcenie emocji, wypaczenie przeżyć, takie poprawianie sobie nastrojów, nie poprawiając siebie, nie poprawiając własnej sytuacji życiowej. I stąd tu jest ta cała pułapka, że alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, a także takie natrętne czynności typu hazard, typu erotomania, typu pracoholizm, typu uzależnienie od smartfonów, internetów i tak dalej. Wypełnianie, sięganie po te substancje, czy wypełnianie, powtarzanie natrętne tych czynności sprawia, że na ten czas, kiedy jestem upity, naćpany, więc brutalnie twardo, czy kiedy godzinami siedzę przed smartfonem, czy kiedy idę do kasyna, czy tam włączam w internecie jakieś strony hazardowe, czy oglądam pornografię, to na ten czas zapominam, że jestem nieszczęśliwy. Tylko że to jest straszliwa pułapka, bo próbując zapomnieć przez jakieś alkoholiczne substancje, że jestem nieszczęśliwy, czy przez natrętne, powtarzane natrętnie czynności, sprawiam, że jestem jeszcze bardziej nieszczęśliwy, bo wszystkie problemy, które miałem, są, no bo ich nie rozwiązuję, tylko zapijam, zaćpam, czy zahazarduję, czy smartfonuję, mówiąc, uśmiechem, więc wszystkie problemy, jakie miałem, są, jeszcze się może powiększają, plus dochodzi nowy problem, wpadam w uzależnienie. A uzależnienie niszczy fizycznie, psychicznie, moralnie, duchowo, społecznie. Więc to jest droga samobójcza. To jest samobójstwo na raty. Czyli próba ratowania siebie, w cudzysłowie ratowania, przez jakieś substancje psychotropowe, czyli zniekształcające nasze nastroje, czy przez jakieś natrętne czynności, to jest próba samobójcza, bo tylko pogarsza moją sytuację. I dzieci, młodzież tego nie rozumieją, no chyba, że tam najwspanialsi, najbardziej roztropni młodzi, że mogą to rozumieć. Natomiast my dorośli powinniśmy to rozumieć i rodzice na pierwszym miejscu, rodzice, bo są najbardziej odpowiedzialni za los dzieci, potem księża, nauczyciele, pracownicy instytucji państwowych, MOPS-ów, Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych i innych instytucji. Powinniśmy właśnie rozumieć, że jedynym sposobem profilaktyki takiej skutecznej uzależnień to jest to, że pomagamy dzieciom i młodzieży, żeby sobie pięknie radzili z życiem, czyli żeby mądrze żyli. Ale to jest najtrudniejsze, czyli ostateczną profilaktyką uzależnień, najbardziej skuteczną, jest solidne wychowanie. Ale pochwalę się, na starość mogę, jestem jedynym, który tak wprost to mówi. Nie znam innych dorosłych, którzy wprost tak to jasno i krótko mówią. Po wieku, czy rodzicu, czy nauczycielu, czy księża, czy urzędniku państwowych chcesz prowadzić skuteczną profilaktykę uzależnień, to pamiętaj, nie skupiaj się na alkoholu, na uzależnieniach jakichś tam behawioralnych, skupiaj się na dziecku, na nastolatku, pomóż temu dziecku, nastolatkowi stać się coraz dojrzalszą, mądrzejszą, piękniejszą wersją samego siebie. Wychowuj to dziecko w mądrości, pracowitości, miłości, bo wtedy będzie szczęśliwe i wtedy nie będzie musiało niczego zagłuszać. No ale to jest najtrudniejsze. Taka odstraszanie od alkoholu na przykład jest dużo łatwiejsze niż uczenie dziecka bardzo solidnego życia.
1: Ksiądz dr Marek Dziewiecki jest z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia z Bogiem.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut zostało do godziny 11. Ostatni weekend maja można by nazwać weekendem święceń, bo w sobotę 30 maja w 20 polskich diecezjach i w ordynariacie polowym odbyły się święcenia kapłańskie, no czyli sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Więc wielka radość wielu osób. Jeszcze, słuchajcie, poza tymi święceniami, które były, to jeszcze będą i ogólnie wygląda na to, że 126 diakonów przyjęło bądź przyjmie, no w sensie w sumie tylu ich będzie w tym roku. Oby tak się stało. Chciałam tutaj zacytować zdanie, które dziś sobie przypomniałam. Zdanie świętego Jana Marii Wianeya, że gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana pośród nas. Kto bowiem włożył go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, aby miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was.

0: BBC. Już za nami. Dwie minutki zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Skończyła 30 lat, rzuciła wszystko i poleciała na 1,5 roku, aby być z najuboższymi ludźmi tego świata na misjach.
3: Ja chyba mam już tak, że się nie boję pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. Patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
2: Dziś po 22 udamy się w podróż do Domów Serca i usłyszymy historię Michaliny. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Rząd zajmie się projektem dotyczącym ograniczenia dzieciom dostępu do pornografii. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru lasu pod Wołominem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
7: W projekcie ustawy nie ma konkretnych metod, które operatorzy stron muszą zastosować, natomiast są określone warunki, które trzeba spełnić.
8: W pewny sposób musi weryfikować wiek i że musi honorować prywatność użytkownika. Są takie metody, za chwilę pojawi się tak zwany Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Wspominamy o tym, ale to po stronie platformy jest wybór takiej technologii.
7: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W konsultacjach ustawy brała udział m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
9: Bardzo oczekujemy tego projektu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty ponad podziałami i że to będzie projekt, który w jakikolwiek sposób uporządkuje funkcjonowanie polskich dzieci w internecie.
7: Jak wynika z badań NASK, średni wiek pierwszego kontaktu z treściami pornograficznymi to 11 lat.
6: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie posiadał narzędzie umożliwiające zablokowanie domen, które nie wprowadzą odpowiednich narzędzi weryfikacji wieku. Rejestr będzie prowadził Instytut Badawczy NASK.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 4 cywilów zabitych i niemal 60 rannych w Kijowie, 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans po nocnych atakach Rosjan. Na miejscu wybuchów wciąż trwają akcje ratunkowe. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy atakowali ponad 70 rakietami i ponad 650 dronami. O szczegółach Paweł Buszko.
11: W Kijowie akcje poszukiwawcze są utrudnione, bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe. Istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej 2 bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charków.
10: To się dzieje lokalnie.
6: ruszyło śledztwo w sprawie gigantycznego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Prokuratura zbada, czy ogień w okolicy miejscowości Międzyleś powstał w sposób niezależny od człowieka, czy udział w tym miały osoby trzecie. Przesłuchaliśmy już kilkanaście osób w charakterze świadków, powiedziała Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Dodała, że gromadzona jest dokumentacja dotycząca pożaru, głównie działania Straży Pożarnej oraz powiadomień, które otrzymywały o zdarzeniu służby. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek. W szczytowym momencie ogień objął ponad 300 hektarów terenu. Walczyło z nim ponad 1200 strażaków, którzy byli wspierani przez policję i pracowników lasów państwowych. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa w postaci pożaru grozi do 8 lat więzienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego i większości województwa mazowieckiego, a także wschodnich części województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas burz lokalnie może spaść nawet 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr ma osiągać w porywach do 55 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od 11.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Już trochę więcej chmur i za tymi chmurami nasze kochane słońce będzie się chować, a z chmur może dziś pokropić, może też zagrzmieć. 19 stopni teraz w Otwocku i w Wołominie, ale też w Mińsku Mazowieckim, a 21 w Warszawie, w Legionowie. Nowy Dwór Mazowiecki cieszy się taką temperaturą i pruszków, i grodzisk, i ożarów też. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Wiatr jakoś zmienia kierunek, teraz wieje z południowego wschodu i będzie coraz silniejszy.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich kochani. Dziś w dniu bez krawata, zapomniałam o tym wcześniej powiedzieć, więc jeśli ktoś jeszcze jest na tym etapie dzisiejszego dnia, że dopiero planuje swój strój, to swobodnie można wyjść bez krawata, jest to uzasadnione. Nawet w zasadzie należałoby chyba. 5 minut po 11:00, Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. To już pięknie.

0: Melissa Manchester, już za nami 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Anna Niebielska, miłośniczka sikorek.
2: Dzień dobry.
0: I nie tylko.
2: Jestem miłośniczką sikorek, a jeszcze bardziej od wczoraj, kiedy to dostałam od Zofii taką piękną, pluszową sikorkę. Niestety wszyscy domownicy chcą sikorkę dotykać.
0: Bo to jest jedyna sikorka, która nie odlatuje, kiedy jej dotykasz i dlatego.
2: Tak. Ja chociaż też bym dotykała. W łazienkach też już właściwie zbliżają się do tego etapu, że nie będą uciekały dotykane.
0: Bo są karmione, czy dlaczego?
2: Bo są karmione, bo są oswojone, bo tam im ludzie przynajmniej nie czynią krzywdy, więc dlatego się tak ośmieliły.
0: Ale dobrze, tylko karmmy ptaki mądrze. A powiedzmy coś o tych małych ptakach, bo wczoraj był Dzień Dziecka i może ptaki też miały Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, ptaki też obchodzą Dzień Dziecka, zwłaszcza, że teraz one są u szczytu swojego okresu wydawania na świat potomstwa. Już bardzo wiele gatunków wysiedziało swoje jajeczka i już ma w swoich budkach, gniazdeczkach i w różnych dziwnych miejscach ma już różne pisklaczki.
0: A dlaczego niektóre są takie gołe, a inne są upierzone ślicznie.
2: No właśnie, bo to jak to jest, że mała kaczuszka, która się wykluje z jajka już za parę godzin nawet, pływa za swoją mamą sznureczkiem. Jest to taki uroczy widok, który bardzo lubimy z parków i z jezior. A inne ptaki, na przykład rzeczone sikorki, ukrywają się w dziupli, a jak ktoś tam zajrzy, no to są to takie golasy właściwie bez możliwości, słabo się prezentujące, co tu dużo ukrywać.
0: Nie dziwię się, że tam siedzą.
2: Tak jest, to są takie dwie strategie, gniazdowników i zagniazdowników, czyli tych ptaków, które w toku ewolucji doszły do takiego wniosku, w cudzysłowie, że lepiej jest przechować swoje dzieciaki długo, odkarmić i dopiero wypuścić.
0: I żeby nie były takie zaatrakcyjne od razu,
2: żeby nie
0: tak?
2: były takie zaatrakcyjne, przede wszystkim, żeby mogły po prostu sobie w tej dziupli spokojnie się rozwijać, a inne wręcz przeciwnie, że bardziej się opłaca, jak one za tą mamą z tego gniazda szybciutko wyjdą.
0: To kto teraz nam najpiękniej śpiewa za oknami?
2: No najpiękniej śpiewa czarnogłówka i obiecuję dźwięk następnym razem.
0: Dobrze, tak zrobimy. Dziękuję. Specjalistka nasza od tych latających.
2: Dziękuję.
0: Jonas Brothers. Już teraz na 106,2. Kwadrans po 11.

0: Czy dziś jest taka pogoda? Nie wiem, chyba nie. Lombard za nami, 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Jezus nalega i wyjaśnia: ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. On nie krępuje naszej wolności. Są przynależności, które krępują, wspólnoty, do których łatwo wejść, a z których wyjście jest prawie niemożliwe. Nie tak jest w Kościele Pańskim. Nie tak jest we wspólnocie Jego uczniów. Kto jest zbawiony, mówi Jezus, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Wszyscy szukamy schronienia, odpoczynku i opieki. Drzwi Kościoła są otwarte. Nie po to, by odciąć się od życia. Życie nie wyczerpuje się w parafii, w stowarzyszeniu, w ruchu, w grupie. Kto jest zbawiony, wyjdzie i znajdzie pastwisko. Najdrożsi, wyjdźcie i odnajdźcie kulturę, ludzi, życie. Zachwycajcie się tym, co wzrasta dzięki Bogu, a czego my nie zasialiśmy. Ci, dla których będziecie kapłanami, wierni świeccy i rodziny, młodzież i osoby starsze, dzieci i chorzy, zamieszkują pastwiska, które musicie poznać. Czasami będzie wam się wydawało, że nie macie map. Posiada je jednak dobry pasterz, którego głosu, tak znajomego, należy słuchać. Jak wielu ludzi czuje się dziś zagubionych. Wielu ludziom wydaje się, że nie potrafią już odnaleźć się w życiu. Nie ma więc cenniejszego świadectwa niż to, które mówi: pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Jego imię to Jezus, czyli Bóg zbawia. Jesteście tego świadkami. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. Bracia, siostry, drodzy młodzi, tak niech się stanie.

różnorodność. Każda z nich ma w sobie swoją wyjątkowość, a razem tworzą całość jak puzzle. Każde jest wielkim darem. Mama Karolina tak napisała o swojej szóstce. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za tę wiadomość. Dobrze jest tak pomyśleć, że tworzymy razem jakiś obraz jak w tych puzzlach. Bardzo mi się to spodobało. A ja dzisiaj mam do rozdania prezenty dla tych naszych młodych. Książeczki z serii Kotek i Opos. Bardzo piękne. Kotek Sofii i Opos Lumi. Najlepsi przyjaciele, którzy szukają prawdy o otaczającym ich świecie. Wyruszają w podróż. No i chcą poznawać nie tylko świat, ale też Boga. Więc jeśli ktoś chciałby taką książeczkę dla siebie, do czytania tym najmłodszym albo dla najmłodszych, żeby czytali sami, to dzwońcie 512 700 444. Czekam. A już teraz T-Love i Agnieszka.

0: Alfa Wil na antenie Radia Warszawa, 16 minut przed godziną 12. To jeszcze kilka słów o tych książkach Kotek i Opos. Ich autorką jest Małgorzata Madej z Fundacji Prodoteo. Ona jest oczywiście autorką serii Kotek i Opos, ale jest też mamą, teologiem, afrykanistką, chyba też jest ona. No i właśnie można w najnowszej niedzieli przeczytać ciekawą rozmowę Ireneusza Korpysia z nią na temat tego, jak opowiadać dziecku o Bogu, bo właśnie też to się dzieje za sprawą tych książek. No właśnie, ponieważ seria Kotek i Opos nie ucieka od trudnych pytań o Boga, a pomysł skąd się wziął? No właśnie wziął się też między innymi z dzieci autorki, stąd, że dzieci pytały, czym ona się w tej pracy zajmuje. Pracuje w Fundacji Prodoteo, gdzie też są prowadzone różne ciekawe spotkania, więc zachęcam i gdyby ktoś jeszcze chciał, to jeszcze jeden komplecik książek mi został, dzwońcie.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przypomnę numer telefonu 512 700 444.

0: For Him na antenie Radia Warszawa, 3 minuty przed 12. O tak, przymnóż nam Boże wiary. Teraz możemy usłyszeć fragment Pisma Świętego, który przeczyta Wazientek Rozważanie, opracował dr Mateusz Krawczyk, a czytać je będzie Robert Pieszchała.
1: Czytanie z drugiego listu Świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności.

Nasza wiara jest i zawsze była wiarą eschatologiczną, patrzącą na rzeczy ostateczne, rzeczy końca. Pierwsi chrześcijanie oczekiwali końca świata jeszcze za swojego życia. To dlatego święty Paweł musi ganić Tesaloniczan za zaprzestanie pracy i bezczynne trwanie w nadziei szybkiego przyjścia Pana. My z kolei w XXI wieku czasami zapominamy o tym, że koniec może nastąpić w każdej chwili. I niekiedy zanadto troszczymy się o doczesne planowanie życia. To dlatego napominanie Piotra pozostaje równie aktualne jak 2000 lat temu, choć być może powód należałoby odwrócić. Nie oczekiwanie końca, a jego brak. Nie przyspieszanie, a pozorne spowalnianie dnia paruzji. Umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy. Szukanie z wypiekami na twarzy znaków końca, płonącego nieba, spadających gwiazd czy wojen, trzęsień ziemi, które przywoła Apokalipsa świętego Jana, mija się z naszym powołaniem. Tak, zawsze powinniśmy czekać, ale w pokoju, z nadzieją. Bo, pisze święty Piotr, cierpliwość Pana jest dla nas zbawieniem. Któż jest gotowy na ostatni dzień swojego życia?

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i za słuchaczy naszego radia, przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Niech nas Bóg błogosławi, strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Dwie minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
1: Przyglądając się i przysłuchując dyskursowi prowadzonemu w XXI wieku, dochodzę do subiektywnej opinii o wielu nadużyciach, które dokonują się na tym polu. Nie chodzi jedynie o szerzącą się degrengoladę, którą dostrzec można w wypowiedziach ludzi rozmaitych szczebli społecznych, ale także o zanik potrzeby dbania o kulturę słowa wypowiadanego. Zdaje się, że dziś nawet ci wykształceni, używając rozległych zabiegów erystycznych, nie pragną dojść do całej prawdy, ale jedynie potwierdzić swoją wizję świata, niezależnie od jej słuszności i zgodności z logiką. Nie pomogą jednakże żadne zabiegi albo stosowana dziś powszechnie nowomowa w konfrontacji z radykalizmem ewangelicznym Zbawiciela. Jezus nie chce nikogo wyśmiać, pogrążyć czy zwieść na manowce. On zawsze zatroskany o ludzki los, jak gdyby tą odpowiedzią skierowaną wobec faryzeuszów woła dziś do mnie: puść się tego świata, którego tak kurczowo się trzymasz, a który nie może cię zbawić, i przyjdź do mnie. Przecież nie nosisz na sobie znaku tego świata, ale mój znak, znak krzyża na twoim sercu, znak paschalnego baranka, znak zwycięstwa, nie śmierci. Oddaj zatem Bogu to, co boskie. Oddaj Mu swoje serce.

0: Wielkie brawa dla nas.
1: Amen.
0: Amen. Michael W. Smith na antenie Radia Warszawa. Tak, na zawsze Bóg jest z nami i jest wierny. 11 minut po 12.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ja tak trochę straszyłam, że to słońce się schowa za chmurami, będzie szaro, buro i ponuro, a słońce mówi wcale nie, jestem z wami. Więc jest słońce, są też chmury, z tych chmur może dziś popadać, może też zagrzmieć. Teraz zrobiło się trochę cieplej, 21 stopni w Ożarowie Mazowieckim, podobnie jest w Mińsku, Wołominie, Otwocku, Proszkowie i Nowym Dworze Mazowieckim, a w Warszawie i Lewianowie dzisiejsze termometrowe maksimum, czyli 22 stopnie.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 12 minut po 12, Zofia Kozorawska nadal tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa i nadal przy otwartym oknie, chociaż czasami zamykałam, przyznaję. Cieszymy się z tego deszczu, który ma nadejść, bo jest on bardzo potrzebny i roślinom, i nam, i tym, którzy mają alergię też bardzo. I was pozdrawiam cieplutko, bardzo współczuję. I zapraszam, zostańcie z Radiem Warszawa. Tutaj alergeny nie docierają. A to ze szczególnymi pozdrowieniami dla tych, którzy w podróży, The Cars i Drive.

0: Share już za nami, 24 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Grzegorz Kozłowski w studiu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Jak samopoczucie?
2: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, temperatura taka jak lubisz. Nie, trochę za ciepło.
2: No, ja tak lubię. O poranku było, w sam raz, o było cudowne.
0: Ile było? 12 stopni?
2: Nie, no, 12?
0: Nie wiem, ja spałam o poranku.
2: No dobra, ale no było tak idealnie. To nie wiem, jak można sprawdzić, ile było. A myślę, że tak ze 14-15 stopni chyba.
0: No dobrze.
2: No, to było ekstra było. No, ale tak, drodzy słuchacze, my tutaj z tym, co na naszej stronie, bo dzisiaj parę ciekawych rzeczy, zachęcam do tego, żeby się zapoznać z wydarzeniem, które będzie miało miejsce 7 czerwca. Jest to Dzień Dziękczynienia.
0: Najbliższa niedziela.
2: Tak jest. I w tym temacie właśnie u nas dziś na antenie była rozmowa z arcybiskupem Adrianem Galbasem. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać. Padło tam wiele bardzo ciekawych słów, takich sentencji, które można też znaleźć na naszym Facebooku. A przy okazji także trochę o przyjaźni. Jest artykuł, który nawiązuje do audycji, która była w poniedziałek w Szkole Rut.
0: Nieustannie zapraszamy na radiowarszawa.pl. Zapraszał Grzegorz Kozłowski. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Trochę koniec, a trochę początek, tak to zwykle bywa. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. Pierwsza świecka kobieta na czele watykańskiej dykasterii. Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado prefektem dykasterii do spraw komunikacji. Dotychczasowa prezes i dyrektor operacyjna katolickiej telewizji EWTN News zastąpi w listopadzie Paolo Ruffiniego. Poprzez nominację Alvarado papież Leon XIV kontynuuje proces reformy kurii rzymskiej zapoczątkowany przez papieża Franciszka, który powierzał świeckim wiernym kobietom i mężczyznom stanowiska kierownicze oraz odpowiedzialne funkcje w służbie Kościołowi Powszechnemu. O najważniejszych wyzwaniach związanych z migracją rozmawiano wczoraj w Warszawie podczas spotkania Rady KEP-u do spraw migrantów i uchodźców. Rada jednoznacznie potępiła incydenty świadczące o narastającej niechęci wobec przebywających w Polsce Ukraińców oraz przypomniała, że stosunek do cudzoziemców nie powinien być warunkowany poprzez relacje z państwem ich pochodzenia. Członkowie Rady dyskutowali także o sytuacji uchodźców znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu – dzieci, osób starszych, chorych i nie mogących podjąć pracy zarobkowej. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 19. Święto Dziękczynienia. To ważny dzień dla Warszawy, ale także całego Kościoła w Polsce. Hasłem obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”. W tym roku to także 10. rocznica otwarcia dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej. Mówił w rozmowie z Radiem Warszawa arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
2: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle fenomen dziękczynienia. Bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego. Nie jestem samowystarczalny. Nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
1: Zwyczajem Dnia Dziękczynienia jest wprowadzanie do Wilanowskiej Świątyni relikwii kolejnych polskich świętych i błogosławionych. W tym roku będą to relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonerek Świętej Rodziny i błogosławionego Józefa Stanka, pallotyna i męczennika II wojny światowej.
2: Błogosławiona Bolesława Lament to kobieta torpeda. Była niesamowicie aktywna, żyła 80 lat i tak naprawdę ostatnie 4 lata była niepełnosprawna, ale do tego momentu naprawdę miała tylko jeden cel. Co mogę zrobić dobrego dla Kościoła, dla drugiego człowieka? Ksiądz Józef Stanek został wyświęcony w 1941 roku, czyli już w czasie wojny, a potem, kiedy wybuchło powstanie, natychmiast stanął do pomocy jako kapelan.
1: W niedzielę o godzinie 7:50 z placu Piłsudskiego wyruszy pielgrzymka dziękczynna, która dotrze na godzinę 12 na uroczystą Eucharystię w Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po mszy świętej piknik rodzinny.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Poprzez sportowe zmagania uczczą świętego Maksymiliana Kolbe. W Teresinie odbędzie się uliczny bieg Maksymila. To wydarzenie wpisuje się w szereg innych inicjatyw poświęconych postaci świętego, mówił w Radiu Warszawa wójta gminy Teresin, Paweł Wróblewski.
4: To też jest taki ciekawy rok dla naszej gminy, ponieważ w tym roku, 17 lutego, święty Maksymilian otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin. Również całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, odbyły się takie duże uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej imienia Maksymiliana Kolbego w Teresinie, więc można powiedzieć, że ten rok należy do Maksymiliana.
1: Bieg odbędzie się 14 czerwca, poprzedzi go msza święta.
4: O godzinie 13 w Bazylice w Niepokalanowie rozpocznie się msza święta dla wszystkich chętnych uczestników biegu. Po mszy błogosławieństwo, a około 14:15 początek biegu naprzeciwko Bazyliki w Niepokalanowie.
1: Organizatorzy zaplanowali główny bieg na dystansie 16 km. Dodatkowo odbędą się zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach 200, 300 i 400 metrów.

0: To oczywiście Lady Punk. 19 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja czytam wiadomość od pana Adama, który przypomina o tym, że już w sobotę spotkanie młodych na polach lednickich. I to jest prawda. Lednica 2000, inaczej po prostu Lednica, co roku gromadzi tych, którzy chcą wspólnie się pomodlić, wspólnie spędzić czas w pobliżu Gniezna i Poznania na polach lednickich. Gromadzi młodzież i dorosłych z Polski, ale okazuje się, że nawet nie tylko z Polski. Stała się już takim wydarzeniem międzynarodowym, ma międzynarodowy zasięg. No i bardzo dobrze. I odbywa się cyklicznie co roku w pierwszą sobotę czerwca i rzeczywiście w tym roku to jest 6 czerwca. W takich spotkaniach często biorą udział znane osobistości, biskupi, księża, prowadzą modlitwy, inspirują uczestników. Jest przestrzeń też dla sakramentu pokuty i pojednania. Jest też przestrzeń radości, a początki sięgają roku 97. Kiedy to po raz pierwszy się to spotkanie odbyło z inicjatywy dominikanina świętej pamięci ojca Jana Góry, a było odpowiedzią na potrzebę zorganizowania miejsca spotkań dla młodych ludzi. I udaje się, chociaż jak to mówi Asia Popławska, która tam na jej mediach społecznościowych możecie zobaczyć szczegóły i konkrety dotyczące tegorocznej lednicy również, mówi, że zwykle na lednicy jakieś chmury z deszczem przychodzą. No widocznie młodzież potrzebuje takiego prysznica z nieba.

0: Celine Dion i Bee Gees na 106,2 FM. 10 minut zostało do 13. Pan Adam napisał, że ten deszcz, który jest na lednicy, to pokropienie uczestników wodą święconą. No, takie hurtowe bym powiedziała jednoczesne, żeby nikt nie poczuł się pominięty albo dotknięty troszkę później niż inni. A w ogóle to dziś, 2 czerwca, i mija, no liczę już, 47 lat od tego momentu, kiedy Jan Paweł II powiedział słowa, które wszyscy znamy. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To było 2 czerwca właśnie.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Dwie minuty zostały do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A po co ci te walizki?
3: Zapomniałeś.
2: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
3: Ciepło.
2: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
3: Mi na pewno będzie.
2: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
3: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
2: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Wydra.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
5: Skończyła 30 lat, rzuciła wszystko i poleciała na 1,5 roku, aby być z najuboższymi ludźmi tego świata na misjach.
6: Ja chyba mam już tak, że się nie boję pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. Patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
5: Dziś po 22 udamy się w podróż do Domów Serca i usłyszymy historię Michaliny. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: O reklamie.
0: Jest 13:00. Czas na wiadomości Radia Warszawy.
8: Projekt ustawy o zakazie używania telefonów w podstawówkach przyjęty przez rząd. Strajk londyńskiego metra. Turyści z Polski też mają problem. Wyremontują ulicę Ząbkowską na Pradze Północ. Powiemy o utrudnieniach. To rzecz bardzo trudna, ale wiemy, że nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Tak premier Donald Tusk mówi o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. Zakaz ma obowiązywać od września bieżącego roku.
9: Jak mówił premier, celem ustawy jest ochrona dzieci przed uzależnieniem od smartfonów. Zakaz będzie obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, a Donald Tusk powiedział, że będą od niego wyjątki.
10: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon, na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów.
9: Zdaniem Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej zakaz w takiej formie nie pomoże. Może w walce z uzależnieniami.
11: Ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon, w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie.
9: Bo według Pawła Mrozka w tej sprawie potrzebna jest edukacja w zakresie higieny cyfrowej, a ta wchodzi w życie z początkiem września w ramach edukacji zdrowotnej.
8: Dlatego eksperci podkreślają, że najważniejsza w tym wszystkim jest świadomość rodziców, bezpieczna więź z dzieckiem i otwarta rozmowa z nim. A rząd przyjął także projekt ustawy ograniczającej dzieciom dostęp do pornografii w internecie. Sama deklaracja pełnoletności już nie wystarczy do wejścia na tego typu treści. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Warszawa za godzinę.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Miało być zwiedzanie Londynu, są dodatkowe przesiadki, opóźnienia i nerwowe sprawdzanie połączeń. Dzisiejszy strajk londyńskiego metra komplikuje życie nie tylko mieszkańcom brytyjskiej stolicy, ale także tysiącom turystów. Wśród nich są również Polacy, którzy już pierwszego dnia pobytu musieli zmienić swoje plany. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób, które przyjechały do Londynu tylko na kilka dni. Wielu turystów próbuje dostać się do najważniejszych atrakcji miasta, hoteli czy na lotnisko, korzystając z autobusów i pociągów. Dodatkowym utrudnieniem jest deszczowa pogoda w brytyjskiej stolicy.
12: Dzieje się blisko.
8: Będzie remont ulicy Ząbkowskiej na Pradze Północ. Drogowcy wymienią asfalt między Brzeską a Kawęczyńską, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
13: Początek prac planujemy na środę, 3 czerwca, około godziny 6 nad ranem. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Kijowską, Zabraniecką i Naczelnikowską, Białostocką lub Towarową, Aleją Solidarności, Kosmowskiej i Grodzieńską.
8: W czasie prac całkowicie zamknięte będzie skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską. Połączenie z Ząbkowską nie będą miały go też ulice Markowska, Nieporęcka, Tarchomiejska i Korsaka.
13: Na czas robót na ulicach Nieporęckiej i Tarchomiejskiej oraz na Brzeskiej w stronę Kijowskiej będą dwa kierunki ruchu. Na wszystkich trzech ulicach staną znaki zakazujące parkowania, żeby umożliwić minięcie się dwóch samochodów. Z kolei na Kawęczyńskiej nie będzie wyjazdu na Ząbkowską i Radzymiejską.
8: Zakończenie prac planowane jest na poniedziałkowy poranek. Pierwsza świecka kobieta na czele watykańskiej dykasterii. Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado prefektem dykasterii do spraw komunikacji. Dotychczasowa prezes i dyrektor operacyjna katolickiej telewizji EWTN News zastąpi w listopadzie Paolo Rufiniego.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 20 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 22 w Warszawie, w Ożarowie, w Wołominie, w Nowym Dworze i w Grodzisku, i w Piasecznie, i w Pruszkowie, w Otwocku. No tak, ale słuchajcie, Legionowo okazuje się, że ma najcieplejszą przestrzeń, tam jest 24 stopnie. Są 24 stopnie, których nawet się nie spodziewaliśmy. Są też chmury na niebie i spodziewamy się, że z tych chmur będzie padać, a może nawet zagrzmieć. Wieje z południowego wschodu.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 5 minut po 13. Zofia Kozarawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że jesteście z nami i że się odzywacie. Te nasze komunikatory, telefony, które łatwo na nie wysłać SMS-a, też pomagają i korzystajcie z tego. Przypomnę tylko 512 700 555 albo końcóweczka 444. Zapraszam bardzo serdecznie. Radio Warszawa. A teraz Iza zaśpiewa.

0: Dragons na antenie Radia Warszawa. Już za nami 12 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś wtorek, a więc Boże Ciało już za chwilkę, już za chwileczkę, już za momencik w czwartek. Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Biskupi z diecezji warszawsko-praskiej będą sprawowali msze święte z procesją w następujących parafiach. Biskup Romuald Kamiński i biskup Tomasz Steierwald o godzinie 10 w katedrze warszawsko-praskiej, a biskup Jacek Grzybowski też o godzinie 10 w parafii ojca Rafała Kalinowskiego w Rembertowie. Natomiast jeśli chodzi o centralne uroczystości Bożego Ciała, to rozpoczną się również o 10:00 mszą świętą pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa i bezpośrednio po niej z archikatedry warszawskiej wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Procesja przejdzie z Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela ulicą Świętojańską, później Placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem, ulicą Królewską na plac Piłsudskiego i Najświętszy Sakrament będzie niesiony w tej pięknej zabytkowej monstrancji z Bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej. Przy każdym z ołtarzy odczytana zostanie Ewangelia. Na koniec tej procesji również oczywiście będzie Tedeum odśpiewane, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpi zakończenie procesji, ale bezpośrednio po zakończeniu procesji na placu Piłsudskiego też zostanie odprawiona msza święta dla tych, którzy wcześniej nie mieli możliwości uczestniczyć w niej w Archikatedrze Warszawskiej. Pan Jan już teraz, 14 po 13.

0: to Holly Humberstone.
1: 21 minut po 13.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
3: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
4: Tylko wtedy, gdy poświęcamy Panu Bogu odpowiednią przestrzeń i czas naszego życia na modlitwę, tylko wtedy, gdy przystępujemy do niej nie jako do obowiązku, ale z intencją spotkania się z Panem, możemy mieć nadzieję, że będziemy otwierać się na Niego w sposób właściwy. Jedną z pułapek życia duchowego, szczególnie dla duchownych, jest to, że modlitwa może stać się czymś czysto obowiązkowym albo czymś, na co w ferworze spełnienia swoich obowiązków trudno jest znaleźć czas. Ale nie możemy zapominać, że dla nas wszystkich chrześcijan, szczególnie dla duchownych, stanowi ona fundament naszej posługi. Jest niejako kluczem, który otwiera nasze serce na Ducha Świętego i na Jego obecność w naszym życiu. Kościół, chcąc wszystkim duchownym różnych stanów ułatwić tę pamięć o modlitwie, zobowiązuje już od stopnia dekona do odmawiania liturgii godzin, które jest tą oficjalną modlitwą Kościoła. To zobowiązanie jest traktowane bardzo poważnie, a brak jego wypełnienia zalicza się do poważnych uchybień w życiu duchownego, które może być nawet w niektórych przypadkach traktowane jako grzech ciężki. Ale nie chodzi o to, żeby wypełniać ten obowiązek w poczuciu lęku, lecz raczej o to, by móc przez modlitwę, w której uczestniczymy, modlitwę Kościoła, otwierać się pełniej na Boga i pełniej stawać się Jego sługą.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: Dobrodka, jest 13.30. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Długi weekend zapowiada się z wieloma pracami drogowymi w stolicy. Już dziś wodociągowcy rozpoczynają pracę na Przyczółkowej. Od jutra remont Ząbkowskiej. Prace obejmą odcinek między Brzeską a Kawęczyńską. Magazyn narkotykowy w jednym z wołomińskich mieszkań. Policjanci zatrzymali 40-letniego dilera, który rozprowadzał substancje psychotropowe wśród młodzieży. Grozi mu do 20 lat więzienia. Ratownicy przypominają o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, bezpośrednio po posiłku lub po długim przebywaniu na słońcu. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wczoraj biało-czerwoni wygrali z Madagaskarem i Czechami. Wszystkie mecze odbywają się na Placu Centralnym. Stanęła tam również bezpłatna strefa kibica. Metro Radar to darmowa aplikacja, która pomaga być na bieżąco z tym, co dzieje się w warszawskim metrze. Informacje zbiera z oficjalnych komunikatorów i od zweryfikowanych użytkowników. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

dziecka to nie jest czasem dla rodziców, żeby tak sobie przypomnieli, że to jest wspaniale, że te dzieci są i jakie one właśnie są. I nie mogę teraz tego znaleźć, bo gdzieś oczywiście próbowałam sobie to zapisać, no ale właśnie wszystko się poblokowało, więc muszę powiedzieć z pamięci to, co pamiętam. Więc ktoś napisał, że bardzo, bardzo lubi być z dziećmi, rozmawiać z dziećmi, bo tylko one, i tam wymieniał różne rzeczy, bo tylko one spytają, czy mrówki mają imiona. Bo tylko one będą ciekawe, czy pająki wiedzą, że są straszne i tak dalej. I rzeczywiście tak jest. Dzieci są ciekawe tego świata w sposób piękny. Trochę szkoda, że gdzieś nam to później jakoś umyka, ale dobrze, że są kolejne dzieci, które mogą nam o tym przypominać, że można się tak tym światem zachwycać i dopytywać co i jak. 21 minut zostało do 14.

0: miejscu, do którego nie sięga wzrok, śpiewała Anna Maria Jopek i pod mecenas też tam był. Muzycznie.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja teraz o miejscu, gdzie wzrok sięga i właśnie wzrok jest bardzo potrzebny, bo chodzi o kino plenerowe na Placu Defilad, które to kino letnie startuje właśnie dziś, a potem będzie można z niego korzystać w sumie co dwa dni. Wstęp jest zupełnie za darmo, otwiera się strefa plenerowa 2 godziny przed seansem. Jeśli chodzi o czerwiec, to seanse startują o 21:30, więc naprawdę późno. Także warto mieć na sobie ciepłe ubrania i jakiś kocyk, żeby było ciepło, a może nawet herbatę w termosie, kto wie. Jak będzie deszcz, to seans odbędzie się w sali kinowej, tam kinoteki. No i dziś Mamma Mia dzisiaj, ta z 2008 roku, z Meryl Streep, także warto, jeżeli ktoś o 21:30 ma siłę usiąść, oglądać, nie zasnąć tam do rana na tych leżakach. Leżaków jest sporo, ale jednak ich ilość jest ograniczona, liczba jest ograniczona, także trzeba przyjść wcześniej, co najlepiej byłoby.

0: Edyta Górniak, Dom Dobrych Drzew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. Spotkałeś jakieś dobre drzewo po drodze?
1: Same dobre drzewa, zielone, drzewa. Dające tlen nam, ludziom.
0: Nie było cię tu wczoraj, więc nie pytałam cię, czy lubisz w sobie coś z dziecka, czy ci coś z dziecka zostało, więc pytam cię dziś.
1: Raczej staram się nie przejmować tym, co było i tym, co będzie. Chyba dzieci tak mają, czy nie?
0: Trochę tak, bo one żyją tu i teraz i to jest bardzo piękna cecha.
1: To jest coraz trudniej, ale chyba to jest.
0: Masz takie chwile? A potrafisz nie myśleć o niczym?
1: Tak,
0: aha, potrafię. To super, bo Kacpra pytałam dzisiaj, to mówił, że nie potrafi.
1: Jest to coraz trudniejsze, ale potrafię.
0: Ciągle jeszcze. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zofia Kozrawska, Bartłomiej Graczak, przejmuję.
1: Zapraszam.
0: 4.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
6: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
8: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
2: Po reklamie.
10: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią w internecie to cel projektu ustawy przyjętego dziś przez rząd. USA nie wykluczają rozszerzenia programu nuklearnego NATO na kolejne kraje Europy. Miał być pobyt w Hiszpanii, a jest pobyt za kratami. Powiemy o zatrzymanym na lotnisku Ukraińcu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Na początek jednak Wrocław. Prawie 500 osób ewakuowano z budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ulicy Składowej. Powodem było znalezienie niewybuchu podczas prac prowadzonych przed budynkiem szkoły. Pocisk to prawdopodobnie pocisk artyleryjski. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wśród nich są przepisy blokujące nieletnim dostęp do pornografii internetowej. Wejście na stronę pornograficzną ma być możliwe jedynie po udowodnieniu pełnoletności. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
12: W projekcie ustawy nie ma konkretnych metod, które operatorzy stron muszą zastosować, natomiast są określone warunki, które trzeba spełnić.
13: W pewny sposób musi weryfikować wiek i że musi honorować prywatność użytkownika. Są takie metody, za chwilę pojawi się tak zwany Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Wspominamy o tym, ale to po stronie platformy jest wybór takiej technologii.
12: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W konsultacjach ustawy brała udział m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
14: Bardzo oczekujemy tego projektu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty ponad podziałami i że to będzie projekt, który w jakikolwiek sposób uporządkuje funkcjonowanie polskich dzieci w internecie.
12: Jak wynika z badań NASK, średni wiek pierwszego kontaktu z treściami pornograficznymi to 11 lat.
11: Rząd przyjął też przepisy pozwalające na szybsze usuwanie z sieci innych szkodliwych dla dzieci i często nielegalnych treści, dodaje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Coraz więcej młodych ludzi w coraz młodszym wieku z internetu zaczyna korzystać. Dlatego ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości, które wpływają na to, w jaki sposób w internecie codziennie dzieci funkcjonują.
11: Rząd również przyjął przepisy na temat zakazu używania telefonów przez uczniów szkół podstawowych. Projekt zmian w prawie oświatowym ma obowiązywać od września tego roku.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Stany Zjednoczone rozmawiają z sojusznikami o możliwości rozszerzenia programu nuklearnego NATO na kolejne kraje Europy. Informuje o tym Financial Times. Według dziennika wśród państw zainteresowanych udziałem w takim programie ma się znajdować Polska. O szczegółach Jan Oleński.
16: Gazeta podaje, że dyskusje dotyczą rozmieszczenia w nowych państwach baz dla samolotów zdolnych do przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej. Oprócz Polski zainteresowanie mają wykazywać także niektóre państwa bałtyckie. Według źródeł Financial Times rozmowy prowadzone są w ramach NATO, ale nie należy spodziewać się szybkiej decyzji. Sam fakt ich prowadzenia ma jednak potwierdzać, że amerykański parasol nuklearny pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa Europy.
11: Obecnie w programie NATO Nuclear Sharing uczestniczy 6 państw, w tym Niemcy, Włochy i Wielka Brytania.
9: To się dzieje lokalnie.
11: Zamiast wakacji w Hiszpanii, pobyt za kratami. Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali na lotnisku 50-letniego obywatela Ukrainy, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.
17: 50-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia będzie odbywał karę 1 roku pozbawienia wolności.
11: Jak dodaje funkcjonariuszka, osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości często zmieniają miejsce pobytu. Często moment zatrzymania ma miejsce w najmniej spodziewanym chwili. Taki efekt jest zwieńczeniem intensywnej pracy operacyjnej i współpracy między wydziałami policji.
9: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Słów kilka o pogodzie na wschodzie Polski. Mamy ostrzeżenia meteorologiczne IMGW 1 stopnia, jeśli chodzi o burze. I tymi ostrzeżeniami jest objęta cała Warszawa, wschodnia część Mazowsza, południowa i północna. Również miejcie to na uwadze, a dziś na razie ciepło. Około 20-21 stopni temperatura odczuwalna spadnie do około 11.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Kłaniam się nisko, drodzy. Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Będę wam towarzyszył na 106,2 FM do godziny 18. Towarzyszył w pracy, w szkole, chociaż no niektórzy to już na wakacjach, tak? Czy jeszcze egzaminy? Tak, jeszcze egzaminy maturalne? Nie, już po maturze chyba wszystko pokończone, prawda? Jak to wygląda? Czy już wszystko napisane? Trzymam za was kciuki. No teraz chyba już tylko na studia. Najdłuższe wakacje życia dla maturzystów, przyszłych studentów. To dla wszystkich studentów, maturzystów i dla słuchaczy Radia Warszawa, George Ezra.

0: Stefan na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A już 4 czerwca, najbliższy czwartek, Święto Bożego Ciała. Ulicami wielu warszawskich parafii przejdą uroczyste procesje. W wielu miejscach będzie wstrzymywany ruch, także autobusy i tramwaje zmienią swoje trasy. Miejcie to na uwadze. Z kolei w niedzielę 7 czerwca wierni przejdą w pielgrzymce dziękczynnej z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Jeśli chodzi o centralną procesję w dniu 4 czerwca w Boże Ciało. Z archikatedry świętego Jana Chrzciciela przejdzie ta centralna procesja i przejdzie na Plac Piłsudskiego. Wierni będą poruszali się ulicami Świętojańską, przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście i Królewską. Może macie takie plany, żeby uczestniczyć w tej procesji? Jest jeszcze szansa w sobotę, 7 czerwca, w niedzielę, wziąć udział w święcie dziękczynienia. A może poza Warszawą, urodziny? Jakie są wasze plany?
2: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się

0: która już filiżaneczka. Mike and the Mechanics. Another Cup of Coffee na antenie Radia Warszawa. Robimy sobie krótki przystanek.
1: Przystanek Parafia.
2: Szczęść Boże, Beata Czarnuszewicz, parafii Świętego Szczepana. Zapraszam wszystkich do naszej parafii, szczególnie w drugie czwartki miesiąca na mszę świętą o 18:30 po mszy świętej nabożeństwo płaszcza Matki Bożej z Guadalupe. Bo mamy kryzys rodzin, chyba przede wszystkim, chyba od tego zacznijmy. Widzimy, co się dzieje z rodzinami, nie ma małżeństw, rodziny się rozpadają, rozwodów jest strasznie dużo, prawnicy na tym zarabiają nieźle. Dzieci są patchworkowe, czyli jak są święta, dzieci wędrują do różnych rodzin. Jest taki rozpad rodziny, że te dzieci, nie mogąc znaleźć miłości w swoim domu, tej mocnej ręki ojca i miłującego serca matki, one szukają po prostu tej miłości na ulicy, czyli narkotyki, alkohol. Przede wszystkim modlimy się za rodziny, tu oddajemy głównie rodziny. Bardzo dużo osób przyjeżdża, małżeństw też przyjeżdża, ale głównie rodziny, młodzież też przyjeżdża. Modlimy się za więźniów, za chorych, za osoby chore, a szczególnie za osoby chore na raka. Pani Dorota Popowska ma szereg spisanych uzdrowień z nowotworów.
3: Czyli łaski są.
2: Tak, są łaski ogromne. Za więźniów, za uchodźców. Pozdrawiam wszystkich kapłanów z naszej parafii i wszystkich parafian. A czego życzyć? Życzymy wszystkim, żebyśmy wszyscy byli zjednoczeni Panu Jezusie, a ja dodam, pod płaszczem Maryi, przez serce matczyne do Pana Jezusa dojdziemy.

0: Deo Zero. Przenikasz mnie. Na antenie Radia Warszawa zbliża się 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu rozpoczynamy spotkanie z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim, psychologiem, terapeutą uzależnień. Szczęść Boże, księże Marku, o czym w tym tygodniu
3: Szczęść
2: będziemy
3: Boże,
2: rozmawiać?
3: No, o dzieciach, a dzieci są naszą przyszłością. I radość życia, mądre wychowanie to najlepsza profilaktyka uzależnień i o tym będą nasze audycje.
2: Zapraszamy w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 10:40, 19:20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: To będzie długi weekend pełen utrudnień. Od czwartku do niedzieli tramwaje nie dojadą do pętli metro Młociny. Tramwajarze wymienią tam 4 zwrotnice. Będą autobusy zastępcze. Zamiast wakacji w Hiszpanii, pobyt za kratami. Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali na lotnisku 50-letniego Ukraińca, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Prawie 1 400 000 złotych trafi do 15 jednostek WOPR-u i policji na Mazowszu. Samorząd województwa przed sezonem wsparł ratowników i służby patrolujące akweny. Zbliża się Święto Dziękczynienia. W programie przemarsz przez Warszawę z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Tam msza święta, a także miasteczko rodzinne. To wszystko już w niedzielę. Pętle warszawskiej komunikacji miejskiej całe w kwiatach. Ostatnio pojawiło się tam ponad 11 tysięcy sezonowych roślin. Na krańcach linii tramwajowych i autobusowych pasażerowie mogą zobaczyć m.in. begonie, pelargonie, aksamitki i szałwie.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Są wasze plany, ale moje plany do godziny 18 ściśle określone.

9 października, wówczas właśnie uchwalono tego dnia w 97 roku ustawę, i na mocy której działa Straż Miejska po dziś dzień, wykonując ważne zadania, takie jak dbanie o jakość powietrza, czy jazda smogowozem, patrol rzeczny na Wiśle, pomoc zwierzętom w ekopatrolu. Wiadomo, dla kierowców też niekiedy są uciążliwi strażnicy, ale dbają o to, żeby auta były zaparkowane tak, jak powinny i tam, gdzie powinny. I za to wam chwała. Dziękujemy za waszą służbę.

Sana hip hip hura. No pytanie, czy powody do takiego krzyku będą mieli kibice naszej drużyny, właściwie drużyn, bo i damskiej, i męskiej, która już rozpoczęła swoje zmagania w Mistrzostwach Świata koszykówce 3x3, bo już wczoraj takowe rozpoczęły się w stolicy, która gości najlepsze drużyny z całego świata. Wszystkie te mecze odbywają się w sercu miasta, na placu centralnym. Jest tam również bezpłatna strefa kibica z wieloma atrakcjami, a zatem zapraszam. Na miejsce można oczywiście najlepiej dojechać komunikacją miejską, z której bezpłatnie mogą korzystać osoby posiadające bilety na mecze, ale także zawodnicy czy trenerzy. Pierwsze mecze za nami. Polska drużyna kobiet, koszkadra w grupie A zmierzyła się z Madagaskarem. Tu zwycięstwo 20-10 dla Polski, no ale już mecz z Czechami zakończył się porażką 14-12. Kolejne zmagania już dziś wieczorem, ale to już panowie będą wychodzić i walczyć o punkty.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Mateusz Pospieszalski, psalm 4. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny, za chwilę transmisja koronki.
2: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
3: W tym samym dniu, kiedy byłam w kościele, czekając na spowiedź, ujrzałam te same promienie wychodzące z monstrancji, jak rozchodziły się po całym kościele. Trwało to przez czas całego nabożeństwa. Widok ich był jasny i przeźroczysty jak kryształ. Prosiłam Jezusa, aby raczył zapalić ogień swojej miłości we wszystkich duszach oziębłych. Pod tymi promieniami rozgrzeje się serce, chociażby było zimne jak bryła lodu, chociażby było twarde jak skała, skruszy się na proch.

Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Panie Jezu, w godzinie Twego konania przychodzę pod Twój krzyż ze swoim krzyżem, bo wiem, że nadzieja jest tylko w Twoim miłosierdziu. Niesamowity ból, który rozdziela Twe serce i ciało, przeszywa najczystszą duszę Twoją, dotyka w jakimś maleńkim stopniu także i mnie. Ty, Panie, z wysokości krzyża, miłosiernym spojrzeniem ogarniasz całe moje życie, moje dni bez słońca i radości. Jesteś ze mną, gdy pod górę miłości niosę krzyż codziennych problemów i mówisz: zatrzymaj się, gdzie tak biegniesz? Gdzie szukasz szczęścia, nadziei na lepsze jutro? Nie znajdziesz jej w ludzkim uznaniu i chwilowych przyjemnościach. Tak, Jezu, wiem, jedynie w Tobie, Twoim miłosierdziu, mogę złożyć mój los i moją nadzieję. Jeszcze raz, kolejny raz wybieram Ciebie. Wybieram krzyż moich słabości, ograniczeń, które tak często są przyczyną mojego cierpienia, a które jednocześnie tak bardzo zbliżają mnie do Ciebie. Nie chcę uciekać, szukać łatwiejszych dróg, bo pośród ciemności i beznadziei mojego serca czuję bicie Twego miłosiernego serca i słyszę słowa: nie lękaj się, ja zawsze jestem z Tobą. Chcę żyć lepiej, kochać bardziej, dawać więcej. Więc nie pozwól, Jezu, bym spod Twego krzyża odszedł dziś smutny i zniechęcony. Napełnij me serce nadzieją. Proszę Cię, Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki, zlej stroje Twojej łaski na cały świat i naszą Ojczyznę. Niech moc Twego miłosierdzia wspiera nieustannie Kościół Święty i wszystkich Jego pasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. Przytul do swego serca wszystkich grzeszników i ludzi, którzy z trudem i w zniechęceniu dźwigają brzemię codziennych cierpień, chorych i przeżywających bolesne doświadczenia losowe.

0: Panie, powiedziałeś, że Twoją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Przychodzimy więc do Ciebie, bo pragniemy, abyś działał w naszych duszach i posługiwał się nami w objawieniu współczesnemu światu miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego. Twoja obecność i działanie sprawiają, że nasze życie staje się pełne harmonii, wewnętrznego pokoju i radości, mimo nieraz trudnych doświadczeń. Prosimy więc, abyś nas przemieniał swą miłosierną miłością i przez nasze dobre serca, słowa, czyny i modlitwę okazywał miłosierdzie cierpiącym oraz będącym w jakiejkolwiek biedzie i potrzebie. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy, aby wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni i kierowała się dekalogiem we wszystkich przestrzeniach życia społecznego i politycznego. Strzeż skarbu wiary świętej w sercach dzieci i młodzieży, aby nie uległa fali ateizacji i demoralizacji. Daj Ukrainie, krajom Bliskiego Wschodu i całemu światu upragniony pokój. Uzdrów chorych, pociesz zrozpaczonych i załamanych na duchu. Wyjdź na spotkanie konającym, otwórz bramy nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, Panie, w niepojętej tajemnicy miłosierdzia Twego. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce, tak hojnie rozdzielane w Kościele Świętym. Za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia. Za to, że w nich możemy uczestniczyć i za to, że tak ściśle łączysz się z nami w każdej komunii świętej.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Teraz czas na fragment Ewangelii. Fragment Ewangelii skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
1: Przyglądając się i przysłuchując dyskursowi prowadzonemu w XXI wieku, dochodzę do subiektywnej opinii o wielu nadużyciach, które dokonują się na tym polu. Nie chodzi jedynie o szerzącą się degrengoladę, którą dostrzec można w wypowiedziach ludzi rozmaitych szczebli społecznych, ale także o zanik potrzeby dbania o kulturę słowa wypowiadanego. Zdaje się, że dziś nawet ci wykształceni, używając rozległych zabiegów erystycznych, nie pragną dojść do całej prawdy, ale jedynie potwierdzić swoją wizję świata, niezależnie od jej słuszności i zgodności z logiką. Nie pomogą jednakże żadne zabiegi albo stosowana dziś powszechnie nowomowa w konfrontacji z radykalizmem ewangelicznym Zbawiciela. Jezus nie chce nikogo wyśmiać, pogrążyć czy zwieść na manowce. On zawsze zatroskany o ludzki los, jak gdyby tą odpowiedzią skierowaną wobec faryzeuszów woła dziś do mnie: puść się tego świata, którego tak kurczowo się trzymasz, a który nie może cię zbawić, i przyjdź do mnie. Przecież nie nosisz na sobie znaku tego świata, ale mój znak. Znak krzyża na twoim sercu, znak paschalnego baranka, znak zwycięstwa, nie śmierci. Oddaj zatem Bogu to, co boskie. Oddaj Mu swoje serce.

0: na 106.2 FM James Blunt. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Jutro na narodowym mecz Polska-Nigeria. W drodze na stadion najlepiej wybrać metro, zachęca WTP. Jadąc z centrum nie dojedziemy tam za to tramwajami, które nie kursują z powodu remontu. Jest za to autobusowa linia zastępcza Z9. Strażacy kończą działania przy pożarze lasów w powiecie wołomińskim. Dowództwo przejął komendant PSP z Wołomina. Na miejscu pozostaje około 12 zastępów z powiatu, które kontynuują dogaszanie pogorzeliska. Warszawska Straż Miejska świętuje 35-lecie. Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym, gdzie ślubowanie złożyło 96 nowych strażników. Trwa tam również piknik dla mieszkańców. Nowy PSZOK przy ulicy Kopijników. Mieszkańcy Warszawy mogą tam bezpłatnie oddać m.in. zniszczone meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, odpady tekstylne czy chemikalia. Wszystko to, co nie powinno trafić do zwykłego kosza. Warszawska Topola w finale konkursu Drzewo Roku 2026. Trwa internetowe głosowanie. Jeżeli drzewo z Ochoty wygra plebiscyt, będzie reprezentować Polskę w europejskim konkursie. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Mimi Wydrzyńska, tak jak ty.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Czy słuchają nas wędkarze? Pewnie jacyś tak, ale jakbym zapytał, czy słuchają nas młodzi wędkarze, no to różnie z tym bywa, aczkolwiek nie składa broni między innymi pan Wojciech Kamiński, koordynator działu sportu i

Radia Warszawa. Taka rozmowa Kwadrans po godzinie 16. No i dziś z nami Wojciech Kamiński, koordynator działu sportu i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego. Zapraszam na tę rozmowę, bo możecie sobie, myślę, odczarować nieco wędkarstwo, które no, ma taką, powiedzmy, przyklejoną nie najlepszą renomę, ale to wszystko się zmienia. Wszystko zależy od tego, jak o tym opowiemy i co z tym hobby, sportem zrobimy.

0: Vanessa Paradis na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: 9 minut do 16 zbliża się także nasza rozmowa. Kwadrans po 16 będziemy rozmawiać o wędkarstwie. Także o tym, że jest to zajęcie, pasja dla wszystkich tak naprawdę. Każdy, kto posiada kartę wędkarską i ma odpowiednie zezwolenie na połów i ukończone 14 rok życia, wówczas może już po zdaniu egzaminu wędkować się samemu. Ta karta wędkarska wydawana jest dożywotnio i trzeba zdać egzamin, jak powiedziałem, dla osób od 14 roku życia, więc już wcześniej bardzo można zacząć, ale można jeszcze wcześniej, bo dzieci do lat 14 mogą łowić bez karty pod opieką dorosłego wędkarza, więc możecie na łowienie, wędkowanie wybrać się spokojnie z dzieciakami. Nie muszą być pełnoletnie, nie muszą mieć karty, o ile wy ją posiadacie, drodzy rodzice. Carla Fernandez, wszystko co mam na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: Boys Town Gang na antenie Radia Warszawa. Za chwilę godzina 16 i garść newsów.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Awaria na kolei w Warszawie. W Wawrze uszkodzona jest sieć trakcyjna. Czy Zełenski straci order Orła Białego? W poniedziałek posiedzenie kapituły. W Pekinie pierwszy od kilku lat strategiczny dialog handlowy między Polską a Chinami. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W warszawskim Wawrze uszkodzona została sieć trakcyjna. Pasażerowie pociągów muszą się liczyć z utrudnieniami. Anna Pawluk-Znajewska z PKP PLK mówi, że uszkodzony jest pantograf pociągu kolei mazowieckich.
6: Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe i pociąg sieciowy. Jest też już na miejscu spalinowa lokomotywa, która uszkodzony pociąg ściągnie z sieci, tak żeby udrożnić linię kolejową, ale dotąd wybrane pociągi szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, które kończą i zaczynają bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.
5: Informacje o utrudnieniach można znaleźć w portalu pasażera. Normalny ruch ma zostać przywrócony w ciągu godziny. W poniedziałek 8 czerwca planowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W tle pojawił się wątek potrzeby potwierdzenia takiej decyzji przez premiera Donalda Tuska. Swoją opinię w tej sprawie wyraził minister rolnictwa Stefan Krajewski.
7: Warto o tym jeszcze porozmawiać z ekspertami, ale w tym kierunku to chyba powinno iść. Nie wolno przekłamywać historii i zamazywać tej historii i musimy o swoje się upominać.
5: Bardzo krytycznie wobec działań Wołodymyra Zełenskiego wypowiedział się dziś podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera.
8: Skrajna nielojalność pana Zełenskiego, nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, to jest skrajna nielojalność także wobec narodu ukraińskiego. Bo dzisiaj na tym, żeby skłócać naród polski i ukraiński, zależy w szczególności pewnie Moskwie.
5: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego zaplanowano na 8 czerwca.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Uzgodniono ostateczną wersję protokołu, który pozwoli na eksport do Chin polskiego drobiu z obszarów wolnych od ptasiej grypy, poinformował przebywający z wizytą w Chinach wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. W Pekinie po raz pierwszy od 3 lat odbył się strategiczny dialog obu państw.
10: Minister Bartoszewski poinformował, że zakończyły się negocjacje techniczne protokołu, który uwzględnia zasady regionalizacji w eksporcie polskiego drobiu do Chin. Oznacza to, że drób z terenów wolnych od ptasiej grypy będzie mógł trafiać do chińskich odbiorców. Wcześniej Chiny w przypadku wystąpienia choroby blokowały możliwość importu z całego kraju. Teraz dotyczyć to ma jedynie obszarów, na których stwierdzono ptasią grypę. Rozmawiano o planowanych wizytach w Chinach najważniejszych polskich polityków. Minister Bartoszewski położonym na północy Chin Harbinie. Z tamtejszymi władzami rozmawiać ma zaś o sposobach upamiętnienia upamiętnienia Polaków, którzy pod koniec XIX wieku współtworzyli to miasto. W głównej mierze byli to budowniczowie kolei wschodniochińskiej. W szczytowym okresie polska diaspora liczyła tam około 10 tysięcy osób, istniały polskie szkoły, gazety i organizacje. Od lat polskie władze czynią starania o upamiętnienie wkładu Polaków w rozwój Harbinu.
5: Informował Tomasz Sajewicz.
9: Dzieje się blisko.
5: Warszawska Straż Miejska obchodzi swoje święto i 35-lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym, gdzie ślubowanie złożyło 96 nowych strażników.
11: W 1991 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. Taki był stan etatowy na tamten okres. Zbigniew Włodarczyk, pełniący obowiązki komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1800, prawie 40 osób i cały czas zwiększamy swój stan. To jest też pokaz, jak rozwinęła się ta formacja, ale wystarczy popatrzeć też, jak przez te 35 lat rozwinęło się miasto.
12: Za mną marsz!
11: Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. My na te oczekiwania staramy się na co dzień reagować. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
5: Do godziny 17 na Placu Zamkowym trwa piknik dla mieszkańców i turystów. Uczestnicy mogą poznać obecne zadania i nowoczesne wyposażenie funkcjonariuszy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
13: Słów kilka o pogodzie. Aktualnie naprawdę przyzwoicie. Cieplutko, dużo słońca. W nocy temperatura minimalna, ta odczuwalna spadnie do około 11-12 stopni. Jutro znów zrobi się cieplej i będzie słonecznie. Nawet w maksie około 23-4 stopni Celsjusza. No ale już w Boże Ciało o poranku spodziewajmy się deszczu i ta temperatura będzie też kilka stopni niższa.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
13: 6 minut po godzinie 16 przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom Radia Warszawa i zapraszam oczywiście do godziny 18, a może i dłużej. Ja przynajmniej będę z wami do godziny 18. Już za kilka minut u nas gość Radia Warszawa i ciekawa rozmowa o wędkarstwie, o tym, jak zachęcić młodych do tego, by wędkowali, jakie korzyści z tego płyną. Zapraszam, bądźcie z nami na 106 i 2 FM.

0: Sweat, Love is All Around na antenie Radia Warszawa 10 minut po 16.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią w studiu Radia Warszawa jest już pan Wojciech Kamiński, koordynator działu sportu i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego. Kłaniam się nisko, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co to znaczy sezon na wędkowanie? Jaki to jest czas?
2: Sezon można powiedzieć, że trwa cały rok, ale teraz właśnie przychodzi ta najpiękniejsza aura. To znaczy jest ciepło, przyjemnie, wody pełne ryb, przyroda bujna. No i przede wszystkim ryby biorą. Jak ryby biorą, to i wędkarze nad wodą się pojawiają.
0: I wszelkie okoliczności sprzyjają, ale ja widziałem zimą na jeziorku Balaton. Też było wędkowanie, wystarczyło tylko dziurkę sobie wywiercić.
2: Wędkarze to taka nacja, że im pogoda niestraszna.
0: Niestraszna. I o tym będziemy rozmawiać, ale także o tym, jak zaangażować młodzież, jakie korzyści z tego płyną, bo okazuje się, że tak, jest to zajęcie, hobby, pasja popularna wśród młodzieży. I o tym rozmowa za kilka chwil. Bądźcie z nami na 106.2 FM. I jeszcze słówko o tym, jak sytuacja drogowa w tym momencie się przedstawia. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum stolicy, korkują się wyjazdy w kierunku Marek z pewnością. Tu spędzicie ponad 50 minut, w kierunku Nadarzyna podobnie. Jeszcze dłużej jedziemy do Otwocka z centrum stolicy, tu 53 minuty. W tym momencie także Konstancin Jeziorna, podobny czas dojazdu. Ale ponad godzinna podróż z kolei dzieli nas od miejscowości Błonie z centrum Warszawy. Prawie 70 minut nawet. Łomianki 3 kwadranse, a Jabłonna nieco dłużej. Piaseczno 50 minut. Drodzy kierowcy, cierpliwości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 16 minut po 16. Czas najwyższy na...
1: Gość Radia Warszawa.
0: I już wiecie, że w naszym studiu zwarty i gotowy Wojciech Kamiński, koordynator działu sportu i młodzieży Polskiego Związku Wetkarskiego. Kłaniam się raz jeszcze.
2: Witam serdecznie słuchaczy.
0: Ważny, ciekawy festiwal Woda i Ryby, Partnerstwo dla Przyrody w Sorocku już za nami. Takie wydarzenia organizujecie po to, by powiedzieć właśnie o przyrodzie, o tym pozytywnym aspekcie wędkarstwa, ale też widzę po zdjęciach, że tam szereg innych atrakcji także. Rozumiem, że to dopiero początek sezonu i początek takiej waszej plenerowej aktywności. Jak to wygląda w planach?
2: Tak jest. No, wydarzenie, które miało miejsce w Sorocku, to jedna z większych imprez, która w ostatnich latach się wydarzyła. Fantastyczne wydarzenie dla całych rodzin, dla dzieci, dla osób starszych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W ogóle wędkarstwo jest takim zajęciem, które przyciąga każdego, tak? I całe rodziny, i osoby indywidualne. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Mm-hmm. No właśnie, dziś będziemy skupiać się przede wszystkim na młodzieży. Pan się skupia na młodzieży w swojej pracy, także na sporcie. To jak wygląda kwestia aktualnie na dziś, jeśli chodzi o młodzież? No bo przecież macie takie mniej więcej dane, jeśli chodzi o liczbę młodych osób będących członkami Polskiego Związku Wędkarskiego.
2: Tak, możemy powiedzieć, że młodzież to musielibyśmy sobie zawęzić do członków uczestników, czyli osoby do 14 roku życia i mamy takich osób około 50 tysięcy w Polsce.
0: Do 14 roku życia, tak?
2: Tak.
0: Do.
2: Tak.
0: Mhm, ciekawe.
2: Takich osób mamy około 50 tysięcy. Mamy bardzo szeroką ofertę dla młodzieży. Organizujemy szkółki wędkarskie. W ogóle jesteśmy zrzeszeni w 2500 kół wędkarskich. Większość z tych kół organizuje zajęcia dla młodzieży. Teraz jesteśmy akurat w dobie Dni Dziecka. Mm-hmm. Przed nami i za nami tygodnie, gdzie te...
0: Tak, długie świętowanie, długie.
2: Bardzo długie i bardzo piękne wydarzenia, połączone z różnymi atrakcjami, również poza wędkarskimi. Wspaniała pogoda, więc super okazja, żeby z dziećmi przyjść nad wodę i nauczyć się wędkowania.
0: Mhm. A dzieciaków między 14 a 18 roku życia? Macie takie jeszcze dane może?
2: Aż tak precyzyjnie nie jestem w stanie określić.
0: Bo rozumiem, że po 14 roku życia to już jest de facto taki pełnoprawny członek, tak? Ten, który ma kartę, zdał egzamin.
2: Tak, kartę wędkarską można od pewnego wieku uzyskać, ale mamy właśnie taki wiek, który umożliwia również wędkowanie. I te dzieci też mogą już samodzielnie
0: Ale
2: wędkować.
0: Pod opieką dorosłych?
2: Pod opieką dorosłych oczywiście, tak. Mhm. Najbardziej.
0: I po 14 roku życia, jak chcemy przystąpić, mamy te 14 lat ukończone, to jak wygląda ten egzamin? Jak wygląda procedura uzyskania karty wędkarskiej?
2: Karta wędkarska nie jest wbrew pozorom dokumentem, który wydaje Polski Związek Wędkarski. Kartę wędkarską wydaje starostwo, mhm. Ale żeby ją otrzymać, należy zdać egzamin. I ten egzamin tworzą czy organizują koła wędkarskie. Tam należy się udać. Na stronach internetowych, czy po prostu w informacjach w internecie warto wpisać swoją miejscowość, znaleźć najbliższe koło wędkarskie i z pewnością tam jest komisja egzaminacyjna, która przeprowadzi taki egzamin. Nie jest on trudny, proszę się nie stresować. To nie jest wiedza bardzo skomplikowana, natomiast warto w parę miejsc zajrzeć po to, żeby czuć się bezpiecznie nad wodą i szanować te istoty, które z tej wody ewentualnie znajdą się na naszym haczyku.
0: Mhm. Widzę, że na waszej stronie, że organizujecie różnego rodzaju mistrzostwa, różnego rodzaju obozy młodzieżowe. Gdzie mamy zajrzeć, jeżeli jesteśmy zainteresowani waszą działalnością? Na jaką stronę internetową, żebyśmy wiedzieli więcej?
2: Osoby, które są z Warszawy bądź z okolic, zapraszam na stronę Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Tam będą wszelkie informacje w aktualnościach o najbliższych wydarzeniach, w zakładkach dotyczących młodzieży, imprezy dedykowane młodym, dzieciom i młodzieży. I są również zakładki dedykowane sportowi wędkarskiemu. I tam są zawody wędkarskie w bardzo różnych dyscyplinach. Zapraszam serdecznie.
0: Zapraszamy na stronę internetową Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. To jest om.pzw.pl. Jakie korzyści płyną właśnie z takiej aktywności? Skupmy się na osobach młodych.
2: Przede wszystkim jest to fantastyczny moment na to, żeby wykorzystać wolny czas. Jeżeli tylko pogoda dopisuje, a nawet jeżeli nie dopisuje, to również nad wodą można wiele ciekawych rzeczy z wędką zrobić. Przez to, że mamy tak bogate gatunki ryb, każda ryba ma swoje specyficzne zachowania. Żeby wyłowić ją z wody, należy się do tego dostosować. Dlatego mamy kilkanaście dyscyplin ukierunkowanych na poszczególne gatunki ryb. Wędkarze się specjalizują w rybach spokojnego żeru, w rybach drapieżnych, niektórzy łowią spod lodu, niektórzy łowią w rzekach górskich, łososiowate ryby.
0: To już jest cały zakres wiedzy, który trzeba posiąść.
2: Tak, ale nie jest to konieczne. Na początek wystarczy wędka ze spławikiem i tą wędkę bym polecał najmłodszym. To jest bardzo dobry pomysł, żeby rozpocząć przygodę z wędkowaniem. Generalnie w każdym wolnym czasie szukamy odskoczni, tak? Wyjeżdżamy z miasta, wyjeżdżamy w plener. Czas spędzony nad wodą to jest właśnie to miejsce, w którym odpoczywamy psychicznie, odpoczywamy fizycznie. Wędka stanowi doskonały dodatek. Dla niektórych jest priorytetem, dla niektórych dodatkiem do spędzenia czasu nad wodą.
0: Bardzo ciekawa, fajna alternatywa dla spędzania czasu przed ekranem. No wiemy, że jest to problemem wśród młodzieży aktualnie. A jak z kolei zaktywizować, zaangażować osoby z niepełnosprawnościami? Bo to chyba jest już większe wyzwanie dla Państwa.
2: Jest wyzwaniem, myślę, że dla każdego. Natomiast tutaj możemy też poszczycić się osiągnięciami. Mamy nawet dedykowane szkółki w różnych częściach Polski, które poświęciły swój czas, czyli właściwie ludzie, społecznicy, bo nasza działalność opiera się głównie na działalności społecznej, na tym, co niesiemy dla innych. Są wyspecjalizowane szkółki, które właśnie wspomagają osoby, dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami. A jeżeli chodzi o sport wędkarski, mamy dyscyplinę spławikową dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Organizujemy zawody, organizujemy Mistrzostwa Polski, także doceniamy, widzimy i też mamy ofertę dla tej grupy osób.
0: No słyszycie, drodzy słuchacze, pełna oferta. Dla każdego coś fajnego. Można się wiele dowiedzieć także o rybach, o przyrodzie, o polskich wodach, rzekach i wiele, wiele więcej. Przy okazji miło spędzić czas, poznać ciekawych ludzi, którzy lubią coś robić w plenerze, na powietrzu. Mówił pan o sprzyjającej pogodzie. No przede wszystkim nie ma złej pogody. Można się tylko źle ubrać ewentualnie. Przecież wędkarze to wiedzą najlepiej, nie tylko oni. Jakie mity pan słyszał na temat wędkowania? Na temat wędkarzy? Stereotypy?
2: No słyszałem wiele, ale to...
0: Nie chciałby pan ich powielać teraz.
2: To znaczy, czas można spędzić w różny sposób. Tak bym to spuentował. Są osoby, które lubią się zaszyć samodzielnie. Spędzić ten czas z własnymi przemyśleniami i w ten sposób odpoczywają. W ten sposób widzą sens wędkowania. Są osoby, które się zrzeszają, przyjeżdżają na zawody i ten właśnie duch rywalizacji nakręca ich pozytywnie. Są osoby, które w dwójkę, w trójkę, na łódce czy gdzieś tam na brzegu spędzają czas w mniejszej grupie. Także każdy znajdzie dla siebie sposób, żeby to wędkarstwo uprawiać. No i chyba to jest tak naprawdę złamaniem mitu. Wędkarstwo jest dla każdego. Tak bym w skrócie to podsumował.
0: Wędkarstwo jest demokratyczne, ale obowiązują pewne zasady. Jakie są najważniejsze?
2: No najważniejsze to jest to, żeby znać podstawowe okresy i wymiary ochronne ryb, bo to jest przedmiot naszego zainteresowania i radości wędkarza, złowiana ryba. Chociaż niektórzy spędzają czas po prostu z wędką i nie muszą tej ryby złowić. Natomiast tutaj obowiązują pewne obostrzenia i warto, należy, nawet obowiązkowo trzeba o nich wiedzieć, żeby szanować wszystkie te gatunki, które poławiamy, żeby nie łowić ryb w okresie tarła, wtedy, kiedy mają okresy ochronne. No musimy tutaj zachować pewną ciągłość i są szlachetne gatunki ryb, które powinny podrosnąć do pewnego wieku, do pewnego rozmiaru, aby mogły dokonać rozrodu. No i to musimy szanować przede wszystkim.
0: To, o czym pan mówił, musi wiedzieć każdy wędkarz, bo początkujące pytanie, czy ma możliwość weryfikacji tego, o czym pan mówi.
2: Oczywiście, to tak jak z jazdą samochodem. Od razu nie jesteśmy w stanie każdego OS-u pokonać idealnie i tak samo z wędkarstwem. Ta wiedza następuje sukcesywnie. Na początek wystarczą okresy wymiary ochronne, podstawowych gatunków ryb, No i od tego się zaczyna, a potem po prostu w praktyce dowiadujemy się nowych rzeczy.
0: Jeżeli ta rozmowa Was zainteresowała, odsyłamy do strony Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Warszawa był Wojciech Kamiński, koordynator działu sportu i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego.
2: Dziękuję serdecznie, zapraszam na ryby.

0: Sandra, Maria Magdalena na antenie Radia Warszawa. Właśnie minęła 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Sagrada Familia w Barcelonie wkracza w nowy rozdział swojej historii. Gdy w 1982 roku świątynię odwiedził Jan Paweł II, była jeszcze ogromnym placem budowy. A kiedy 10 czerwca tego roku przybędzie tam papież Leon XIV, nad miastem górować już będzie najwyższa wieża bazyliki. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Budowa bazyliki znacząco posunęła się naprzód. Powstały główne nawy i monumentalne wieże ewangelistów oraz Matki Bożej. Podczas czerwcowej wizyty Leon XIV poświęci wieżę Jezusa Chrystusa, a także odprawi mszę świętą z udziałem tysięcy wiernych. Więcej o tej oraz innych świątyniach na stronie Radia Warszawa w artykule Najpiękniejsze bazyliki i katedry Europy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Pierwsza świecka kobieta na czele watykańskiej dykasterii. Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado prefektem dykasterii do spraw komunikacji. Dotychczasowa prezes i dyrektor operacyjna katolickiej telewizji EWTN News zastąpi w listopadzie Paolo Ruffiniego. Poprzez nominację Alvarado papież Leon XIV kontynuuje proces reformy kurii rzymskiej zapoczątkowany przez papieża Franciszka, który powierzał świeckim wiernym i kobietom i mężczyznom stanowiska kierownicze oraz odpowiedzialne funkcje w służbie Kościołowi Powszechnemu. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 19. Święto Dziękczynienia. To ważny dzień dla Warszawy, ale także całego Kościoła w Polsce. Hasłem obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”. W tym roku to także 10. rocznica otwarcia dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej. Mówił w rozmowie z Radiem Warszawa arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
3: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle fenomen dziękczynienia, bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego, nie jestem samowystarczalny, nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
1: Zwyczajem Dnia Dziękczynienia jest wprowadzanie do wilanowskiej świątyni relikwii kolejnych polskich świętych i błogosławionych. W tym roku będą to relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonerek Świętej Rodziny oraz błogosławionego Józefa Stanka, pallotyna i męczennika II wojny światowej.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Poprzez sportowe zmagania uczczą świętego Maksymiliana Kolbe. W Teresinie odbędzie się uliczny bieg Maksymila. To wydarzenie wpisuje się w szereg innych inicjatyw poświęconych postaci świętego, mówił w rozmowie z Radiem Warszawa zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
5: To też jest taki ciekawy rok dla naszej gminy, ponieważ w tym roku, 17 lutego, święty Maksymilian otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin. Również całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, odbyły się takie duże uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej imienia Maksymiliana Kolbego w Teresinie, więc można powiedzieć, że ten rok należy do Maksymiliana.
1: Bieg odbędzie się 14 czerwca, poprzedzi go msza święta. Kościół w Milejczycach zostanie podniesiony do rangi sanktuarium. To niewielka parafia w diecezji drohiczyńskiej, w której w ostatnim czasie bardzo szybko rozwija się kult związany z obrazem Jezusa Dobrego Pasterza z otwartym sercem. Oficjalne ustanowienie sanktuarium diecezjalnego odbędzie się w piątek, 12 czerwca. W programie uroczystości czuwanie modlitewne od godziny 17, a o 18 msza święta pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, którą będziemy transmitować w Radiu Warszawa. Na miejscu będzie także nasz reporter, z którym będziemy się łączyć już od godziny 16. Jutro o 20 z kolei gościem audycji Co Kościół na to będzie ksiądz Jarosław Rosłoń, proboszcz z Milejczyc. Rozmowa z nim, a także z biskupem Sawczukiem dostępne są już na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszamy do oglądania.

0: Robert Chojnacki, Maciej Molenda, I love you do bólu.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 18 minut do godziny 17. Teraz ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Ursynowa, ale myślę, że generalnie dla mieszkańców Warszawy i okolic, bo to ciekawe, co tam się zaraz wydarzy. Mianowicie budowa parku linearnego na Ursynowie wkracza w ostatni etap realizacji. Trwają już końcowe prace na odcinkach między ulicą Pileckiego i ulicą Stryjeńskich oraz od ulicy Lanciego do ulicy Rosoła. Powstaje tam, drodzy, jeden z największych nowych terenów zieleni w Warszawie. To park linearny o długości około 2 kilometrów, pełen drzew, ogrodów deszczowych i przestrzeni rekreacyjnych. Do Central Parku w Nowym Jorku no pewnie troszeczkę brakuje, ale naprawdę sporo ciekawego tam będzie się działo. Można będzie wypocząć na tej dużej przestrzeni. Trwa obecnie zakładanie ostatnich rabat, sadzenie ostatnich z ponad 200 drzew zaplanowanych w tej części parku. Kończy się również przebudowa nawierzchni od ulicy Płaskowickiej, a w najbliższym czasie rozpocznie się także montaż elementów małej architektury, które uzupełnią z kolei tę przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców Ursynowa. Zatem no tuż i za chwilę będziemy mogli korzystać, a głównie mieszkańcy Ursynowa, z parku linearnego. To ciekawe, jak to będzie wyglądało. A jak z kolei sytuacja drogowa w mieście się przedstawia? Informacja dla kierowców jest taka, że zakorkowana jest towarowa od ulicy Prostej do placu Zawiszy, Wawelska w kierunku Dworca Zachodniego, także Prymasa Tysiąclecia w kierunku Jerozolimskich, również okolice Ronda Zesłańców Syberyjskich czy Idzikowskiego w kierunku Alei Witosa. Ale jeżeli chcecie wydostać się ze stolicy, to również w tym momencie nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli jedziecie w kierunku Piaseczna, prawie 50 minut, Nadarzyna również, Marek tak samo, czy Otwocka. Podobny czas dojazdu z centrum stolicy. Ponad godzinę jedziemy do Błonia od centrum Warszawy. Łomianki 40 minut, 3 kwadranse należy policzyć, jeżeli jedziemy do Jabłonny. Cierpliwości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W ostatnim czasie w stolicy mamy do czynienia z nagromadzeniem wręcz różnych remontów, tory tramwajowe, skrzyżowania czy kładzenie nowych nawierzchni na ulicę. W najbliższym czasie warszawiaków czeka sporo stania w korkach i objazdów. Już teraz życzę Wam cierpliwości, ale szczegóły tych zmian przedstawi Damian Kowalski.
2: Od czwartku do niedzieli nie dojedziemy tramwajem na metro Muciny. Konkretnie od przystanku Aleja Rejmonta do zajezdni Żoliborz, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Ekipy tramwajów warszawskich będą wymieniały zwrotnice na węźle Młociny. Uruchomione będą dwie linie autobusowe zastępcze. Autobusy Z2 będą kursowały z Winnicy do metra Z33. Będą jeździły między Piaskami a metrem Młociny. Nie będą kursowały tramwaje numer 2. Trasa linii 6 będzie skrócona. Tramwaje jadąc z Pragi dojadą do zajezdni Żoliborz.
2: Na Pradze wyłączony z ruchu będzie odcinek Ząbkowskiej między Brzeską a Kawęczyńską. O szczegółach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Początek prac planujemy na środę, 3 czerwca, około godziny 6 nad ranem. A koniec asfaltowania jest zaplanowany w poniedziałek, 8 czerwca, około godziny 5 rano. Objazdy na ten czas zostały wyznaczone ulicami Kijowską, Zabraniecką i Naczelnikowską, Białostocką lub Towarową, Aleją Solidarności, Kosmowskiej i Grodzieńską. Z kolei skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską będzie całkowicie zamknięte.
2: Cały czas trwa też remont torowiska w Alejach Jerozolimskich i budowa trasy tramwajowej na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. A to nie wszystko. W niedzielę odbędą się też duże zawody triatlonowe. Zawodnicy popłyną Zalewem Zegrzyńskim, potem przyjadą rowerami na Mokotów, a na koniec pobiegną w okolicy Starego Miasta.
3: Ulice na trasie zawodów będą wyłączane z ruchu między 7.30 a 18.00. Te wyłączenia będą wprowadzane w tych rejonach, gdzie aktualnie będą rowerzyści bądź biegacze. Zmiany w ruchu drogowym będą powodowały także zmiany w kursowaniu autobusów warszawskiego transportu publicznego. Co ważne, będą to także zmiany tras autobusów linii podmiejskich, czyli tych, które kierują się w stronę Zalewu Zegrzyńskiego.
2: Natężenie remontów irytuje wielu warszawiaków, chociaż są też ci bardziej cierpliwi.
5: Wszystkie te remonty tutaj jako kierowca to jest tragedia dla uczestników ruchu drogowego, dla kierowców i no będą korki.
6: Ja myślę, że to jest dosyć trudne dla mieszkańców Warszawy. Oczywiście to jest konieczne, natomiast faktycznie ciężko się jest ostatnio poruszać po Warszawie. Bardzo wydłuża to czas docierania do różnych miejsc.
7: Jeżeli trzeba, to trzeba robić jak najszybciej i żeby to udogodnienie było dla mieszkańców Warszawy.
2: W okresie Bożego Ciała obowiązuje świąteczny rozkład jazdy. Szczegóły można sprawdzić na stronie warszawskiego transportu publicznego. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Kates, hej wy.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przez chwilę bardzo nostalgiczny powrót do lat szkolnych za sprawą piosenki Corteza, ale zajrzymy jeszcze do szkoły za sprawą z kolei pomysłu rządowego. Ale o tym szczegóły o godzinie 17, bo wtedy na naszej antenie garść newsów z kraju i ze świata. Zapraszam już teraz.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
4: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
5: Ślubuję ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: Już jutro o 22:00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
2: O reklamie.
0: Jest punktualnie 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Rząd za zakazem korzystania z telefonów w podstawówkach. Amerykanie kończą obecną rotację na Litwie. Kraj opuszcza ponad 1000 żołnierzy. Będzie też o pętlach warszawskiej komunikacji miejskiej, która tonie w kwiatach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Od 1 września ma wejść w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania wykorzystywania smartfonów przez uczniów poniżej 15 roku życia na przerwach i podczas zajęć lekcyjnych. Ponad połowa szkół we własnym zakresie wprowadziła już te ograniczenia. Nowe regulacje mają być narzędziem wspierającym nauczycieli, powiedziała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
9: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił, potrzebujemy centralnego narzędzia, potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja.
8: Uczeń będzie mógł otrzymać okresową zgodę dyrektora szkoły na korzystanie z telefonu, na przykład z powodu niepełnosprawności lub specjalnych potrzeb.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Amerykańscy żołnierze kończą obecną rotację na Litwie. Jak informują litewskie media, kraj opuszcza ponad 1000 wojskowych wraz ze sprzętem. Termin przybycia nowych żołnierzy na razie nie jest znany. Władze w Wilnie zapewniają jednak, że otrzymały od Stanów Zjednoczonych gwarancję utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej.
11: Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował, że otrzymał od Waszyngtonu zapewnienie, iż żołnierze kończący obecnie służbę zostaną zastąpieni przez kolejne pododdziały. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi. Szef resortu obrony podkreślił, że region bałtycki pozostaje kluczowy zarówno dla NATO, jak też dla Stanów Zjednoczonych. Dodał, że kwestię rozmieszczenia wojsk omawiał kilka dni temu w Singapurze z amerykańskim sekretarzem obrony Pittem Hegsethem. Również doradca prezydenta Litwy Davidas Matulonis podkreślał w rozmowie z agencją BNS, że Wilno patrzy na sytuację spokojnie. Jak zaznaczył, strona litewska otrzymała zapewnienie, że amerykańscy żołnierze pozostaną na Litwie. Przyznał jednak, że na razie nie może podać liczby wojskowych, którzy przyjadą w ramach kolejnej rotacji.
8: Informował Kamil Zalewski.
10: Dzieje się blisko.
8: Wraz z początkiem sezonu letniego ratownicy przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Jak podkreśla Bogdan Markieta ze Stowarzyszenia Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od odpowiedzialnego zachowania.
12: Generalnie tym zagrożeniem jest woda, chociaż to wszystko i tak zależy tylko od nas. Zależy od tego, jak się będziemy zachowywali, gdzie się będziemy na przykład kąpali, gdzie będziemy wypoczywali, jak będziemy używali środków pływających, czy będziemy zabezpieczeni na tych środkach pływających, kamizelki asekuracyjne, kapoki.
8: W ubiegłym roku w akwenach na terenie Warszawy i okolic życie straciło aż 16 osób, dlatego samorząd województwa wspólnie z policją co roku wyznacza i oznacza tzw. czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Na Mazowszu jest ich obecnie 114, a w samej Warszawie 23. Pętle warszawskiej komunikacji miejskiej w kwiatach. Ostatnio pojawiło się tam ponad 11 tysięcy sezonowych roślin, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
13: Pasażerowie mogą podziwiać kompozycje na nowym Bemowie, żeroniu FSO, rondzie wiatraczne na przystanku tramwajowym, Brudnie Podgrodziu czy Alei Krakowskiej. Na lato wybraliśmy zarówno tak klasyczne kwiaty jak pelargonie czy begonie, ale także mamy tutaj nowości, czyli mieszankę letnich roślin.
8: Na krańcach linii tramwajowych i autobusowych pasażerowie mogą zobaczyć begonie, pelargonie, aksamitki i szałwie.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Pamiętajmy o ostrzeżeniu IMGW przed burzami przy wschodniej granicy. W szczególności będzie to dziś uciążliwe, bo patrzyłem na Warszawę i okolice. To niekoniecznie, aczkolwiek spodziewajmy się deszczu w najbliższych dniach. Temperatura aktualna odczuwalna około 20 stopni. I tak będzie generalnie w ciągu najbliższych dni, że będzie około 20, może nawet cieplej, ale deszczu nie będzie brakowało, zwłaszcza w piątek deszczowo. Ale słońce też będzie co jakiś czas wyglądało.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dlatego ja mam nadzieję, że wy także będziecie wyglądać na zewnątrz. Może wybierzecie się na ryby, do czego zachęcał gość Radia Warszawa. Ta rozmowa wkrótce na naszym portalu radiowarszawa.com.pl. Zachęcam. I kłaniam się oczywiście nisko wszystkim, którzy teraz dopiero do nas dołączyli. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Będę z wami do godziny 18:00 prezentował nie tylko lokalne informacje, ale też najlepszą pod słońcem muzykę. Co niniejszym czynię z przyjemnością. Na antenie Radia Warszawa Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Funkcjonariusze Straży Miejskiej świętują dziś ważne uroczystości na Placu Zamkowym i o tym teraz Artur Chmielewski.
2: Podczas jubileuszowych obchodów wręczone zostały odznaczenia i medale dla zasłużonych funkcjonariuszy, w tym dla osób związanych z miejskimi służbami porządkowymi od ponad 40 lat. To okazja do wspomnień i podsumowań. Zaczęliśmy od małej podróży w czasie, kiedy w Warszawie służbę pełniła miejska służba porządkowa.
3: Bogdan Sadłej, zastępca naczelnika oddziału specjalistycznego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Na całą Warszawę było łącznie 7 radiowozów, po jednym na każdą dzielnicę. Teraz to już jest po kilkanaście wozów, tak, patrolowych na dzielnicy. A dzielnic mamy dużo więcej, bo był oddział ustrojowy Warszawy. No oczywiście środki przymusu nam doszły, uprawnienia szersze, tak, więc to się wszystko tak co 2, 3, 4 lata zmieniało. I funkcjonujemy na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej.
4: W 1991 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. Taki był stan etatowy na tamten okres. Zbigniew Włodarczyk, pełniący obowiązki komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1840 osób i cały czas zwiększamy swój stan. To jest też pokaz, jak rozwinęła się ta formacja. Ale wystarczy popatrzeć też, jak przez te 35 lat rozwinęło się miasto.
5: Za mną marsz!
4: Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. My na te oczekiwania staramy się na co dzień reagować. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
2: Czego życzyć strażnikom miejskim?
4: Zaufania społecznego, tego, żeby ludzie coraz częściej się do nich uśmiechali. No i chciałoby się powiedzieć, no dziękowali za ich codzienną służbę, która jest trudna w każdych warunkach, ponieważ wtedy, kiedy część osób odpoczywa czy też śpi, my musimy czuwać, żeby oni mogli robić to spokojnie.
2: Przypomnijmy, służba w Straży Miejskiej to pomoc nie tylko ludziom, ale także zwierzętom dzięki działaniom naszego warszawskiego ekopatrolu. Wszystkim funkcjonariuszom życzymy dumy z noszenia mundur i jednocześnie codziennej satysfakcji ze służby na rzecz innych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Satysfakcji z podróżowania po ulicach Warszawy życzymy także kierowcom, ale jak jest, no bardzo różnie. Na pewno są korki na Towerowej od Prostej do Placu Zawiszy, czy na Wawelskiej w kierunku Dworca Zachodniego, także i Dzikowskiego stoi w kierunku Witosa, także okolice Ronda Zesłańców Syberyjskich, czyli też w sumie Dworzec Zachodni, te okolice. Ale jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy, to też nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli jedziecie w kierunku Błonia. Tam ta podróż potrwa blisko godziny, ale pozostałe kierunki już nieco sprawniej, ale wciąż musimy liczyć 3 kwadranse, jeżeli chcemy dojechać do Marek, Nadarzyna, Piaseczna czy Konstancina. Ponad 40 minut, jeżeli liczymy na dojazd do Otwocka. Łomianki niecałe 40, Stara Miłosna 35, więc tu akurat dość sprawnie, mimo wszystko cierpliwości i rozwagi.
6: Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Lynn Rimes, Can Fight the Moonlight na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziś o poranku rozmowa między innymi o ciekawej aplikacji Metro Radar Warszawa. Gościem Jarka był Przemysław Królikowski, który stworzył tę aplikację. No i padło to oczywiste pytanie na samym początku. Posłuchajcie.
2: Pomysł na Metro Radar narodził się z własnej frustracji pasażera?
3: Dokładnie tak. Miałem już po prostu dość sytuacji, kiedy wychodziłem rano do pracy, schodziłem do metra i dopiero na stacji okazywało się, że ruch jest wstrzymany albo nastąpiła jakaś awaria.
0: No i właśnie dlatego pan Przemysław postanowił wszystkim ułatwić życie, no bo skoro jesteś programistą i potrafisz stworzyć taką aplikację, to czemuż nie można ułatwić się życia sobie i innym? No to jest właśnie najlepszy sposób wykorzystywania tych najnowszych technologii. Metro Radar Warszawa. Aplikacja, która uprzedza o awariach metra. Zachęcam do zainteresowania się tematem, ale także do odsłuchania rozmowy z poranka, która jest dostępna na naszej stronie.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski w utworze Młodość.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Młodość, piękny to czas, aczkolwiek dziś słyszymy coraz częściej o problemach osób młodych, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, no bo tyle napsuły te nowe technologie. Mówiłem przed chwilą o tych pozytywnych aspektach funkcjonowania działalności nowych technologii, no ale z sztuczną inteligencją, z nowymi technologiami, z social mediami jest tak jak z nożem, tak? Możemy sobie pokroić chleb, żeby siebie albo innych nakarmić, a możemy zrobić coś zupełnie innego. I tak właśnie jest z dostępem do sieci. Trochę o tym mówiliśmy także w rozmowie z gościem Radia Warszawa. Moim i Państwa gościem był przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego. No i tam również o tym takim socjalizacyjnym aspekcie wędkowania, bo okazuje się, że bardzo wielu młodych ludzi wędkuje i robi to dobrze. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, chociażby tutaj w Warszawie i okolicach, warto odwiedzić stronę internetową Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, bo nie dość, że oczywiście tam szczegółowe informacje, jak zdać egzamin, jak otrzymać kartę wędkarską, otrzymać pozwolenia na łowienie, ale szereg ważnych także wydarzeń, ciekawych wydarzeń już dla dzieciaków czy dla młodzieży. Organizowane są także obozy młodzieżowe czy mistrzostwa okręgu. Także myślę, że to jest ciekawa nisza. Warto wtedy w ten sposób wyrwać młodych ludzi z domu, od tych ekranów, telewizorów, czy tam co oni tam robią teraz. Chociaż ja też trochę tam zaglądam na telewizor czy telefon. Taka zmora tych czasów.

Na przykład wśród funkcjonariuszy służby więziennej, bowiem ci z kolei szykują się do manifestacji. Niestety, 10 czerwca wyjdą na ulicę Warszawy po to, by zaprotestować przeciwko odebraniu czy zmniejszeniu świadczenia mieszkaniowego, które dopiero co, kilka miesięcy temu, rząd Donalda Tuska im przyznał. Teraz minister finansów chce poszukać oszczędności ledwie rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, co w skali budżetu państwa nie jest jakąś oszczędnością, no ale takie są zakusy. I będzie manifestacja 10 czerwca w stolicy. To jeszcze rzut okiem na sytuację drogową. Korkują się wyjazdy, aczkolwiek już czerwień z tej mapy wyjazdowej z centrum Warszawy nieco znika. Przemienia się bardziej w taki pomarańcz, więc jest już w miarę sprawnie. Sprawnie jedziemy do Pruszkowa, bo 35 minut z centrum, Łomianki 36, Stara Miłosna 32 minuty. Na czerwono w dalszym ciągu Marki, Konstancin Jeziorna, Piaseczno 41 minut w tę stronę i niespełna godzina, jeśli chodzi o Błoń. Miejcie się na baczności. Tę podróż z pracy do domu umili teraz Abba.

0: Sun and Grace, Filip Lato, 100.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Warto żyć na 100%. Już 4 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znane jako Boże Ciało, ale każdego dnia jest święto, każdego dnia możemy celebrować życie. Z pewnością to robimy, to czynimy, ale są też inne powody. Na przykład dzisiaj, tak sobie zajrzałem do takich kalendarza świąt nietypowych, mamy Dzień Chemika, Dzień Bez Krawata oraz, uwaga, Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych. Tak.

0: Mackenzie McKay, Want You for Life na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa jest już Wojciech Dąbrowski. Witaj, cześć.
2: No, dzień dobry.
0: Jak ci minął Dzień Dziecka?
2: Dzień dziecka?
0: No wczoraj.
2: Bardzo miło.
0: Nie widzieliśmy się wczoraj, więc pytam o wczoraj.
2: No, dzień dziecka można przedłużyć na 365 dni w roku. Tak. Dla każdego z nas jesteśmy dziećmi Boga, zatem my także świętowaliśmy. Dostałem życzenia.
0: Dostałeś?
2: Tak, dostałem życzenia od swoich własnych rodziców i nie tylko zresztą, ale bardzo się cieszę, że tak właśnie jest, że każdy sobie myśli o tym, że jestem dzieckiem.
0: Może świętujmy dalej, powodów jest bez liku. Każdy jest dzieckiem Boga, jak powiedziałeś, i każdy jest czyimś dzieckiem, to też
2: to świętujmy.
0: Się zgadza. Świętujmy. Wszystkiego dobrego, ja się odmeldowuję.
2: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Skończyła 30 lat, rzuciła wszystko i poleciała na 1,5 roku, aby być z najuboższymi ludźmi tego świata na misjach.
5: Ja chyba mam już tak, że się nie boję pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. Patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
4: Dziś po 22 udamy się w podróż do Domów Serca i usłyszymy historię Michaliny. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więzi w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy w piątek o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnuszyński.
7: Zapraszamy!
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
9: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: O reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
11: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Wyremontują ulicę Ząbkowską na Pradze Północ. Drogowcy wymienią asfalt między Brzeską a Kawęczyńską, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
12: Początek prac planujemy na środę, 3 czerwca, około godziny 6 nad ranem. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Kijowską, Zabraniecką i Naczelnikowską, Białostocką lub Towarową, Aleją Solidarności, Kosmowskiej i Grodzieńską.
11: W czasie prac całkowicie zamknięte będzie skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską. Połączenia z Ząbkowską nie będą miały też ulice Markowska, Nieporęcka, Tarchomińska i Korsaka. Zakończenie prac planowane jest na poniedziałkowy poranek. Magazyn narkotykowy w jednym z wołomińskich mieszkań. Policjanci zatrzymali 40-letniego dilera, mówi podkomisarz Patryk Domarecki.
13: Wśród przejętych środków znajdowały się m.in. 360 g marihuany, 42 g amfetaminy, mefedron, kokaina, MDMA oraz tabletki LSD. Zabezpieczony towar został przekazany do dalszych badań laboratoryjnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z wprowadzeniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
11: Policjanci ustalili, że zatrzymany rozprowadzał substancje wśród młodzieży. młodzieży. Mężczyźnie grozi nawet do 20 lat więzienia. Zamiast wakacji w Hiszpanii, pobyt za kratami. Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali na lotnisku 50-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska.
14: 50-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia będzie odbywał karę 1 roku pozbawienia wolności.
11: Jak dodaje funkcjonariuszka, osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości często zmieniają miejsce pobytu. Czasami moment zatrzymania ma miejsce w najmniej spodziewanej chwili. Taki efekt jest zwieńczeniem intensywnej pracy operacyjnej policji. Wraz z początkiem sezonu letniego ratownicy przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Jak podkreśla Bogdan Markieta ze Stowarzyszenia Legionowskie Wody Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od odpowiedzialnego zachowania.
15: Generalnie tym zagrożeniem jest woda, chociaż to wszystko i tak zależy tylko od nas. Zależy od tego, jak się będziemy zachowywali, gdzie się będziemy na przykład kąpali, gdzie będziemy wypoczywali, jak będziemy używali środków pływających, czy będziemy zabezpieczeni na tych środkach pływających, kamizelki asekuracyjne, kapoki.
11: Ratownicy apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
15: Korzystać z kąpielisk, gdzie służbę pełnią ratownicy. Jest dyżur ratowniczy i jest człowiek, który wam pomoże w trudnych sytuacjach w wodzie, no to poza tym ta woda już jest przez nich sprawdzona i jest pewność, że na nic dziwnego, na nic niespodziewanego nie natkniecie się w tej wodzie.
11: W ubiegłym roku na akwenach na terenie Warszawy i okolic życie straciło 16 osób. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z policją co roku wyznacza i oznacza tak zwane czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Na Mazowszu znajduje się obecnie 114 takich lokalizacji, z czego 23 na terenie Warszawy. Warszawska Straż Miejska obchodzi dziś swoje święto i 35-lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym, gdzie ślubowanie złożyło 96 nowych strażników, dołączając oficjalnie do szeregu tej formacji. Podczas jubileuszowych obchodów wręczone zostały odznaczenia i medale dla zasłużonych funkcjonariuszy, w tym dla osób związanych z miejskimi służbami porządkowymi od ponad 40 lat. Metro Radar to darmowa aplikacja, która pomaga być na bieżąco z tym, co dzieje się w warszawskim metrze. Stworzył ją Przemysław Królikowski, który był dziś gościem poranka z Radiem Warszawa. Miałem dość sytuacji, kiedy wychodziłem rano do pracy, schodziłem do metra i okazywało się, że są jakieś utrudnienia, mówił nasz gość.
16: Dlatego uznałem, że pora wziąć sprawę w swoje ręce i zająłem się stworzeniem takiej aplikacji, aby pomóc sobie i swoim znajomym na początku, a potem okazało się, że po wypuszczeniu tej aplikacji do internetu w niecały miesiąc od premiery ponad 3000 warszawiaków korzysta z mojej aplikacji.
11: Aplikacja opiera się na dwóch filarach zbierania informacji. Pobiera je z oficjalnych komunikatów WTP oraz umożliwia zgłaszanie informacji przez pasażerów. Aby dokonać zgłoszenia, trzeba mieć zweryfikowane konto. Pętle warszawskiej komunikacji miejskiej całe w kwiatach. Ostatnio pojawiło się tam ponad 11 tysięcy sezonowych roślin, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
17: Pasażerowie mogą podziwiać kompozycje na Nowym Bemowie, Żeroniu FSO, Rondzie Wiatraczna na przystanku tramwajowym, Brudnie pod Grodziu czy Alei Krakowskiej. Na lato wybraliśmy zarówno tak klasyczne kwiaty jak pelargonie czy begonie, ale także mamy tutaj nowości, czyli mieszankę letnich roślin.
11: Na krańcach linii tramwajowych i autobusowych pasażerowie mogą zobaczyć begonie, pelargonie, aksamitki i szałwie. Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się też utrzymaniem trawników i drzew przy pętlach. Pozostałymi terenami zielonymi w Warszawie zajmują się Urzędy Dzielnic i Zarząd Zieleni.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: 22 stopnie w Warszawie, Reszynie, Proszkowie, Grożo, Ożarowie Mazowieckim, Błoniu, w Żabach, w Janówku 23, w Żyrardowie 22,5, a 21 w Olesinie. No to tak wyglądają temperatury. Wiatr słaby, wieje ze wschodu. Ciśnienie natomiast spada, 998,6 hektopaskali na chwilę obecną. Jeśli chodzi o wilgotność, to rośnie 60%. Słońce, bez opadów, pięknie jest.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. John Legend już za chwilę. zaśpiewa dla nas utwór All of Me. Będzie także Enya, a z polskich wykonawców m.in. Wiktor Waligura. Także będzie dobre słowo, oczywiście, jakżeby inaczej, bo musi się trafić. Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.

0: Live in Enya. Radio Warszawa, mamy prawie 14 minut po 18. Państwa na zegarach, mam nadzieję, że także. Dużo utrudnień w stolicy nie ma, tak jakby się czerwiec rozpoczął takimi dobrymi informacjami dla Państwa, aczkolwiek tam, gdzie zwykle postoimy, to postoimy. Cóż mogę powiedzieć? Taki mamy klimat, jak mówiła jedna pani minister kiedyś, dawno temu. Aczkolwiek chyba cały czas gdzieś tam u władzy. Ciasno na wylotówkach ze stolicy, zwłaszcza na Marki, prawie godzina drogi, czyli jest ósemka, Połczyńska przez Wolę Bemową do Błonia, ale także wylotówka na Konstancin. To trzy najtrudniejsze sytuacje, także Alei Jerozolimskiej od strony Proszkowa, korek do centrum, ale także i w drugą stronę mocno nadwyrężony ruch, czyli Alei Jerozolimskiej mniej więcej w okolicach Dworca Zachodniego i dalej w kierunku Alei Czerwca. Ciasno w tym momencie już także na Dźwigowej, to niezależnie od kierunku jazdy, Aleja Solidarności od Placu Bankowego w kierunku Nowego Zjazdu, tam zawsze jest korek i będzie korek. Trasa Łazienkowska w okolicach Pomnika Lotnika i Wawelska w okolicach Pomnika Lotnika. To samo, tylko że w drugą stronę. Szerokości życzę wszystkim.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21,5 minuty po godzinie 18:00, tu Radio Warszawa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Jezus nalega i wyjaśnia: ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. On nie krępuje naszej wolności. Są przynależności, które krępują, wspólnoty, do których łatwo wejść, a z których wyjście jest prawie niemożliwe. Nie tak jest w Kościele Pańskim. Nie tak jest we wspólnocie Jego uczniów. Kto jest zbawiony, mówi Jezus, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Wszyscy szukamy schronienia, odpoczynku i opieki. Drzwi Kościoła są otwarte. Nie po to, by odciąć się od życia. Życie nie wyczerpuje się w parafii, w stowarzyszeniu, w ruchu, w grupie. Kto jest zbawiony, wyjdzie i znajdzie pastwisko. Najdrożsi, wyjdźcie i odnajdźcie kulturę, ludzi, życie. Zachwycajcie się tym, co wzrasta dzięki Bogu, a czego my nie zasialiśmy. Ci, dla których będziecie kapłanami, wierni świeccy i rodziny, młodzież i osoby starsze, dzieci i chorzy, zamieszkują pastwiska, które musicie poznać. Czasami będzie wam się wydawało, że nie macie map. Posiada je jednak dobry pasterz, którego głosu, tak znajomego, należy słuchać. Jak wielu ludzi czuje się dziś zagubionych. Wielu ludziom wydaje się, że nie potrafią już odnaleźć się w życiu. Nie ma więc cenniejszego świadectwa niż to, które mówi: pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Jego imię to Jezus, czyli Bóg zbawia. Jesteście tego świadkami. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. Bracia, siostry, drodzy młodzi, tak niech się stanie.

35 minut po godzinie 18. Pamiętacie Państwo Kylie Minogue? No to właśnie ona zaśpiewa dla nas, choć dawno nie powiem, nie słyszałem nowych utworów tej bodajże australijskiej wokalistki. 35 już po godzinie 18. Już za kilka chwil m.in. Piotr Cugowski, Emigrant. Nie tylko, zresztą w Radiu Warszawa.

0: do 12 minuty do godziny 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Od 25 do 28 czerwca w Warszawie festiwal Sztuka Ulicy. Festiwal, który promuje ideę teatru ulicznego. Już 33 raz w Warszawie się odbędzie wydarzenie promujące ideę teatru ulicznego, który wykorzystuje przestrzeń publiczną jako miejsce artystycznej ekspresji, społecznej integracji. 33. edycja tego festiwalu potrwa do 28 czerwca, 3 dni, a wstęp na wszystkie wydarzenia, jakżeby inaczej, jest bezpłatny. Wydarzenie odbędą się m.in. na Rynku Nowego Miasta, Parku Szczęśliwickim, w Piasecznie oraz Ochockich Placach, przy Targowisku Zieleniach czy przy ulicy Grójeckiej 118. Jeśli ktoś o tym nie wie, to może być szczerze zdziwiony, jak zobaczy taką sztukę prosto na ulicy. Nie trzeba wybierać się do teatru, aby uczestniczyć w kulturalnych wydarzeniach stolicy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
2: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ojciec Bogdan Leśniak,
4: Małgorzata Zawadzka,
5: Katarzyna Gawłowicz
6: i Beata Czarnuszewicz.
2: Zapraszamy codziennie o 14:20. 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
7: Pozdrawiamy!
8: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20:00. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
10: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
11: Minęła 19.
12: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
14: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
13: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
15: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
13: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
14: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnię i filmotekę.
13: Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
15: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
13: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatni pielgrzymi i zwiedzający mogą do niej wchodzić o godzinie 19.15. Stolica Apostolska zachęca, aby planując wizytę wziąć pod uwagę czas niezbędny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Pięć minut po godzinie 19:19 stopni w Warszawie, Ząbkach, Łomiankach, Legionowie, Wieliszewie, Serocku, Kuligowie, Razyminie, Wołominie, Trzciance, Sulejówku, Wiązownej, Otwocku, Bielawie, Piaseczni, Roszynie, Pruszkowie, Ożarwie Mazowieckim i w Mariewie. 18 Olesin, 17 Brzuza, Mińsk Mazowiecki, 16 stopni już w tym momencie w miejscowości Żądza. Wiatr zmienił kierunek na południowo-wschodni, a ciśnienie, no ciśnienie cały czas spada. Pięć i pół minuty po 19:00, Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór, witam i zapraszam. Po 19:00 Ewa Pietrzak i audycja Wychowywać, ale jak? No i dużo dobrej muzyki dla Państwa, zawsze mamy dobrą muzykę. Keith Green już za chwilę, będzie Golec w orkiestra, czy chociażby Lighthouse Family. Zatem pozostańcie razem z nami.

0: Goles Orkiestra w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Mamy 12 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Około 100 tysięcy białych i żółtych kwiatów. Setki elementów dekoracyjnych, transparenty, tablice powitalne oraz rozbudowana oprawa dekoracyjna zapowiadają zbliżający się przyjazd papieża Leona XIV do Madrytu, pierwszego przystanku jego podróży apostolskiej do Hiszpanii. Przypomnę tylko, że papież odwiedzi miasto w dniach od 6 do 9 czerwca i to będzie pierwszy etap tej podróży. No jakżeby inaczej, skoro Hiszpania to musi być najpierw stolica. Miasto dekoruje swoje najbardziej charakterystyczne miejsce w kolorach Watykanu, dlatego właśnie biało. Żółto. No i ja mam takie pytanie, kiedy Ojciec Święty przyjedzie do Polski, też byśmy sobie udekorowali, oczywiście w biało-czerwone. To może być na przykład róże, na przykład. Bo żółte to chyba są żonkile, ale mogą być białe róże i czerwone róże. Udekorujemy, jeśli tylko Ojciec Święty powie, że przyjeżdżam.

0: Myśli, słowa i grupa Bajm w Radiu Warszawa. 21 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta uzależnień, z nami. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam panią redaktor i naszych słuchaczy.
2: Księże Marku, była taka sytuacja, że niedawno w internecie pojawiła się wypowiedź pewnej pani, która jest terapeutą na co dzień, to jest jej zawód, i ona powiedziała, że uzależnienie od alkoholu przychodzi, ponieważ alkohol daje radość i przyjemność. No i zaczęła się, prawda, dyskusja. Taka gorąca dyskusja, tak.
3: Uzależnienia pojawiają się wtedy, kiedy dziecko, nastolatek czy dorosły cierpi. I uzależnienia, czy to chemiczne, czy behawioralne, sprawiają chwilę ulgi, bo jak się napiję alkoholu, sięgnę po narkotyk, sięgnę po nikotynę, która zatruwa organizm i w ten sposób łagodzi doświadczenie cierpienia, czy jak skupię się na smartfonie, czy na pracy, czy na obżarstwie, czy na hazardzie, to na tę chwilę zapominam, że jest mi ciężko.
2: To jest rzekome, tak. Prawda? To jest oszustwo, tak?
3: Otóż alkohol przynosi chwilę ucieczki od życia, chwilę zapomnienia o tym, że sobie z życiem nie radzę, z mojej czy nie z mojej winy. Przynosi chwilę zapomnienia o tym, że jestem spięty, że się czegoś boję, że mam wyrzuty sumienia czy poczucie winy, zupełnie inna sytuacja. Więc alkohol to jest taki podstępny wróg, który udaje przyjaciela, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży, to się dobrze może alkoholowi, że tak powiem, udawać, bo dzieci młodzież z definicji są jeszcze niedojrzałymi ludźmi, naiwnymi, więc sięgnij po mnie, na przykład chłopcy, dziewczyno, po mnie, po alkohol, a ja sprawię, że będziesz się czuł pewny siebie, że zapomniesz o problemach, ale zapomniesz, nie rozwiążesz problemy, że doświadczysz chwili ulgi, nie chwili radości, szczęścia, nie, ale chwili ulgi od lęków, niepokojów, cierpień, poczucia winy czy poczucia krzywdy, więc subiektywnie ten ktoś, sięgając po tego typu substancje, odczuwa, że jest jakaś poprawa w sytuacji życiowej, ale nie ma żadnej poprawy sytuacji życiowej, to jest zniekształcenie emocji, wypaczenie przeżyć, takie poprawianie sobie nastrojów, nie poprawiając siebie, nie poprawiając własnej sytuacji życiowej. I stąd tu jest ta cała pułapka, że alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, a także takie natrętne czynności typu hazard, typu erotomania, typu pracoholizm, typu uzależnienie od smartfonów, internetów i tak dalej. Wypełnianie, sięganie po te substancje, czy wypełnianie, powtarzanie natrętne tych czynności sprawia, że na ten czas, kiedy jestem upity, naćpany, mówiąc brutalnie twardo, czy kiedy godzinami siedzę przed smartfonem, czy kiedy idę do kasyna, czy tam włączam w internecie jakieś strony hazardowe, czy oglądam pornografię, to na ten czas zapominam, że jestem nieszczęśliwy. Tylko że to jest straszliwa pułapka, bo próbując zapomnieć przez jakieś alkoholiczne substancje, że jestem nieszczęśliwy, czy przez natrętne, powtarzane natrętnie czynności, sprawiam, że jestem jeszcze bardziej nieszczęśliwy, bo wszystkie problemy, które miałem, są, no bo ich nie rozwiązuję, tylko zapijam, zaćpam, czy zahazarduję, czy smartfonuję, mówiąc, zaśmiałem, więc wszystkie problemy, jakie miałem, są, jeszcze się może powiększają, plus dochodzi nowy problem, wpadam w uzależnienie, a uzależnienie niszczy fizycznie, psychicznie, moralnie, duchowo, społecznie. Więc to jest droga samobójcza. To jest samobójstwo na raty. Czyli próba ratowania siebie, w cudzysłowie ratowania, przez jakieś substancje psychotropowe, czyli zniekształcające nasze nastroje, czy przez jakieś natrętne czynności, to jest próba samobójcza, bo tylko pogarsza moją sytuację. I dzieci, młodzież tego nie rozumieją, no chyba, że tam najwspanialsi, najbardziej roztropni młodzi, czy mogą to rozumieć. Natomiast my dorośli powinniśmy to rozumieć i rodzice na pierwszym miejscu, rodzice, bo są najbardziej odpowiedzialni za los dzieci, potem księża, nauczyciele, pracownicy instytucji państwowych, MOPS-ów, Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych i innych instytucji, powinniśmy właśnie rozumieć, że jedynym sposobem profilaktyki takiej skutecznej uzależnień to jest to, że pomagamy dzieciom i młodzieży, żeby sobie pięknie radzili z życiem, czy żeby mądrze żyli, ale to to jest najtrudniejsze, czyli ostateczną profilaktyką uzależnień, najbardziej skuteczną jest solidne wychowanie. Ale pochwalę się, na starość mogę, jestem jedynym, który tak wprost to mówi. Nie znam innych dorosłych, którzy wprost tak to jasno i krótko mówią. Człowieku, czy rodzicu, czy nauczycielu, czy księże, czy urzędniku państwowych chcesz prowadzić skuteczną profilaktykę uzależnień, to pamiętaj, nie skupiaj się na alkoholu, na uzależnieniach jakichś tam behawioralnych, skupiaj się na dziecku, na nastolatku, pomóż temu dziecku, nastolatkowi stać się coraz dojrzalszą, mądrzejszą, piękniejszą wersją samego siebie. Wychowuj to dziecko w mądrości, pracowitości, miłości, bo wtedy będzie szczęśliwe i wtedy nie będzie musiało niczego zagłuszać. No ale to jest najtrudniejsze. Taka odstraszanie od alkoholu na przykład jest dużo łatwiejsze niż uczenie dziecka bardzo solidnego życia.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki jest z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Do usłyszenia z Bogiem.

0: Serce nie sługa Jania Dąbrowska.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zbliża się uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, i od tego weekendu właśnie, który przed nami, Trakt Królewski stanie się deptakiem. Po raz pierwszy w tym roku, w długi czerwcowy weekend i aż tak do końca lipca, od Miodowej do Świętokrzyskiej, będą mogli poruszać się tylko piesi, no i rowerzyści, rolkarze, wrotkarze i ci, którzy na zwykłych hulajnogach jeżdżą. Od nocy, ze środy na czwartek, ulice Krakowskie, Przedmieście i krótki odcinek Nowego Światu będą deptakiem. Tak będzie we wszystkie weekendy do końca lipca i za każdym razem Krakowskie Przedmieście będzie zamykane w nocy z piątku na sobotę, a ruch i autobusy będą wracały w poniedziałki o świcie. Na wszystkich wlotach deptaku będą ustawione bariery, zatem na przykład na ulicy Bednarskiej, tej takiej pionowej prawie, że ruch stanie się dwukierunkowy, no i będzie zakaz zatrzymywania się. To taka informacja dla tych, którzy na przykład tam mieszkają albo w okolicy gdzieś pracują, a są takie osoby. Proszę mi uwierzyć, że są takie osoby, które jeżdżą i pracują na Bednarskiej.

0: 12 minut, godzina 20. Tuż po godzinie 20 randa Ombach i Czas Wspólnot zapraszamy do wysłuchania audycji o wspólnocie parafialnej świętego Wojciecha w Wiązownie, w której panuje atmosfera współdziałania, wsparcia, a każdy parafianin w parafii czuje się jak w domu. Randa Ombach zaprosiła do studia panią Joannę Górecką, księdza Pawła Jagłę i księdza Przemysława Maciosa. Zapraszam po 20.
1: Siema! Nosa! No.

0: Uroń Warszawa, to jest wieczór w dobrej atmosferze na 106,2 FM, za niecałe 3 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka, to pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 20.
9: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No to sprawdźmy, co w pogodzie. Dziś wieczorem i w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 24 i o poranku więcej chmur, aczkolwiek z tych chmur teoretycznie nie powinno padać. 24 stopni jutro w ciągu dnia, no i także pojawi się słońce, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień. Jeśli chodzi o chwilę obecną, to to mamy w okolicach 19, a ciśnienie cały czas spada. Wiatr słaby, zmienny, bez opadów i jeszcze pięknie świeci słońce gdzieniegdzie.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
10: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
11: Witam serdecznie w naszej cotygodniowej audycji o wspólnotach. Dzisiaj gościmy wspólnotę parafialną świętego Wojciecha z Wiązowny. Bardzo serdecznie witam uczestników dzisiejszej rozmowy, a są to ksiądz Przemysław Maciuś, proboszcz z tejże parafii.
12: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
11: Pani Joanna Górecka, która jest parafianką, ale jednocześnie jest pani we wspólnocie
13: domowego kościoła.
11: Pani Zuzanna Kamińska, również parafianka, będąca we wspólnocie
14: Oazy Młodzieżowej.
11: I ksiądz Paweł Jagło.
3: Wikariusz parafii. Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże. Ja specjalnie już jakiś czas temu, myśląc sobie o tym, że trzeba zrobić wspólnotowo taką parafialną audycję, pomyślałam sobie o tej parafii, bo wiem, że jest bardzo prężna i nawiązuje do jak najlepszych takich ideałów parafialnych, to znaczy, że pasterze są pasterzami i prowadzą parafię i wyznaczają kierunek, duchowo prowadzą, wspierają, ale też dają dużą odpowiedzialność i pole do popisu parafianom wiernym, którzy angażują się w różne przedsięwzięcia. Przedsięwzięć jest bardzo dużo, więc pewnie gdyby sami duchowni mieli nimi zarządzać i je prowadzić, to by się nie udało tego zrobić. Więc dlatego dzisiaj zaprosiłam tutaj księży i panie po to, żebyście państwo opowiedzieli, jak wygląda taka parafia, która jest wspólnotą, która jest, można powiedzieć, takim domowym kościele, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy jest taką parafią, wspólnotą, domem, w którym każdy się czuje dobrze, jak po prostu u siebie we własnej rodzinie. To może na początku damy głos księdzu Przemysłowowi Maciusowi, proboszczowi tejże parafii. Księże Przemku, jak to jest? Jak się tworzy taką parafię? Co jest ważne, żeby ludzie się czuli jak w domu, w parafii?
12: Chyba Duch Święty to wie najlepiej, bo to on z nas tworzy tę parafię. Ja dziękuję bardzo za to natchnienie, które otrzymał ksiądz biskup, wysyłając mnie do parafii w Wiązownie. Kiedy tam przybyłem, zobaczyłem bardzo wielu ludzi. Ci ludzie sami zaczęli zgłaszać się. Proszę księdza, czy my możemy się spotkać? Czy my możemy porozmawiać? Czy my możemy podjąć jakąś inicjatywę? Ja oprócz obserwowania tego z boku, oczywiście miałem jakieś swoje wyobrażenia, pragnienia, cele, które już od dawna gdzieś tam tkwiły w moim sercu, ponieważ wiele lat temu, kiedy przechodziłem sam formację oazową, słyszałem o takiej wizji parafii nakreślonej przez księdza Franciszka Blachnickiego, który mówił, że parafia posoborowa to jest właśnie wspólnota wspólnot. To jest wiele kręgów zaangażowań, wiele kręgów wiekowych i formacyjnych, które się wzajemnie uzupełniają, niekoniecznie przenikają, to znaczy nie robimy tak, żeby jedna osoba była w pięciu grupach równocześnie, bo wtedy mamy wielość grup, a tak naprawdę obejmuje się małą liczbę ludzi, ale przez taką wielość propozycji możemy dotrzeć do bardzo wielu parafian i zachęcić ich do tego, żeby znaleźli tam swoje miejsce. I taką wizję księdza Blachnickiego, ale myślę, że to jest wizja całego Kościoła, próbujemy realizować. I dziękuję Panu Bogu za to, że właśnie tacy parafianie przychodzą z takim zainteresowaniem, z takim pragnieniem, gdzieś już formowani wcześniej w wielu miejscach, w wielu wspólnotach, że Pan Bóg dał do pomocy księdza Pawła, który ma taką samą wizję, takie samo spojrzenie i takie samo zaangażowanie. A co z naszej strony? Z naszej strony my udostępniamy tylko miejsce, kościół, naszą plebanię, szczególnie jadalnię, ale inne pomieszczenia też. Nasz czas, który praktycznie jest przecież cały dla naszych parafian. Mamy owszem jakieś jeszcze zobowiązania poza parafią, czy to wobec naszych rodziców, rodzin, czy wobec innych wspólnot, ale czas poświęcony i miejsce poświęcone i modlitwa za te wspólnoty. Modlitwa też za tych, których nie ma w tych wspólnotach, a których chcielibyśmy w nich widzieć. I te trzy elementy z naszej strony, myślę, są podstawą.
11: A ile funkcjonuje na terenie parafii wspólnot? Bo tak jak ksiądz powiedział, parafia ma być wspólnotą wspólnot, więc oczywiście o tej takiej parafii powiemy, ale skoro już ksiądz nawiązał do wspólnot i tutaj panie też są z dwóch wspólnot, to ile przy waszej parafii działa takich właśnie grup wspólnotowych?
12: Samych kółek różańcowych, księże Pawle, ile jest?
14: 16. Kiedyś próbowaliśmy to liczyć. Chyba no właśnie z kółkami różańcowymi, z wspólnotami szęsztackimi, których też jest chyba 9.
12: Tak.
14: No to tak na pewno ponad 30 nam wyszło. Po 40 podchodziliśmy, przy czym no, to są takie no, zmultiplikowane właśnie przez wielość grup, tak? Kręgów Nowego Kościoła, takich, w których jest Asia, jest 3. próbowaliśmy zawiązać czwarty, jeszcze się nie udało, jeszcze wszystko przed nami, ale no, niektóre grupy po prostu wymagają większego podziału, bo to tak wygląda i przez to się mnożą, no bo dla nas to jest czas na spotkanie, tak? Mhm. Dla nas to jest czas na przeznaczenie go dla tej konkretnej grupy, na domowy kościół 3 razy w miesiącu, tak? Mhm. Tak to trzeba policzyć.
11: A parafian ile jest w ogóle? Ilu w sumie?
12: Ponad 7 tysięcy.
11: To jest dużo, czy jak w takim kontekście, powiedzmy sobie tutaj, diecezji warszawsko-praskiej, jak ta parafia się plasuje?
12: Wiele takich parafii w tej liczbie, może z lepszą obsadą duszpasterską, bo może więcej księży. Nas jest w tej chwili tylko 2, przy czym zastaliśmy tę parafię prowadzoną wcześniej przez 3 księży.
11: Czyli obowiązków przybyło, wspólnot
12: obowiązków przybyło, zadań przybyło, ale cieszymy się bardzo, że też wiele z tych wspólnot, tych grup ma swoich liderów, których my tylko wspieramy, którzy też przychodzą z konkretnym zapotrzebowaniem naszego zaangażowania, którzy koordynują inne działania, takie, których my nie musimy robić.
11: Mhm. Czyli dajcie dużą odpowiedzialność wy jako duchowni.
12: Dajemy im swobodę działania po prostu. Mhm. Jeżeli mogą funkcjonować odpowiedzialnie na poziomie rodziny, mogą funkcjonować na poziomie zawodowym, to równie dobrze mogą wspaniale funkcjonować z zaangażowaniem i odpowiedzialnością na poziomie wspólnoty parafialnej też.
11: Mhm. Jak wygląda zaangażowanie pań w te dzieła, które w parafii mają miejsce?
13: No, z mężem mieszkamy w tej parafii 23 lata. W domowym kościele jesteśmy 9 lat. Krąg zawiązał się przy parafii w Gliniance. Natomiast teraz, kiedy od 3 lat ksiądz Paweł przychodzi na nasze, jest opiekunem naszego kręgu, no jest to krąg taki międzyparafialny. Są parafianie z sąsiedniej parafii, parafia jest związowna. I myślę, że księża mogą na nas liczyć przy różnych inicjatywach. Staramy się być otwarci, pomagać na ile umiemy, na ile możemy.
15: A pani Zuzanna? U nas za młodzież Ruchu Światła Życie odpowiedzialny jest jeszcze ksiądz Paweł, ale niedługo się to zapewne zmieni, bo jesteśmy dość młodą wspólnotą. Teraz część z nas będzie jechała na 3. stopień rekolekcyjny, co znaczy, że już niedługo będziemy mogli sami prowadzić grupy i odpowiadać za tą wspólnotę.
11: Mhm. Czyli ksiądz Paweł będzie miał troszkę mniej obowiązku.
14: Taką mam nadzieję. Znaczy, do tego to dąży tak naprawdę. Asia i Zuzia nie powiedziały, ale jedna i druga prowadzili moich kandydatów do bierzmowania. Mhm. To jest bardzo konkretna odpowiedzialność za parafię, bo ja nie jestem w stanie do nich dotrzeć.
11: Chodzi o tych młodych ludzi, którzy się przygotowują
14: do bierzmowania. Tak. I mają konferencję ze mną. Staram się to robić najlepiej, jak potrafię, ale mam też świadomość tego, że spotkania w grupach to jest takie miejsce, w których w jakiś sposób można do nich dotrzeć, w których można przemówić do nich bardziej konkretnie, przykładem, dać im się też wypowiedzieć, dać porozmawiać. No, na forum, kiedy mam 50-70 osób, no jest niemożliwe. Więc Asia właśnie skończyła rocznik, który za 1,5 tygodnia ma sakrament bierzmowania. Zuza przyjęła nowy rocznik, który...
11: Pani Zuza to wygląda jakby sama dopiero mi się miała przygotować do bierzmowania.
14: To prawda, skończyła rok temu.
11: Już skończyła rok temu
14: bierzmowanie, tak.
11: Aha, i już przygotowuje młodych adeptów.
12: Ale równocześnie ma formację bardzo intensywną i dlatego możemy im ufać. Ksiądz Paweł nie zdejmuje ręki z pulsu tej wspólnoty, ale tak mówię, że oddaje im tak dużo odpowiedzialności, ale na wszystkich płaszczyznach i w każdym miejscu jest i sprawdza i przygotowuje konspekty, także
11: i wspiera.
12: Czuwa na tym wszystkim. Tak, i rozmawia potem też podsumowująco te spotkania, także wie, co się dzieje w grupach.
11: Proszę Państwa, parafia świętego Wojciecha w Wiązownie dzisiaj jest reprezentowana przez 4 osoby, 2 duchownych i 2 panie, które zaangażowane są i w życie parafii, ale też w życie tych mniejszych wspólnot, które parafie tworzą. Do tej rozmowy wrócimy już za parę minut. Zostańcie Państwo z nami, czas wspólnot, a teraz chwila muzyki.

0: Czas wspólnot.
1: Wracamy do naszej rozmowy, w której gośćmi są przedstawiciele parafii Świętego Wojciecha w Wiązownie z księdzem proboszczem Przemysławem Maciosem na czele. Ja tutaj słyszałam pani Joanno o różnych pani zaangażowaniach. Poza tym, że jest pani w domowym kościele, to słyszałam, że pani zaangażowanie parafialne wykracza zdecydowanie poza funkcjonowanie tej takiej małej wspólnoty. Jakie to są zaangażowania?
2: Nie wiem, czy wykracza, ale na pewno się te wszystkie zaangażowania łączą ze sobą. Bycie na przykład w domowym kościele otwiera bardzo na służbę, na podejmowanie różnych aktywności, w które normalnie mogą, których normalnie bym się nie podjęła, bo bym twierdziła, że się nie nadaje.
1: Czy odkrywa pani talenty w sobie tutaj, tak, w parafii służąc?
2: Tak. Od kilku lat prowadzę gromadę wędrowników, tak zwane wilczki, z koleżanką również.
1: To scouting europejski, tak? Skauci Europy?
3: To jest jeszcze inna wspólnota, tak.
2: To jest lokalna, rozwija się dosyć mocno.
3: Nawet wyrosła u nas.
2: Wyrosła, tak, w Wiązownie. No, obejmuje sporo parafii z diecezji warszawsko-praskiej, ale też mamy skautów z wędrowników w Irlandii. Także rozwijamy się. Prowadzimy właśnie z koleżanką z domowego kościoła gromadę wilczków. Przybliżamy ich do Pana Boga, mamy nadzieję, sobą, naszym.
1: A na czym polegają takie spotkania z tymi wilczkami?
2: Spotykamy się dwa razy w miesiącu na zbiórce, na której modlimy się, dziewczyny się bawią, staram się, żeby te zabawy były atrakcyjne.
1: Te wilczki to rozumiem dziewczyny.
2: Dziewczynki, ale jest też gromada chłopięca, gdzie prowadzą mężczyźni, które prowadzą mężczyźni.
1: Czyli to jest ta grupa tych wilczków, tak? To jest jedno z zaangażowań pani?
2: Tak, ksiądz już powiedział o pomocy w przygotowaniu do bierzmowania. Tak.
3: No i mamy jeszcze teraz nową wspólnotę założoną po rekolekcjach od Nowy. Przyjaciel, tak, Oblubieńca, to inicjatywa księdza proboszcza z kolei, gdzie Asia też jest animatorką.
2: Tak, jest, jestem, prawda? Animatorem i się bardzo z tego cieszę, z tego, że mogę też w tej wspólnocie uczestniczyć i
1: słyszałam czerpać o tej wspólnocie, chciałam ją kiedyś nawet zaprosić, to już teraz wiem, kogo zaprosić, więc proszę już więcej teraz na temat tej wspólnoty nie mówić, bo temat nam się wyczerpie. Pani Zuzanno, pani już wiemy, że przygotowuje młodych ludzi do bierzmowania. Jak się pani czuje w tej parafii jako młoda osoba, której daje się duże pole do popisu, można powiedzieć?
4: Ja się czuję dobrze. Nie należę tutaj dość długo, bo jedynie 5 lat, ale wydaje mi się, że właśnie ta wspólnota i ludzie, którzy mnie otaczają, bardzo mnie przybliżyły do Boga i pokazały też wiele sposobów na ewangelizację innych, czy pomóc samemu sobie w drodze do wiary. No i tak, uważam, że jest to na pewno bardzo dobre miejsce do wzrastania. Mhm.
1: Jeszcze do pani wrócę, ale jeszcze pomyślałam sobie, że zapytam też o coś, co już właściwie trochę padło w naszej rozmowie, tylko ja nie pociągnęłam tego tematu, bo wydaje mi się, że parafianie wtedy się czują dobrze w parafii i czują się za parafię odpowiedzialni, jeżeli daje się im ten obszar do tego, żeby samemu coś tworzyć i daje im się odpowiedzialność i takie perspektywy do działania, ale jednocześnie wtedy, kiedy się czują w tej parafii nie tylko gośćmi, ale też takimi, może być w pewnym sensie, domownikami. I wydaje mi się, że ksiądz Przemysław, tutaj proboszcz, w pierwszej części swojej wypowiedzi powiedział coś takiego, że tam jadalnia jest dostępna dla parafian i tak sobie pomyślałam, jaka jadalnia? Co to za jadalnia? Czy macie jakiś tam taki dom parafialny, w którym jest jakaś taka jadalnia dla wspólnot, gdzie te wspólnoty tam przychodzą, mogą w czasie swoich comiesięcznych spotkań napić się herbaty? I dlatego dopytam teraz, o co chodzi z tą jadalnią?
5: To proszę teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie 100-letni budynek, w którym jest 35-metrowa jadalnia. Na środku tej jadalni stoi stół, no powiedzmy, że stół ping-pongowy, bilardowy, albo po prostu stół do jedzenia. I wokół tego stołu można zmieścić 35 krzeseł. I to pomieszczenie jest jednocześnie jadalnią dla księży, dlatego nazywamy je jadalnią. Jednocześnie może być miejscem agapy, czyli spotkania przy herbacie dla wszystkich po kolei wspólnot. Czy to były spotkania opłatkowe, czy to były spotkania wielkanocne, czy to były jakieś rocznica oazy, na przykład z wielkim tortem, ale na przykład też Wielka Sobota. W Wielką Sobotę stwierdziliśmy, że to nasze pomieszczenie to już nie jest jadalnia, to jest tramwaj, ponieważ
1: przecież ja tak w panie księdzu, tak? Czy ja dobrze rozumiem, że to jest taka jadalnia, która jest po prostu na plebanii w tym domu,
5: tak,
1: w którym księża
5: dokładnie
1: mieszkają?
5: Tak, obok jest kuchnia, korytarz i
1: księża
5: i to
1: tam
5: wszystko.
1: Sobie mieszkają i tak po prostu
5: my tam mieszkamy
1: tam
5: i tam
1: sobie.
5: Ludzie są razem z nami, dokładnie tak.
2: Aha. I pijemy oni, z księży kubków.
5: I tak, i oni tam się czują jak u siebie w domu, to znaczy korzystają z kubków, ale potem wiedzą, że wstawiają je do zmywarki, albo że je myją i wstawiają na miejsce, ale już wiele osób wie na przykład, nie pytają, proszę księdza, a gdzie jest herbata, gdzie jest kubek, czują się po prostu w kuchni jak u siebie w domu. Oczywiście cierpi na tym najbardziej pani jedna czy druga, które nam pomagają sprzątać, tu pozdrawiamy panie, które opiekują się nami, ale niestety tak teraz musimy funkcjonować. Nie mamy żadnego innego domu, jest w budowie dom formacyjny, do którego mamy nadzieję przeniesiemy się ze wspólnotami, ale uwaga, my się przeniesiemy ze wspólnotami, bo my sobie chyba z księdzem Pawłem nie wyobrażamy takiego życia, gdzie my jesteśmy zamknięci na plebanii, sami, w ciszy i spokoju, a ludzie, wspólnoty, młodzież czy dorośli żyją sobie swoim życiem w domu parafialnym. To jest nasze wspólne życie. My się tam tak czujemy i z tego się cieszymy. A zacząłem mówić o Wielkiej Sobocie, bo to już było apogeum, kiedy to zaprosiliśmy strażaków, którzy mieli warty przy grobie Pana Jezusa i od godziny 8 rano do godziny 20. Ci strażacy wchodzili i wychodzili co 15 minut, a odpoczywali.
1: Strawaj, rzeczywiście.
5: A odpoczywali u nas właśnie w tej jadalni. Tam pili sobie herbatę, tam w międzyczasie coś jedli, ale niestety na ostatnią godzinę tego ich wartowania pojawiła się grupa, która była zjednoczonym chórem, 30 osób śpiewających. I powiedzieli strażakom, że muszą udostępnić im jadalnię, bo nie mamy się gdzie spotkać, żeby ćwiczyć. I trzeba było pogodzić obie te grupy i znaleźć dla nich miejsce, żeby się też tam dobrze czuli i przygotowali to, co mają przygotować. Ale właśnie tak to wygląda teraz.
1: Czy nie grozi księżom samotność? Bo czasami się mówi o tym, że księża w parafiach są tacy samotni, że jak już te swoje obowiązki duszpasterskie spełnią, to siedzą, że tak powiem, czas w kancelarii, załatwiając sprawy parafian, odprawią mszę, czy wrócą ze szkoły, w której mają katechezę, to potem tak trafiają do tej, na tą plebanię i tak siedzą tacy smutni, samotni i już tak, o, jest kiepsko. A tu się okazuje, że są takie parafie i plebanie, które tętnią życiem i gdzie nie ma w ogóle mowy o samotności. Pewnie księża by chcieli tak mieć taką chwilę samotności i ciszy, a tutaj się nie da.
5: Nie jest aż tak źle. Możemy zorganizować i czas na medytację, i czas na modlitwę, i czas na ciszę własną też, ale musi to być dostosowane jednak do grafiku. I ten grafik musi być dosyć ścisły. Bardzo często jest tak, że z wyprzedzeniem dwutygodniowym któraś wspólnota pyta, czy my teraz możemy się spotkać, czy może ma ksiądz jakieś inne plany, czy ktoś inny już zarezerwował jadalnię na spotkanie. Cieszymy się z tego, że to jest uporządkowane i że daje nam też dużo radości. Powiedziała pani o tym, że samotność. Ja myślę, że to jest sposób życia. Jeżeli ktoś chce być samotny, to będzie samotny nawet pośród wielu ludzi, bo nie będzie zadowolony z tego, że ci ludzie są obok niego. Ale jeżeli ktoś chce być z ludźmi i zorganizuje to życie tak, to będzie z tymi ludźmi, oni będą blisko. Ksiądz Paweł dzisiaj nawet gdzieś w tle pojawiają się tam różne muzyki, puszczał piosenkę Wojciecha Młynarskiego absolutnie. Dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi. I to jest chyba nasz hymn.
1: Hymn parafialny, tak to można powiedzieć. A jak panie się czują w tej kuchni, gdzie można z kubków się napić księdza Przemka albo księdza Pawła?
2: Bardzo domowo, bardzo jest to sympatyczne. Przy okazji kubków też wiemy, że zawsze możemy do księży zadzwonić, jeżeli nie jesteśmy na plebanii, a potrzebujemy porozmawiać z księżmi, zadzwonić,
1: czy nie jest tak, że telefon zastrzeżony?
2: Nie.
1: Nieodbierany?
2: Nie. Jeżeli ksiądz nie odbierze, wiadomo, że oddzwoni albo odpisze.
1: O, to się chwali. Proszę państwa, teraz jeszcze piosenka dla państwa.

0: czas wspólnot.
1: Parafia Świętego Wojciecha w Wiązownie to jest dzisiaj grupa, znaczy to jest parafia, z której gościmy grupę czterech osób, dwóch księży i dwie panie, związane z parafią poprzez też działania w różnych mniejszych wspólnotach parafialnych. I chciałam na koniec właściwie tej naszej rozmowy takie pytanie zadać, które jest pytaniem o motywację, o potrzeby też pewnie, o jakieś natchnienia, o jakąś taką energię życiową. Czemu to robicie? Czemu się tak angażujecie? Czemu w ogóle parafianie się angażują? Bo to nie tylko tutaj panie, którzy są dzisiaj z nami w studiu, panie są zaledwie przedstawicielkami. Ja myślę, że gdyby ksiądz proboszcz chciał tak zaprosić wszystkich parafian, którzy się angażują, to tutaj by się nie udało wszystkich zaprosić
2: zdecydowanie. Nasza jadalnia albo, też by ich nie pomieściła.
1: Albo trzeba by tak natury.
2: Odpowiedzialnych. Tak, natury.
3: Nasz teren mógłby się nie zmieścić.
1: No właśnie, więc dlatego tutaj wytypowane dwie panie. I pytanie jest, czemu panie się angażują w tą parafię? Co jest takim motorem napędowym, motywacją do takich działań?
4: Dla mnie przede wszystkim wzrost wiary, ale też ludzie, których się poznaje, bo mieszkając w Wiązownie nie zna się wszystkich. Może się mówić, że to mała wieś i zna się każdy, zna każdego, ale mimo wszystko jest to mnóstwo ludzi, którzy ciągle przybywają do nas i poznanie dla mnie młodzieży, czy też osób dorosłych, które wspierają nas, jest czymś niesamowitym, bo no jest to zawsze ogromne wsparcie i taka pomoc. Nie tylko duchowa, ale też fizyczna, jeżeli jest potrzebna. No i również nabywanie doświadczeń wielu, na przykład organizacja grupy, co nie jest łatwe, zwłaszcza kiedy ma się zorganizować, tak jak pani Asia to robi, małe dzieci. No bo no jednak one jeszcze nie do końca wiedzą, jak się trzeba zmobilizować i zdeterminować. Dlatego nabywanie takich doświadczeń i umiejętności życiowych też jest, pojawia się.
1: Mhm. Czy zdobywa pani też jakąś taką nową umiejętność związaną z czymś, co jest też dobrze widziane na przykład w świecie, do którego pani już zmierza pewnie, czyli w świecie pracy, w świecie jakichś zobowiązań zawodowych, gdzie trzeba być dobrym organizatorem i takie umiejętności, jakie pani teraz zdobywa, są bardzo dobrze widziane przez pewnie przyszłego pracodawcę też. To taka praktyczna umiejętność.
4: Tak, tego czasu mam jeszcze na szczęście trochę, ale na pewno tak. I często pewnie ludzie robią kursy, które mają nauczyć ich tych umiejętności, a ja będąc we wspólnocie i udzielając się, zdobywam je naturalnie.
1: A duchowo?
4: Duchowo, no to jest wielki wzrost. Kiedy ma się wokół ludzi, którzy dążą do tego samego celu, to jest o wiele łatwiej. Nie ma tych zewnętrznych przeszkód w jakimś dniu tygodnia na danym spotkaniu, ale mimo wszystko ma się poczucie, że jeżeli będzie potrzeba, to ci ludzie są i można się do nich odezwać, można z nimi porozmawiać. No jako wspólnota my siebie nigdy nie zostawiamy.
1: Mhm. Możecie na siebie liczyć.
4: Tak.
1: To ważne, że w takim środowisku się też jest, prawda?
4: No zdecydowanie, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy rozchodzą się teraz do liceów czy techników i muszą zawiązać jakieś takie przyjaźnie czy relacje, które będą dla nich wsparciem.
1: Mhm. To była pani Zuzanna Kamińska, pani Joanna Górecka.
5: Ja przyznam, że nie umiem odmówić, jeżeli ktoś mnie o coś poprosi i te moje zaangażowania z tego wynikają, że ktoś mnie o coś w pewnym momencie poprosił. Jestem wdzięczna tym osobom, bo sama korzystam najwięcej. Odkrywam swoje zdolności ukryte i
1: no i może pani służyć tymi zdolnościami.
5: I mogę służyć i też czerpać. Także bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co mi Pan Bóg daje, z tych wyzwań.
1: A jeśli chodzi o wspólnotę parafialną, to jest dla pani ważne, że ma pani takie miejsce, które nie jest koniecznie związane na przykład ze środowiskiem pracy?
5: Bardzo ważne miejsce, ale też i ludzie, których znam coraz więcej. Może się śmieję, że już znam wszystkich albo wszyscy mnie.
1: No 7 tysięcy to...
5: No, więc trudno by było, ale tak, z wielu osobami znamy się i jest to bardzo miłe, kiedy nawet dostanę od kogoś jakąś książkę, bo fajnie przeczytać, z którą się nie widzę na co dzień tylko w kościele.
1: Mm-hmm. Jest to takie braterstwo dusz troszkę, prawda?
5: Tak, braterstwo dusz, a też na przykład relikwie Hanny Chrzanowskiej, które mamy w naszym kościele, kiedy jestem w innym, tak o niej myślę i to jest taka moja patronka ze względu na to, że ja tu jestem, że ona tu jest i chwała Panu za wszystkie jego dzieła.
1: Chwała Panu. Księże Pawle.
3: No ja zostałem tak ukształtowany, to znaczy ja przyszedłem przez tę formację oazową jako młody chłopak i pewnie tak zostałem księdzem, że pewnie gdyby nie formacja, to bym nie wylądował w seminarium. Więc całą tą wartość, którą próbuję przekazać moim parafianom teraz, no, wyciągam z autopsji. Ja sam to musiałem przeżyć najpierw, sam musiałem przez te wszystkie szczeble dochodzenia, pomagania, a też pewnie jakichś takich trudniejszych spraw przejść, żeby znać tego wartość po prostu.
1: A co daje księdzu taka służba w parafii?
3: Ciężko mi sobie wyobrazić, jak inaczej można być księdzem. To znaczy, jasne, że moim podstawowym powołaniem jest sprawowanie sakramentów i to staram się robić, ale to, na co mi starcza czasu, to... No wiadomo, sakramentów nie sprawuję przez 24 godziny. Czasami jest właśnie tylko msza kancelaryjnie z sakramentem, tak, ale msza i właściwie jest wolna. No więc tak sobie wyobrażam jakąś sensowność mojego życia. Tak po prostu, że no coś trzeba robić, żeby to nadawało sens życiu. Więc wyobrażam to sobie w taki sposób, że jestem między ludźmi, próbuję im w jaki sposób pomóc, próbuję ich prowadzić przez wspólnotę do Pana Boga, no bo sam zostałem tak doprowadzony. Mhm. Ktoś mnie kiedyś przeprowadził i trochę spłacam dług w ten sposób.
1: Mhm. Księże Przemysławie, to jest takie słowo już kończące, można powiedzieć.
2: Na pewnym spotkaniu katechetycznym z nieżyjącym już arcybiskupem Hozerem usłyszałem od niego takie słowa, że on czuje się odpowiedzialny za całą katechezę w naszej diecezji. I co on powie Panu Bogu na sądzie ostatecznym, jeżeli nie weźmie odpowiedzialności? Mi towarzyszy to samo myślenie. Co powiem Panu Bogu na sądzie ostatecznym, że nie pozyskiwałem moich parafian dla Pana Boga? Bo te wszystkie wspólnoty, te wszystkie dzieła, które podejmujemy, one są z jednej strony już dobre, już owocują, ale też są po części nośnikiem. To znaczy, że są narzędziem do pozyskiwania wiernych dla Pana Boga, do ewangelizacji, do katechezy, do formowania, do pogłębiania. Cieszą mnie takie świadectwa osób, które mówią, proszę księdza, ja mam 50 lat, a właściwie dopiero uczę się na nowo modlić. Jestem od 50 lat w kościele, a w ciągu roku formacji poznałem Pana Boga lepiej niż przez 49 lat życia dotychczasowego. Takie świadectwa mnie mobilizują do tego, żeby to robić dalej i żeby pozyskiwać wiernych do jeszcze bliższej relacji z Panem Bogiem. Nie tylko do tego, że są ochrzczeni, że są na niedzielnej mszy świętej i to im wystarcza. Cieszę się, że widząc takich szukających i angażujących się we wspólnoty ludzi, coraz więcej osób myśli, czegoś mi jeszcze brakuje, coś mogę zrobić więcej, czegoś jeszcze chcę i wiem, gdzie mogę to zrobić. I to wiem, realizuję właśnie w parafii. Oczywiście cieszymy się z duszpasterstw specjalistycznych gdzieś u dominikanów czy w innych miejscach, ale dlaczego ci ludzie mieliby jeździć daleko, kiedy mogą korzystać z tego tu na miejscu w Wiązownie?
1: Mają taką jadalnię też.
2: Tak, kiedy mają tylko 5 kilometrów do kościoła, a nie 50.
1: Ta jadalnia to oczywiście tak troszkę burza tempuserię, ale ja myślę, że to jest bardzo więziotwórcze, bardzo. Że można usiąść przy jednym dużym stole z księdzem proboszczem, który ma czas, który chętnie wysłucha, który poradzi, z księdzem wikariuszem, księdzem Pawłem, który też, mam wrażenie, czuje się w tej parafii jak w swoim domu, prawda? Wśród tych parafian, z którymi można tą herbatę wypić po prostu i porozmawiać. Myślę, że to jest taka jedna wielka rodzina, ta wasza parafia w Wiązownie i szczerze mówiąc, oby więcej takich parafii. Myślę, że państwo, którzy nas teraz słuchają, to niektórzy myślą, są u mnie też tak jest, ale niektórzy może z taką nutką zazdrości myślą sobie, ale oni mają fajnie, my chcielibyśmy tak samo. Ale to wszystko jest do zrobienia, prawda? Trzeba tylko prosić Ducha Świętego, żeby dawał takie natchnienie księdzom i księżom proboszczom i też parafianom, żeby też wychodzili z inicjatywą i wtedy takich parafii będzie się mnożyło miejmy nadzieję, jak grzybów po deszczu. Ja tymczasem bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej audycji, a gościom dziękuję za udział. Ksiądz Przemysław Macios, proboszcz parafii świętego Wojciecha w Wiązownie.
2: Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
1: Pani Joanna Górecka.
5: Dziękuję,
1: z domowego kościoła i z parafii oczywiście.
5: Tak, z parafii wiązownie.
1: Pani Zuzanna Kamińska z Ruchu Oazowego, też przy tej parafii. I ksiądz Paweł Jagła, który jest wikariuszem prężnie działającym. Dwóch księży na taką dużą parafię, to rzeczywiście jest wyzwanie, ale...
2: Ale takie są dzisiaj realia niestety, że księży jest coraz mniej, dlatego cieszymy się bardzo z zaangażowania wielu osób świeckich i cieszymy się z tego, że takie osoby spotkaliśmy i na naszej drodze, i w tej parafii także. Mhm.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz za udział w audycji. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie naszej rozmowy. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.

0: Za kwadrans godzina 21 to przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Szczęść Boże, Beata Czarnuszewicz, parafii Świętego Szczepana. Zapraszam wszystkich do naszej parafii, szczególnie w drugie czwartki miesiąca na mszę świętą o 18:30 po mszy świętej nabożeństwo płaszcza Matki Bożej z Guadalupe. Bo mamy kryzys rodzin, chyba przede wszystkim, chyba od tego zacznijmy. Widzimy, co się dzieje z rodzinami, nie ma małżeństw, rodziny się rozpadają, rozwodów jest strasznie dużo, prawnicy na tym zarabiają, nieźle. Dzieci są patchworkowe, czyli jak są święta, dzieci wędrują do różnych rodzin. Jest taki rozpad rodziny, że te dzieci, nie mogąc znaleźć miłości w swoim domu, tej mocnej ręki ojca i miłującego serca matki, one szukają po prostu tej miłości na ulicy, czyli narkotyki, alkohol. Przede wszystkim modlimy się za rodziny, tu oddajemy głównie rodziny. Bardzo dużo osób przyjeżdża, małżeństw też przyjeżdża, ale głównie rodziny, młodzież też przyjeżdża. Modlimy się za więźniów, za chorych, za osoby chore, a szczególnie za osoby chore na raka. Pani Dorota Popowska ma szereg spisanych uzdrowień z nowotworów.
3: Czyli łaski są.
2: Tak, są łaski ogromne. Za więźniów, za uchodźców. Pozdrawiam wszystkich kapłanów z naszej parafii i wszystkich parafian. A czego życzyć? Życzymy wszystkim, żebyśmy wszyscy byli zjednoczeni w Panu Jezusie, a ja dodam pod płaszczem Maryi przez serce matczyne.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: O reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 19. Święto Dziękczynienia. To ważny dzień dla Warszawy, ale także dla całego Kościoła w Polsce. Hasłem obchodów są słowa dziękujemy za świadectwo wiary. W tym roku to także 10. rocznica otwarcia dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej, podkreślał w Radiu Warszawa arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
4: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle fenomen dziękczynienia, bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego, nie jestem samowystarczalny, nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
3: Zwyczajem Dnia Dziękczynienia jest wprowadzenie do Wilanowskiej Świątyni relikwii kolejnych polskich świętych i błogosławionych. W tym roku będą to relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i błogosławionego Józefa Stanka Pallotyna i męczennika II wojny światowej.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Poprzez sportowe zmagania uczczą pamięć o świętym Maksymilianie Kolbe. W Teresinie odbędzie się uliczny bieg Maksymila. To wydarzenie wpisuje się w szereg innych inicjatyw poświęconych postaci świętego, mówił w rozmowie z Radiem Warszawa zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
6: To też jest taki ciekawy rok dla naszej gminy, ponieważ w tym roku, 17 lutego, święty Maksymilian otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin. Również całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, odbyły się takie duże uroczystości jubileuszowe szkoły podstawowej imienia Maksymiliana Kolbego w Teresinie, więc można powiedzieć, że ten rok należy do Maksymiliana.
3: Bieg odbędzie się 14 czerwca, poprzedzi go msza święta. Dwudniowa, 54. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych na Jasnej Górze. Tytuł tegorocznego spotkania to Co skrywają archiwa zakonne? Organizatorami konferencji są Komisja Historyczna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL i Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. Siostra Jadwiga Kupczewska, przewodnicząca Komisji Historycznej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i organizatorka konferencji powiedziała o potrzebie ukazywania historii zakonów w Polsce.
7: Wiemy, że archiwa zakonne, archiwa kościelne to archiwa prywatne. One są uważane za bardzo takie hermetyczne, zamknięte i chcemy tą naszą konferencją pokazać, że jesteśmy otwarte na badaczy, że te archiwa są transparentne. Chcemy je też zderzać z dokumentami państwowymi. Chcemy obiektywnie pokazywać, pisać historię zakonów na ziemiach polskich.
3: Archiwiści i historycy są strażnikami naszej pamięci i tożsamości, powiedział ksiądz Michał Sołomieniuk, prezes Zarządu Archiwistów Kościelnych.
8: Jeżeli oczywiście wyuczą się łaciny, a czasami jeszcze i rosyjskiego, i niemieckiego, i potrafią odczytać rękopisy w tych językach zredagowane, to mogą odkryć, jak przez wieki historia zbawienia szła w tym wypadku właśnie poprzez zakony, zgromadzenia zakonne, instytuty życia konsekrowanego, jak Pan Bóg szedł przez tę ziemię i ślady tego znajdujemy również w archiwach.
3: Archiwa zakonne są źródłem informacji o duchowości, działalności duszpasterskiej, edukacyjnej i społecznej Kościoła. Ich zasoby, tworzone przez wieki, obejmują dokumenty o różnorodnym charakterze, od materiałów administracyjnych, przez kroniki i księgi profesji, aż po źródła osobiste i kolekcje o znaczeniu religijnym i kulturowym.

0: Maryjo, stolico mądrości, bądź pozdrowiona. Nieprzypadkowo zwracamy się do Ciebie tym wezwaniem. Okazałaś prawdziwą mądrość, przyjmując pokorą anielskie zwiastowanie. Zrodziłaś Syna Bożego, mądrość wcieloną. Ty nauczyłaś się przy Jezusie mądrości krzyża. Przybywamy do Ciebie jako wspólnota akademicka klasycznych uniwersytetów, konferencji rektorów uniwersytetów polskich w osobach rektorów i prorektorów. W sposób szczególny staje dzisiaj przed Tobą Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie w 55. rocznicę jego powstania. W naszych sercach przynosimy wszystkie uczelnie w Polsce, profesorów, studentów, doktorantów, pracowników administracji, instytucje i osoby mające wpływ na stan i kondycję polskiej nauki, w tym rządzących, których decyzje znajdują odbicie w codzienności szkolnictwa wyższego. Święty papież Jan Paweł II w dniu 6 czerwca 1979 roku powiedział: celem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość. Te słowa wypowiedział na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Myśl tę rozwinął w przemówieniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami wyższymi. Formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swojej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata. Pojęcie wiedzy i mądrości, wokół których toczy się życie uniwersyteckie, tylko pozornie wydają się tożsame. Spróbujmy sobie uświadomić, jakie współzależności i różnice zachodzą między nimi. Wiedza jest zbiorem informacji z dziedzin szczegółowych. Mądrość to specyficzny rodzaj wiedzy dotyczącej spraw podstawowych, pierwszych przyczyn świata i celu życia człowieka. Przekracza ona wiedzę empiryczną i skłania ku poszukiwaniu niewidzialnego absolutu. Wiedza kojarzy się z gromadzeniem i zapamiętywaniem faktów, z postawą encyklopedysty. Mądrość natomiast wymaga logicznego myślenia, wprowadza ład umysłu, czyni z człowieka, który zdobył wiedzę, myśliciela. Wiedza jest ukierunkowana na gromadzenie ilościowe. Mądrość potrafi dokonać rozumnej selekcji, wybrać to, co naprawdę przydatne i co służy dobru. Wiedza śpieszy się w dążeniu do zdobywania użytecznych informacji. Mądrość potrafi zatrzymać się i kontemplować, poznawać dla samego zachwytu nad prawdą i pięknem. Wiedza jest nastawiona przede wszystkim na rozwój, na to, co nowe, lepsze. Mądrość szanuje tradycję, doświadczenie pokoleń i autorytetów. Wiedza może prowadzić do pychy i przekonania, że jest się kimś lepszym od innych. Mądrość natomiast jest bliźniaczą siostrą pokory. Wie, jak wiele jeszcze nie wie. Wraz z upływem czasu coraz bardziej dostrzega dysproporcje między tym, co już zostało poznane, a co dopiero zaczyna się dostrzegać. Wiedza dąży do osiągnięcia umiejętności użytecznych w życiu. Mądrość zmierza do realizacji dobra. Wiedzę można zdobyć, natomiast ku mądrości nieustannie się podąża. każda wiedza odpowiednio wykorzystana może i powinna prowadzić do mądrości. Jednak osiągnięcie wiedzy w jakiejś dziedzinie nie czyni człowieka automatycznie mądrym w najgłębszym, istotnym znaczeniu tego słowa. Świadomi powyższych różnic między wiedzą i mądrością, pragniemy jako pracownicy i studenci bardzo mocno wziąć sobie do serca przestrogę zawartą w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Czytamy tam: epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje mądrości. Przyszłym losom świata grozi niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nikt nie zarzucił nam tego, co mówili ojcowie Kościoła o niektórych starożytnych filozofach. Posiedli ogromną wiedzę, ale w życiu często nie kierowali się mądrością. Powinniśmy dążyć do osiągnięcia postawy, o której pisał święty Bazyli Wielki, jeden z wybitnych teologów greckich IV wieku, który najpierw posiadł rozległą wiedzę podczas studiów w Atenach, a następnie poszukiwał mądrości w kontemplacji Słowa Bożego. W mowie do młodzieży zawarł następującą zachętę: trzeba słuchać mądrych pisarzy, zarówno starożytnych, jak i chrześcijańskich, oraz starać się w życie wprowadzać ich słowa, bo tylko ten człowiek jest mądry, który potwierdził czynem prawdziwą filozofię wyrażoną słowami, natomiast inni ludzie unoszą się jak cienie. Na wszystkich uniwersytetach winniśmy obcować w naszych badaniach z mądrością Bożą, która wyjaśnia przyczyny świata i nadaje sens życiu ludzkiemu. Naszym obowiązkiem jest więc ciągłe stawanie się nie tylko wykształconymi, ale przede wszystkim mądrymi profesorami i studentami. Budujmy wspólnotę wiedzy i idźmy razem ku mądrości. Maryjo, stolico mądrości, czuwaj nad wszystkimi uczelniami w Polsce i prowadź je do jedynego źródła prawdziwej mądrości.
1: Bóg zapłać księdzu profesorowi Mirosławowi Kalinowskiemu, rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za dzisiejsze rozważania apelowe. Do już wymienionych osób przebywających na modlitwie apelowej pragniemy jeszcze dołączyć siostry zakonne i zakonników w ramach ogólnopolskiego zjazdu historyków zakonnych. Są wśród nas neopresbiterzy z diecezji łomżyńskiej, a także pielgrzymi z parafii świętego Wojciecha z Bolesławca. Razem ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, a także modlimy się za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Tobie, Maryjo, polecamy sprawę powołań. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie oddajemy wszystkich neopresbiterów, którzy w tych dniach przebywają tutaj na Jasną Górę, aby Tobie zawierzyć swoje kapłaństwo. Polecamy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rządzących. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Pragniemy jeszcze raz oddać Tobie, Mario, i zawierzyć Częstochowski Uniwersytet imienia Jana Długosza, który przeżywa swoją 55. rocznicę powstania. Powierzamy wszystkich wykładowców, studentów, pracowników wyższych uczelni. Oddajemy Ci, Mario, wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy diecezję sosnowiecką, dziś parafię świętego Andrzeja Boboli w Sosnowcu, w którym przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
6: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. I błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
8: przesłań Jana Pawła II wydobędźmy pewne dwie triady albo tryptyk papieski. Prawda prowadzi do zaufania, a zaufanie buduje wspólnotę. Wiara i rozum, wiara i prawda, wiara i miłość –

Kończymy już transmisję Awaru Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Ja zapraszam do modlitwy różańcem świętym, jak zwykle tej porze, za 9 minut o 21.30. Teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz nam tak przepisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
1: Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, a Twoje myśli tak różne od naszych, miłość tak inna od naszej miłości? Podany przeze mnie tekst tej oazowej pieśni adekwatnie tłumaczy rozbieżność ludzkiej percepcji poznawczej w porównaniu z Bożym punktem odniesienia. Nie chodzi tu tylko o podjęcie toposu mistycznego dywanu, na który Bóg spogląda z góry, spostrzegając piękny i harmonijny wzór, gdy my z niskości widzimy jedynie poskręcane w rozmaite strony nici, jak gdyby zupełnie nonsensownie poukładane. Bóg rozpatruje losy świata i poszczególnych ludzi nie li tylko ze względu na literę, ale przede wszystkim na ducha prawa. Ono natomiast oparte jest nie na diabelskiej przebiegłości kłamstwie, ale zawsze na fundamencie dobra i prawdy, gdyż w Bożym sercu ma swój początek. Znać się zatem na prawie Bożym znaczy tyle, co wsłuchiwać się zawsze w uderzenie serca miłosiernego Ojca, trzymając głowę na Jego piersi. Wtedy człowiek wiele rozumie i wszystko staje się jasne.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery są do Państwa dyspozycji, dwa numery telefonów. 512-700-444 i 512-700-555. Serdecznie zapraszam. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany, napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o Boże Błogosławieństwo dla księdza Pawła w dniu 8 rocznicy święceń kapłańskich, księdza Adriana Woźniaka w dniu 3 rocznicy święceń. Modlą się słuchacze o opiekę Matki Bożej dla księdza Przemysława Maciosa w 31 rocznicę święceń. Modlą się parafianie. Modlimy się w intencji dzieci Sławomira, Patrycji, Magdaleny. Modli się mama Jola i mama chrzestna Dorota. O Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla syna Adama. Modlą się rodzice. Łaski Boże dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej Włodzimierza, Ewy, Beaty, Grzegorza, Tomasza, Anety, Łukasza z rodzinami i Reginy i Tadeusza. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny, świętej Rity, o łaskę uzdrowienia mojej Alicji, o powrót do kościoła Macieja, o nawrócenie, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza, o uzdrowienie z depresji lękowej Adama. O życie wieczne dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o uzdrowienie z chorób, dolegliwości Elżbiety i Adama, o nawrócenie wnuków, o chrzest święty dla Jegody i Stasia, o wyjście z nałogu Piotra, o wyjście z nałogu Emilii, o powrót do zdrowia, potrzebne łaski, opieka Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek, o powrót do zdrowia dla Róży po wypadku i po przebytej operacji, o radość życia małżeńskiego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, o łaski Boże dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi, o wszelkie łaski dla małego Olafa, o Boże Błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus samotny i zasmucony cierpi, a krople Jego krwawego potu zraszają ziemię. Klęcząc na twardej ziemi, trwa w modlitwie, wylewa łzy za Ciebie i za mnie. Przygniata Go ciężar ludzkich grzechów. Judasz zdrajca, pocałunek, błysk piotrowego miecza w ciemnościach nocy. Jesteśmy tchórzami, podążamy za Nim z daleka, ale przebudzeni i rozmodleni. Czas na modlitwę. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Szczęść Boże, Pani Agnieszko. Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, Pani Agnieszko. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Piłat, chcąc uspokoić tłum, uwalnia Barabasza, a Jezusa każe ubiczować. Rozlegają się uderzenia bicza spadającego na Jego okaleczone ciało, które cierpi za nasze grzeszne ciała. Ludzkie okrucieństwo dochodzi zenitu. Ciało Chrystusa, skurczone z bólu, pada bezładnie na ziemię. Ciało Chrystusa leży, a my patrzymy, zatrzymujemy wzrok. Czy to wszystko, co możemy zrobić? Pani Zdzisława jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Zdzisławo, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I witam. Zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: poznać Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać Pani Zdzisławu z obecność i za modlitwę. Pozdrawiam.
0: Bóg zapłać.
1: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Wciskają Jezusowi na skroń koronę z cierni i urągają z wystawionego na pośmiewisko króla. Krwawymi uderzeniami ranią Jego głowę. Biją Ty i ja. Czyż nie ukoronowaliśmy Go cierniem na nowo? Czy nie biliśmy Go, nie pluliśmy na Niego? Nigdy więcej, Jezu, nigdy więcej. Pani Jadwiga jest razem z nami. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,

0: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
1: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy. Boże. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. To dla Ciebie, Jezu. Jezus niesie krzyż i Ty ponieś go dla Jego. Nieś go uczciwie, rzetelnie, na swoich ramionach, ponieważ Twój krzyż, jeśli będziesz go niósł z godnością, będzie takim zwykłym, nie będzie takim zwykłym krzyżem, ale świętym krzyżem. Pokochaj go, a kiedy go naprawdę pokochasz, to ten Twój krzyż będzie krzyżem bez krzyża. Wtedy spotkasz, tak jak Jezus, Maryję na swojej drodze. Pani Maria jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Mario.
2: Szczęść Boże.
0: Pani Mario, prosiłbym tylko o wyciszenie radioodbiornika.
2: Już.
0: I dziękuję bardzo. Proszę, zdrowaś. Pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest...
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Pani Mario, jeszcze raz proszę o wyciszenie radioodbiornika, bo inaczej nie będziemy się dobrze słyszeć. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
2: Święta
0: teraz
2: Maryjo,
0: i w godzinę
2: Matko
0: śmierci
2: Boże,
0: naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
2: Święta
0: i w godzinę
2: Maryjo,
0: śmierci
2: Boże,
0: naszej. Amen.
2: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,
2: Zdrowaś
0: módl się
2: Maryjo,
0: za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Bogu Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Mario, Bóg zapłać i pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy życzę. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
2: Bóg zapłać. Szczęść Boże.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Już podniesiono Go w górę, a u stóp krzyża blisko swojego Syna stoi Matka. I Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena, i Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Jezus daje nam swoją matkę, aby była naszą matką, naszą tarczą, naszą opiekunką. Teraz odczuwa pragnienie, pragnienie miłości, pragnienie dusz wszystkich. Wszystko to wycierpiał Jezus dla siebie i dla mnie. Czy teraz Potrafimy powstrzymać się od płaczu? Pani Sabina jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Sabino.
3: Witam, szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Dobrej nocy.
0: Z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za niecałe 3 minuty godzina 22, a o 22 wywiad z człowiekiem i Paweł Kęska. A za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się, samych radości. Do usłyszenia, do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Dobry wieczór, cześć. Dobrze was tu wszystkich widzieć. Trochę jestem zestresowana. Chcę was wszystkich tutaj serdecznie powitać i zaprosić na muzyczne, przyjacielskie spotkanie. Jestem pewna, że będzie pięknie, jak was widzę.
2: No ja tutaj żem nagłaśniał, no i na gitarze też grałem. Michalina mnie poprosiła o to. Tak naprawdę z Michaliną się poznaliśmy kilka lat temu na kolędowaniu u niej w mieszkaniu. Zaproponowała mi właśnie ze względu na swój wyjazd na misję, udział w koncercie. Jako, że to jest ze względu na misję, to nie mogłem odmówić.
3: No, misia ma szalone pomysły. Rok temu chciała robić biznes i prowadzić ze mną warsztaty. No ale w tym roku już pomysł upadł, bo jedzie na misję. Cóż, sama chciałabym tak wyjechać. No, życzę mi się wszystkiego dobrego.
4: Ja jestem Zuzia i jestem tu dlatego, że to koncert mojej siostry i też zostałam poproszona o zaśpiewanie. To, że ona wyjeżdża na misję, to jest trochę szalony pomysł, ale tak dobrze szalony.
5: Lubię Michalinę. Dzień dobry w ogóle. Lubię Michalinę, lubię ją za jej ekspansję, za jej żywiołowość, prostotę, miłość, jaką ma do tego, co po prostu robi. Popieram Michalinę, co o tym myślę. To jest niesamowita odwaga jechać w takie kraje nieznane na tyle czasu, tak długo, bo z reguły to jest 3 miesiące, pół roku, a to jest 14 miesięcy. Dziewczyna młoda i jedzie po prostu w nieznane. Ma wielkie serce i ją popieram.
6: Dzień dobry, znamy się z Michaliną z hospicjum. Ona jest moją koordynatorką, ja jestem tam wolontariuszką. Michalina jest osobą radosną i otwartą na różne propozycje.
7: Z misją poznała nas nasza przyjaciółka Natalia, kiedy potrzebowaliśmy kogoś, kto mógłby być trochę z naszym synem. A potem szybko się zaprzyjaźniliśmy już całą rodziną. No po prostu Michalina nas zaprosiła, żebyśmy przyszli, więc nie można było nie przyjść. Dynamiczna, w kontakcie ze sobą, ciekawa świata, rozumiejąca innych, dowcipna. Dużo jeszcze mógłbym przymiotników podać.
8: To jest koncert charytatywny. Misia wyjeżdża teraz na misję do Grecji w marcu, więc zorganizowała koncert taki pożegnalno-charytatywny, żeby ją wesprzeć na tej misji. No i spędzić czas wspólnie z przyjaciółmi.

No to była ciekawa historia, bo ja o misjach pierwszy raz pomyślałam, jak miałam 11 lat. Byłam na pielgrzymce kaszubskiej i była tam taka dziewczyna, która wróciła z jakiejś misji afrykańskiej z takimi długimi warkoczykami do pasa i ona mnie po prostu jakoś tak zafascynowała, że ja potem o tym bardzo długo marzyłam. Tak, i miałam skarbonkę swoją, w której już zbierałam pieniądze na szczepionki. Całą szkołę, liceum i gimnazjum, jak byłam w gimnazjum, to chodziłam z prelekcjami, które sama wymyśliłam po to, żeby zbierać na adopcję na odległość na przykład. No i w liceum to samo zrobiłam. A potem podjęłam inne decyzje. I ta misja była dla mnie jedną z takich większych strat, które musiałam przeżyć. To i śpiewanie to były dwie moje największe straty, które podjęłam.

0: Mieszkałam z Magdą, z moją przyjaciółką i ona poznała chłopaka, z którym się potem zaręczyła, a Darek był na misji w Argentynie. No i jak było blisko małżeństwa i już się musiałam wyprowadzać, żeby zrobić miejsce dla męża w mieszkaniu, no to właśnie rozmawiałam z nimi i zaproponowali, że może bym chciała mieszkać w domu serca. No i pojechałam, zobaczyłam dom, poznałam ludzi i zostałam. Mieszkałam w domu serca około 1,5 roku.
1: Właśnie gotuję kolację dla całej naszej wspólnoty, bo dzisiaj mamy takie nasze wewnętrzne spotkanie, gdzie spotykamy się raz w tygodniu, no, spędzić ze sobą czas, porozmawiać trochę o tym, co mamy do zrobienia i po prostu ze sobą pobyć. Wiem, co kto z naszej wspólnoty lubi jeść. Na przykład wiem, że Gosia nie lubi pomidorów, więc broń Boże, żeby zrobić jakąś sałatkę z pomidorami. Misia bardzo lubi różne rzeczy, i zdrowe, i smaczne. Więc musi być i zdrowo, i trochę tłuszczyku nie zaszkodzi. Agnieszka w sumie, ciężko mi powiedzieć, co konkretnie lubi. Ogólnie dużo je. Ewelina bardzo lubi różne włoskie dania, bo była na misji we Włoszech, więc nie jest to dziwne. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wspólnotę.
2: Kroiłam owoce. Po kolacji będzie deser. Pracuję w szkole jako pedagog specjalny.
3: Jesteśmy w domu, w domu serca. To jest siedziba fundacji. Nie jest takim zwykłym domkiem, jak każdy dom tutaj na ulicy. Na warszawskim zaciszu. O, może źle, że tutaj idziemy. To jest bardzo duży bałagan, bo ja się tutaj pakuję. Mieszkamy po dwie w pokoju też, no tak specjalnie, dlatego żeby się jeszcze bardziej nawiązywać ze sobą relacje i ze sobą być. A w domu jest dużo przestrzeni, więc jakoś nie narzekamy na brak miejsca dla siebie. Więc tutaj na drugim piętrze mamy dwa pokoje, gdzie mieszkam ja z Magdą. Ewelina mieszka z Agnieszką, która jest nadal w kuchni. Tutaj to jest moje łóżko. No, tu jest taka moja przestrzeń. Trochę tu jest obrazów. Jedna ikona. Obraz, który wydrukowali mi przyjaciele. To są słoneczynki Moneta, które w oryginale są w muzeum w Nowym Jorku i zakochałam się w nich, jak stałam po prostu w tym muzeum i przyjaciele mi wydrukowali mi ten obraz w takich oryginalnych rozmiarach i podpisali się z tyłu i teraz ze mną jeździ już po różnych miejscach tutaj w Warszawie, przeprowadza się ze mną. Biurko, tak, tutaj sobie pracuję, jeśli akurat jest na tyle porządek, że da się przy nim usiąść. No, mąż Laskamino, gwizdek z rajdu po Beskidzie Niskim. A ten obrazek dostałam od mojej terapeutki po terapii. I chodziło o taką integrację tego księżyca ze słońcem. No, że można być takim zintegrowanym z tymi różnymi cieniami i blaskami swoimi. Ten kamyk, to jest piękny taki symbol, bo w te wakacje byłam na bibliodramie i mieliśmy takie zadanie na bibliodramie, żeby wziąć kartkę papieru i narysować tam swoje serce. Każdy miał wziąć ten kamień i to jest symbol czegoś trudnego. I później coś z tym kamieniem zrobić. Najpierw wpisać go w to serce, a potem wziąć ten kamień i coś z nim zrobić, to co chcemy. Albo go wyrzucić, albo go zostawić. I ja chciałam zostawić mój kamień. I to jest jakaś historia też mojego życia i moich różnych trudnych momentów czy etapów. No, ale które mogą być zintegrowane ze mną i no i jakoś widzę, że coraz bardziej są. Też mnie jakoś ukształtowały.
4: Trzeba mi wielkiej wody.

0: Mam na imię Agnieszka i moja historia z domami serca zaczęła się w 2015 roku. Brałam udział wtedy w rekolekcjach organizowanych przez braci kapucynów w Łuczynie i tam w taki sposób bardzo namacalny doświadczyłam miłości Pana Boga. I po tym doświadczeniu miałam takie pragnienie, żeby żyć głębiej, żeby żyć bardziej. I na tych też rekolekcjach pewien ojciec zadał mi pytanie, co chcę robić w życiu. Przyjaciółka mojej siostry przygotowywała się do wyjazdu na misję do Rumunii właśnie z domami serca. Zaczęłam się modlić za osoby, które wyjeżdżają na misję. Każdy wolontariusz podczas swojego pobytu pisze listy do darczyńców. Ja takie też listy otrzymywałam od wolontariuszy. I tak dowiadywałam się właśnie o charyzmacie domów serca.
1: Jestem Gosia. Domy serca poznałam, bo przyjaciółka mojej cioci z 10 lat temu to było, wyjechała właśnie na misję z domami serca na Kubę i słuchając jej opowieści właśnie zrodziło się we mnie to, że chciałabym pojechać na misję. No i potem trochę trwało, bo musiałam skończyć studia, ta droga była trochę zawiła, aż koniec końców zdecydowałam się i pojechałam na misję.
2: Dobra, to ja mam na imię Ewelina. O domach serca usłyszałam, jak miałam 18 lat, to było już kilka ładnych lat temu. Spotkałam jedną dziewczynę, która szykowała się do wyjazdu, szukała osób, które jakoś ją tam wesprą i widziałam takie światło po prostu szczęśliwego człowieka, gdzie to chyba to był taki silny impuls, który jakoś poruszył mnie i zaczęłam tak myśleć, wow, ja też chcę być tak szczęśliwa po prostu, nie? Później jakby miałam swoje życie, studia i tak dalej, ale po 3 latach znowu się spotkałyśmy. Nadal o mnie pamiętała i mnie zaprosiła po prostu raz do domu serca. Przyjechałam do domu, otworzyła mi drzwi właśnie Kasia, gdzie zostałam zaproszona na kameralną mszę świętą, gdzie były dwie najbliższe przyjaciółki, ja i cała wspólnota. Widziałam, jak ci ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, na siebie patrzą. I aż po prostu nie chciał mi się wychodzić. No i znowu miałam takie pragnienie po prostu, że chcę tak żyć, nie? Po pół roku zdecydowałam się na wyjazd.
3: Jestem Magda. Na studiach byłam w duszpasterstwie akademickim Studnia. To są Dominikanie tutaj w Warszawie. I tam spotkałam osoby z tego duszpasterstwa, wyjeżdżały na wolontariat misyjny z domami serca. Zbierały właśnie fundusze na ten wyjazd i te ich świadectwa bardzo mnie poruszyły. No i właśnie tak trafiłam na taki weekend informacyjny do Domu Serca. No i tam odkryłam, że właśnie to jest to, czego szukałam, że też chcę pojechać na taki wolontariat.
1: W sercu bardzo chciałam jechać do Indii. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zdobyć wizę, ale to jest bardzo ciężko. Koniec końców, jako że już kończyłam umowę w pracy i okazało się, że jest potrzeba w Chile i wyjechałam na misję do Chile, do miasta Valparaíso.
0: Żeby wyjechać na misję, to po prostu trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Kochać ludzi. I no właśnie, w domach serca nie ma jakichś takich szczególnych wymagań. Trzeba po prostu chcieć ofiarować swój czas i siebie. Każdy wolontariusz ma taką możliwość, żeby w takim liście misyjnym napisać, gdzie chce jechać, aczkolwiek to nie daje gwarancji, że tam zostanie się posłanym. Dla mnie o wiele ważniejszą była decyzja o wyjeździe, że decyduję się dać rok. Pan Bóg wybrał dla mnie Brazylię i to był strzał dziesiątkę.
3: No i właśnie, ja wskazywałam jakieś dalekie kierunki, typu Ameryka Południowa, no a dostałam Europę. No tak, że jedziesz do Rumunii.
2: Byłam 2 lata w Neapolu. Pojechałam tam na rok, a po roku był jakiś taki klik w moim życiu, gdzie jakby jeszcze bardziej chciałam poszukać tej esencji, zejść głębiej. Jakby zadawałam sobie pytania w ogóle, po co jestem na świecie i jaki ma sens moja, właśnie ta moja misja. I wtedy zdecydowałam się, żeby zostać rok dłużej. No, działy się niesamowicie piękne rzeczy, które no, po prostu zmieniły jakoś moje życie. Tak diametralnie, w sensie otworzyło mi się serce, oczy i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa, nie to, czego szukałam.

0: I jak zamieszkałam w domach serca, to byłam po prostu wściekła na Pana Boga. Miałam takie poczucie, że kurde, ja tak o tym marzyłam kiedyś i tego nie zrealizowałam, też nie dostałam jakby, nie, że takiej możliwości poznania takich ludzi. No ale też no ja nie miałam zaufania tak do siebie, żeby po prostu w to pójść, nie? Poszłam w coś innego, co mi się wydawało lepsze. Nie słuchałam siebie. A teraz to dostaję, mam 30 lat, w ogóle super życie, wcale mi się nie chce nigdzie jechać i w ogóle poznaję takich ludzi, którzy przeżyli taką przygodę, dlaczego ja tego nie dostałam 10 lat temu, nie? Czy tam 12. Tak, więc pierwsze miesiące były na takim buncie i na takiej złości. I po jakimś czasie gdzieś tam mi się to otworzyło, nie? Że tak naprawdę, no to ja sobie mówię, że nie mogę jechać. Tak mi się życie poukładało, że ja naprawdę mogę teraz to zrobić.
1: O, Ewelinka! Wspaniale!
2: Przepraszam.
1: Jestem w trakcie, jak widzisz. Wasza cierpliwość będzie wystawiona na próbę w najbliższym czasie, ale potem wyjadę, już mi nie będzie tutaj, więc jakoś sobie z tym poradzić.
0: Jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie są pokoje gościnne. To jest taki większy pokój, gdzie są dwa łóżka piętrowe. Mamy też materace, jakby zwaliło się więcej ludzi. Tak, zwala się czasem.
3: Czasem ktoś przejazdem, czasem jak coś byli członkowie wspólnot tutaj. Była koleżanka tak z Francji ostatnio, Paulina, która była na wolontariacie w Brazylii. Jesteśmy też miejscem takim przejazdowym dziewczyn z Ukrainy, które też wyjeżdżają na wolontariat. Właśnie niedługo też będą wracać, więc już wiem, że przyjadą na chwilę zatrzymać się u nas, zanim wrócą do siebie. No, różnie. Czasami ktoś dzwoni z nienacka, trochę nas zaskakuje.
0: Tutaj mieszka Gosia z Sarą. Sara jest z Wenezueli, jest też w naszej wspólnocie, ale obecnie dwa miesiące chyba.
2: No, za chwilę wraca.
0: Tak, za chwilę wraca, ale była w Centrum Formacji Misyjnej, uczyła hiszpańskiego. A już słyszę Gosieńkę na dole. Mieszka nas tu sześć dziewczyn obecnie.
3: Chociaż hałas. Zdaje się, że jest nas 15.
2: Wydaje mi się, że jest okej. Okay,
0: bo już go pół godziny gotujesz, nie?
2: Właśnie nie wiem, nie patrzę na zegarek, ja nigdy nie patrzę.
0: No to zostaw go jeszcze w wodzie, okay. Nawet gorącej, możesz wyłączyć gaz. Ja sobie napęcznieję.
3: Słuchaj, rzucam trochę rukoli na peruwiański talerz.
2: Peruwiańskie danie.
3: Tak. Teraz mamy, no dzisiaj jest czwartek, wyjątkowy dzień dla wspólnoty, gdzie no mamy czas, żeby się wszyscy spotkać, tak? Bo różnie pracujemy, mamy jakieś tam spotkania i rzadko bywamy wszyscy razem, więc mamy taki, no fajna kolacja, w sensie właśnie, chyba każdy się stara, żeby była taka uroczysta i planujemy nasz tydzień, ale też szukamy trochę, mówimy na to łaska tygodnia, coś takiego szczególnego w tym tygodniu, co nam się wydarzyło, jakieś spotkanie, wydarzenie.
4: Jak mamy takie spotkanie wspólnoty, to zawsze jedna z nas gotuje.
2: A ogólnie codziennie ktoś gotuje. Wymieniamy się.
4: Dziś na kolację jest takie danie peruwiańskie, ponieważ dostałam w prezencie taką papryczkę, która nazywa się ahi. Nie mając jej i ona nie jest dostępna w Polsce, nie można zrobić żadnego peruwiańskiego dania, bo byłam na misji w Peru. Wróciłam ponad rok temu. Na razie misja moja jest tutaj, więc tak, w pracy i też mieszkając w tym domu.
0: Ogród z Peru. Mamy tutaj trochę takich pamiątek z różnych stron świata. Magda była na misjach, w pierwszej swojej misji była w Rumunii, a w drugiej była właśnie w Peru. Gosia była w Chile, Agnieszka w Brazylii, Ewelina we Włoszech, w Afragoli pod Neapolem. A ja lecę do Grecji.
1: Ja będę miała we wspólnocie grekokatoliczkę. Nawet dwie.
2: Nie, ty będziesz miała prawosławną jedną.
1: Iglanka jest
2: jedna z
1: prawosławna?
2: Jest prawosławna, tak.
1: Naprawdę?
2: Tak. Ale będziesz miała
1: grekokatoliczkę. A Roki jest grekokatoliczką.
0: Ale pełny ekumenizm, cudownie.
4: No.
1: Gosia będzie ryczeć, Ewelina tak trochę popłacze, żeby było widać, a potem...
5: Tak.
1: Hurra!
5: No.
1: Kto tu będzie mieszkał? Za mnie?
5: Tak, Sabina tak. przyjedzie.
1: Ale akurat się złożyło, że przyjeżdża Sabina.
5: No. No.
0: Słuchajcie, zwalnia się pokój. I to jest niebo do wynajęcia.

0: Jesteśmy w kaplicy, w naszym domu. Kaplica jest wyposażona ikonami naszej ukraińskiej przyjaciółki, które przedstawiają Drogę Krzyżową. Figurę Pana Jezusa na krzyżu mamy z antykwariatu w Krakowie. No, więc już dziewczyny się zbierają i zaraz będziemy się modlić nieszporami. Tak, kaplica jest bardzo mała. Liczę krzesła. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na spokojnie. Oczywiście jak mamy więcej gości, to zmieści się tu więcej osób, ale to jest taka mała przestrzeń, która tak na co dzień nam w zupełności wystarcza. Kiedyś tutaj była pralnia. Później po zakupie tego domu przez fundację uznano, że tutaj jest najlepsze miejsce na kaplicę.
1: Boże, wejrzyj mi z Bożym.

0: Tak, misja z domami serca jest bardzo takim mocnym doświadczeniem. Misja po prostu zmienia nasze spojrzenie. Uczymy się patrzeć z takiej perspektywy Bożej na naszych przyjaciół, na ludzi, do których jesteśmy posłani.
1: Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia, pieśń nową Tobie śpiewamy.
2: Misja domów serca polega na prostej obecności, na tym, żeby być z drugim człowiekiem, właśnie w tym miejscu, w jakim on się znajduje, w tych trudach albo w radościach, w tym, jak żyje, jaką ma codzienność, więc to jest takie po prostu przebywanie z drugim człowiekiem. Tak jak Maryja przebywała z Jezusem do samego końca, aż do krzyża. Niekoniecznie chciała zmienić Jego drogę, chciała Mu pomóc, czy zmienić Jego życie, ale po prostu była z Nim, towarzyszyła Mu w tej drodze aż do samego końca. I taką misją trochę jest właśnie bycie w domach serca, bycie aż do końca.
1: Wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
3: Właśnie. Nie jedziemy do jakiegoś kraju, żeby budować szkołę, kopać studnie, czy mieć jakieś zadanie, tylko po prostu nasza misja polega na obecności, na właśnie takiej stuprocentowej obecności, bo decydując się na wyjazd, ten wyjazd zazwyczaj trwa od 14 miesięcy do 2 lat, więc jakby siłą rzeczy zostawiamy trochę to, czym żyjemy do tej pory, nie? Ja zostawiłam, nie wiem, miałam jakąś tam pracę, przyjaciół, rodzinę, i dedykuję 100% mojego czasu po to, żeby bawić się z jakimś dzieckiem, iść na kawę do kogoś, do sąsiada, albo jak ktoś zadzwoni, po prostu być, odwiedzać ludzi, którzy wydaje się, że potrzebują po prostu tej obecności, którzy są samotni, którzy trochę nie mają nikogo. Być przyjacielem, kochać. Niby prosto, ale trudno, nie? Ciężko jest kochać. I faktycznie domy serca to taka szkoła po prostu miłości. I nie idziemy na studia, żeby kształcić swój umysł, a tam jedziemy, żeby nauczyć się tej uważności, tej obecności, żeby być obecnym. Żeby kochać i w zamian dostajemy tyle miłości, że chyba każdy wolontariusz może powiedzieć, że dostał więcej niż dał, bo nagle się okazuje, że jednak mało mam do dania, nie? Tylko to, że przyjdę i posłucham. I naprawdę no, to zrodziło wiele pięknych przyjaźni też.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Ten wyjazd na misji myślę, że zmienił trochę moje życie, a w szczególności takie spojrzenie na drugiego człowieka, bo żyjąc w ubogiej dzielnicy z ludźmi, którzy popełniali przestępstwa, czy są z jakichś gangów narkotykowych, nauczyłam się patrzeć na człowieka nie przez to, co robi, co robił, ale po prostu na to, że on jest człowiekiem i kochać go pomimo tego wszystkiego, co robi, mieć jakąś wyrozumiałość do niego, nie próbować za wszelką cenę zmieniać go i prostować, ale po prostu być i kochać go i być dla niego i przez to widzieć, jak on się zmienia, jak on jest kochany i to go prowadzi do dobra.
1: Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu.
4: Dla mnie to było takie bardzo ewangeliczne i odkryłam dużo swoich, właśnie ta Rumunia też była trudna, bo ja odkryłam bardzo dużo swoich wad, że ja nie umiem kochać, że to jest, że ja bardzo oceniam, że ja no dużo takich rzeczy, że mogłam skonfrontować swoją wiarę właśnie z rzeczywistością i to było też takie duża nauka pokory. Pokory, bo ja myślałam, że ja po prostu już jestem tak ugruntowana duchowo, że ja po prostu umiem kochać ludzi i po prostu, że moja wiara po prostu może góry przenosić, a tam na przykład w Rumunii bardzo mi było ciężko na początku kochać właśnie tą ludność romską, cygańską i też wychodziliśmy w takie dzielnice i mi ich było bardzo ciężko kochać. I dla mnie to była ogromna lekcja pokory i na koniec misji widziałam, że to naprawdę stali się moi przyjaciele. To wymagało ode mnie dużo takiej pokory, dużo takich walk duchowych. No ale to z drugiej strony to było dla mnie jasne, że mi było ich ciężko kochać, ale Pan Bóg mówi, że nie tylko, Pan Jezus mówił, że nie tylko kochać tych, którzy mi odpowiadają, którzy są moimi braćmi, tylko tych, którzy nie są dla mnie wygodni, więc to była właśnie taka uczenie się tej wiary, ale w takiej konkretnej rzeczywistości. Więc wróciłam z... Boże, zupełnie innym spojrzeniem właśnie, no, że na początku tak tęskniłam właśnie za Dominikanami, no bo wiadomo, na początku nie rozumiesz języka, nie rozumiesz homilii, dużo nie rozumiesz. Masz tą modlitwę, te życie modlitewne, ale miałam poczucie, że no brakuje mi czegoś, ale z drugiej strony no Pan Bóg jest obecny, jest w Najświętszym Sakramencie. Nauka pokory, ale przede wszystkim właśnie szukanie Jego w tym drugim człowieku.

Rzeczywistość dzieci i tych rodzin jest bardzo trudna. Oni cierpią po prostu, ale ich życie mnie przemieniało, ich podejście do życia, ich postawa. Ja bardzo wiele uczyłam się właśnie od dzieci. Dzieci na mojej misji to byli tacy moi nauczyciele miłości. Może taki przykład podam, 6-letniego chłopca, który przychodził do naszego domu codziennie. Każde spotkanie z dziećmi rozpoczynałyśmy różańcem. No i ten chłopiec nie potrafił się modlić, więc każdego dnia przychodził i prosił nas, żebyśmy go nauczyły się modlić. No to trwało długo, żeby chłopiec nauczył się modlić różańcem, ale w chwili, gdy już się nauczył modlić różańcem, to właśnie zawsze też nas polecał w tej modlitwie, swoją rodzinę. My, wolontariusze, przed wyjazdem też otrzymujemy różańce misyjne. I ten chłopiec też miał takie pragnienie, żeby taki różaniec mieć, tak jak my. I w chwili, gdy ten chłopiec otrzymał ten różaniec, to dla mnie to było takie doświadczenie chłopca, który no, jest bardzo szczęśliwy. Ja nie miałam takiej okazji w życiu, żeby zobaczyć dziecko tak bardzo szczęśliwe, jak ten 6-letni chłopiec z tym różańcem w ręku.

No ja mogę się podzielić tym, że naprawdę miałam takie doświadczenie Pana Boga podczas tego wyjazdu, bardzo konkretnie, nie? I to nie mówię o jednej historii, tylko o wielu, wielu spotkaniach, ale też takich momentach też dla mnie trudnych, nie? Gdzie ja w pewnym momencie, prawie były 2 lata, nie? Jakby prawie wracałam do domu, już myślałam, że ja wszystko rozumiem i wszystko wiem, że jestem super wolontariuszem, a to był chyba bardzo taki trudny okres, bo nagle zdałam sobie sprawę, że no niewiele wiem, niewiele potrafię i że właśnie bardzo dużo zależy od Niego i jednocześnie widziałam Jego miłosierdzie po prostu nade mną. Nie jakoś tam litość czy coś, czy jaka jestem nieudolna czy coś, tylko po prostu taką świadomość, że On jest naprawdę, nie? I że On chce dla mnie dobrze po prostu, chce, żebym była szczęśliwa. I to było takie naprawdę silne, silne doświadczenie. I faktycznie myślę, że dzięki temu, że po prostu to życie tam jest tak intensywne, chodzi o intensywność spotkań, kontaktu z ludźmi i właśnie tej uważności, znowu do tego wracam, ale dzięki temu, że człowiek ma otwarte serce i otwarty umysł, wzrok może dostrzec. W sensie myślę, że to jest czas takiej ogromnej łaski, że możemy dostrzec tego Pana Boga, nie? A czasami ja Go nie widzę w tym samym spotkaniu, a tutaj moja siostra ze wspólnoty zachwyca się, mówię, kurczę, no jest mega poruszona i ja wtedy tak słucham, no nieraz tak było i tak słucham, mówię, no masz rację, nie? Ale to jest taka niesamowita łaska, to jest naprawdę taki szczególny czas, myślę, w życiu. Nie wiem, czy on się kiedyś powtórzy, za to jestem mega wdzięczna, nie? Że jakiś tam moment przez te 2 lata był, że mogłam powiedzieć, to jest Pan Bóg, nie? On żyje, w sensie, i to bardzo konkretnie, nie tam w chmurach, tylko w tej osobie, w tym spotkaniu, w tym dziecku, w tej sytuacji. Bardzo, bardzo konkretnie.

0: Tak, czy taka uważność i patrzenie na drugiego człowieka, no, czy to jest na stałe? Ja na początku, jak wróciłam, to myślałam, że tak, że to się tak zakorzeniło, że mi się wyryło w serce. A teraz po tych kilku latach widzę, że to nie jest łatwe, że po prostu trzeba o to dbać i że samej to bym pewnie nie dała rady, nie? Tak jak o przyjaźnie trzeba dbać, jak o relacje trzeba dbać. To, że nie jestem sama, to bardzo pomaga. To, że ja mogę mieć jakiś gorszy dzień, albo tydzień, albo miesiąc, albo okres w życiu, ale widzę Magdę, czy Gosię, czy kogoś, kto po prostu jest w domu i widzę, jak, nie wiem, przyjmuje kogoś, kto tak wpadł randomowo o jakiejś tam dziwnej porze, gdzie wszyscy są zmęczeni. Albo robi coś z taką uważnością, nie? Nawet nie czekając, że ktoś zauważy i widzę wow, w sensie takim, no. To nie jest tak, że to znika, tylko po prostu mamy formację, słyszę jakieś świadectwa różnych wolontariuszy, którzy wrócili ileś lat temu, czy dopiero co, czy mówimy tym nowym ludziom, którzy chcą jakoś nam poznać, opowiadają to na serca i ja się na nowo zachwycam, nie? Mówię, kurczę, no pojechałabym jeszcze raz. To pragnienie i ta uważność i ta otwartość ożywa.
1: Ten dom, w którym mieszkamy tutaj w Warszawie, jest takim poniekąd przedłużeniem misji, bo po powrocie z takiego życia ciągle z ludźmi, ciągle we wspólnocie, na ciągłej modlitwie, kiedy wraca się do swojego życia, do pustego domu, do pustego mieszkania, to jest bardzo wielka pustka i ja miałam tak, że tyle dostałam od Boga i w trakcie tej misji, że dla mnie było trudne to, że nie mogę się z tym dzielić. I to, że zamieszkałam tu, właśnie daje mi to, że mogę żyć we wspólnocie, mogę się modlić razem z nimi. Możemy przygotowywać tu różne rzeczy też dla innych ludzi, czasem jakieś eventy, czasem właśnie przygotowanie przyszłych wolontariuszy. I zawsze to jest to, że mogę dzielić się tą miłością, tym wszystkim, co dostałam, z innymi.
2: Gdy już moja misja dobiegała końca w Brazylii, to miałam w sercu takie pragnienie, aby kontynuować tą misję, to życie tym charyzmatem Domu w Serce. I Dom Serca w Warszawie powstał właśnie z takiego pragnienia wolontariuszy, którzy wracają z misji i chcą kontynuować misję. Dlatego nasz Dom Serca w Polsce właśnie służy, żeby prowadzić formacje dla przyszłych wolontariuszy, ale żeby właśnie w tak sposób namacalny żyć naszym charyzmatem. Żyjemy tutaj we wspólnocie, służymy sobie nawzajem. W naszym domu jest kaplica z Najświętszym Sakramentem, dlatego to też jest centrum takie naszego domu. Zaczynamy dzień modlitwą i też kończymy dzień modlitwą.
3: Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy. Udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni wszelkiego zła, który prowadzi.
4: Ja chyba mam już tak, że się nie boję po prostu pokazywać, jaka jestem przed Panem Bogiem. To znaczy, jak jestem na Niego zła, to jestem na Niego zła. I to jest jakaś moja modlitwa, nie? Znaczy, ja mówię, wiem, że na pewno to jest po mojej winie, że jestem wkurzona na Ciebie i że na pewno nie masz w tym żadnej winy, ale i tak jestem na Ciebie wkurzona i tak jest po prostu teraz, nie? I tego nie rozumiem i tyle. Kocham Cię, pa. No na takiej zasadzie, nie? Nie wiem, czy ja potrzebuję z tym jakoś gadać więcej. Nie? No jakoś... I też mam takie doświadczenie, że jak pokazuje się taka, jaka jestem i się tego nie boję, on się też tego nie boi i się też okazuje, to on to jakoś tam przemienia, nie? Nie wiem, no on patrzy, kocha i to się wtedy zmienia, no.
3: Maria, Matko współczucia i pocieszenia,
5: módl się za nami.
3: Święty bracie Albercie,
5: módl się za nami.
3: Wszyscy święci nasi patronowie,
5: módl się za nami.
3: Nasi aniołowie stworzone,
5: strzeżcie nas.
6: Wszystko dzieje się po coś, tak mówiła mi mama. Kiedy gruz, kiedy kłopot, przerabiałam to sama.

0: Wiesz, jeszcze dzisiaj miałam taką przygodę, bo przyjechała moja przyjaciółka i siedziała u mnie od 8.30 do 10.30. I gadałyśmy i ona już nie miała innego terminu i mówi, nie wiem, że się do niej przyjadę. Ja mówię, czemu nie? I dopiero jak ona pojechała, to się zaczęłam jakoś stresować, a tak to miałyśmy tak ładny czas. Dobra. A, jeszcze muszę tutaj wywalić, bo to było łyżko. A kurde, to chciałam brać. Koszulę. To wybrałam. O nie, już to zakleiłam. Nie. Kiedyś to biorę. To wyrzucę.
1: Rady. Nie wiem, ja ci nie dawałam żadnej rady w sumie.
0: No, nie dać się. Ja średnio cię słucham, ale nie super.
1: Myślę, że radą jest to, żeby słuchać. Słuchać, patrzeć. Co jest w sumie najlepsze, jak się nie zna języka, bo wtedy nie rozumiesz, co się mówi, ale widzisz dużo więcej niż ci, co rozumieją.
0: Wczoraj było tak fajnie. Ewelina wróciła ze studiów.
1: Misia, chłodź szampana.
0: Siedziałyśmy tutaj, nie wiem, 12 jeszcze. I przyjechała Marta. I tak na mnie taka zmartwiona patrzyła, jak taka matka. Tak to wygląda. No i tak trochę wywaliłam. Nie wiem, dlaczego mam tyle rzeczy. Wszystko, to wszystko, co tu. Udało się.
1: Robię zdjęcie najlepszych sióstr wspólnotowych w domu. Serca. I tak, Misia właśnie wyjeżdża.
0: Na domu. Kocham.

jadę na lotnisko. Jesteśmy trochę spóźnieni, ale chyba tylko trochę, nie? Będę lecieć 2,5 godzinki. To krótko na taki transfer życiowy. Wolałabym lecieć dłużej chyba. Nie wiem, kto mnie odbierze. Tak trochę nawet nie wiem, kto jest w tej wspólnocie teraz, bo wiem, że tam są jakieś przetasowania. Jest Blanka czy Bianka, ojejku, nie wiem, jak ona ma na imię do końca, ale jest z Rumunii. I jest psychologiem i bardzo się ucieszyła, że ja jestem pedagogiem i że może będziemy coś robić dla dzieci. Wiozę książki dla dzieci o emocjach. Mam zamiar je przetłumaczyć na grecki. Jestem przekonana, że dziewczyny mnie tam pięknie przyjmą. Nie, ja nie wiem, co ja tam będę robić. Raz w tygodniu chodzą do osób bezdomnych i wydają posiłki z misjonarkami miłości. Chyba też raz w tygodniu chodzą do domu opieki, takiego, nie wiem, jak nasz DPS.

No. Ja czuję, że ja po prostu dostałam bilet na pociąg. Mogę po prostu wsiąść w ten pociąg i trochę nie wiem, gdzie on jedzie w ogóle, a mogę nie. I są dwie bardzo dobre opcje. I ja stwierdziłam, że okej, to ja po prostu wsiadam. Czy ja czegoś więcej potrzebuję? Nie, ja się tak cieszę, że tam będzie czas na modlitwę, wiesz. Bo nie potrafię sama sobie go zorganizować, żeby mieć godzinę na adorację. A tam będę miała, więc to jest moja jakaś taka wielka radość i myślę, że no, jakieś spełnienie wielkiego pragnienia, żeby mieć taki spokojny czas, a my się po prostu modlić obecnością.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Z Ewangelii świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz nam tak przepisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
1: Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, a Twoje myśli tak różne od naszych, miłość tak inna od naszej miłości? Podany przeze mnie tekst tej oazowej pieśni adekwatnie tłumaczy rozbieżność ludzkiej percepcji poznawczej w porównaniu z Bożym punktem odniesienia. Nie chodzi tu tylko o podjęcie toposu mistycznego dywanu, na który Bóg spogląda z góry, spostrzegając piękny i harmonijny wzór, gdy my z niskości widzimy jedynie poskręcane w rozmaite strony nici, jak gdyby zupełnie nonsensownie poukładane. Bóg rozpatruje losy świata i poszczególnych ludzi nie tylko ze względu na literę, ale przede wszystkim na ducha prawa. Ono natomiast oparte jest nie na diabelskiej przebiegłości kłamstwie, ale zawsze na fundamencie dobra i prawdy, gdyż w Bożym sercu ma swój początek. Znać się zatem na prawie Bożym znaczy tyle, co wsłuchiwać się zawsze w uderzenie serca miłosiernego Ojca, trzymając głowę na Jego piersi. Wtedy człowiek wiele rozumie i wszystko staje się jasne.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
0: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i zapraszam jak zwykle w piątkowy wieczór na program Niedaleko od domu. W tamtym tygodniu opowiadałem Państwu o trudzie, jakie młode państwo, zwane tak trochę eufemistycznie drugą Rzeczpospolitą, jakie to państwo włożyło w unormowanie, właściwie zorganizowanie całego systemu oświatowego, zlepek trzech różnych systemów zaborczych, zaniechań celowych zresztą, walka z analfabetyzmem. No oczywiście w kontekście Warszawy był to troszeczkę inny problem. Tutaj, tak jak to podkreśliłem, Warszawa była taką oazą edukacyjną, zupełnie nieporównywalną z tym, co kilkadziesiąt kilometrów w kierunku wschodnim się działa, już tam dalej to już nie ma co w ogóle opowiadać w kontekście oczywiście powszechnej edukacji, czy też no, wielkiego analfabetyzmu. Mówiłem Państwu również, właśnie rozpocząłem ten temat edukacji dziewcząt, edukacji dziewczynek. To też był temat, który no, nie wszystkie linie polityczne, partie i grupy społeczne były ku temu, znaczy zgadzały się, że ten jednolity system powszechnej edukacji powinien też objąć dziewczynki. Tutaj różne zresztą były tematy związane właśnie z tym, że chłopcy i dziewczynki nie powinny się uczyć razem, a to dlatego, że dziewczynki inaczej się rozwijają, mają inne potem społeczne role i tak dalej, i tak dalej. No ale na szczęście dla dziewcząt udało się, przynajmniej jeśli chodzi o tą szkołę powszechną, ten program ujednolicić. Już ze szkołą średnią było inaczej. Takie placówki koedukacyjne nawet w Warszawie nie były czymś powszechnym. Raczej zdecydowanie, jeżeli już, to były gimnazja męskie, gimnazja żeńskie. Choć czasem, proszę sobie wyobrazić, w jednym nowo wybudowanym budynku z osobnymi wejściami jedyne, co łączyły, to często sala gimnastyczna. No takie były wtedy standardy. Mówiłem Państwu też, ten związek edukacji dziewcząt przekładał się na ich emancypację później, a tę emancypację w tym dobrym słowa znaczeniu, ponieważ dyplom, mała matura choćby już dawała możliwość podjęcia pracy w urzędzie, można było pójść na kursy edukacyjne, czy raczej pedagogiczne, które dawały możliwość dosyć szybkiego zdobycia zawodu na nauczycielki, i te zawodowo kobiety aktywne były widoczne w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Warszawie. Mówiłem też Państwu o tym, że ta edukacja powszechna, zwłaszcza w Warszawie czy w większych miastach, średnia dziewcząt dawała potem no już duży odsetek kobiet, które studiowały. Mówiłem też o tych różnicach jednak, jeśli chodzi o zarobki, pozycję społeczną. No tego właściwie Rzeczpospolita do końca swoich IPRL było w tak samo nie pozbył się. Znaczy kobiety po prostu na tych samych stanowiskach zarabiały mniej. To rażąco mniej. Proszę Państwa, samo doświadczenie szkoły żeńskiej było trudne, ale formujące. Wspomnienia z tamtych lat są pełne opowieści o niezwykłym rygorze, ale jednak również o dumie. Jedna z absolwentek warszawskiego gimnazjum wspominała: po latach nosiłyśmy granatowe mundurki, białe wykrachmalone kołnierzyki i berety, których ułożenie sprawdzała przełożona, a na ulicy nie wolno nam było zjeść nawet jabłka, a za rozmowę z chłopcem z męskiego gimnazjum groziło wezwaniem rodziców. Ale kiedy po zdanej maturze drżącymi rękami odbierałyśmy świadectwa, czułyśmy, że świat należy do nas, że żadne drzwi nie są przed nami zamknięte. No, przynajmniej w teorii. No, ale to poczucie własnej wartości było chyba największym triumfem edukacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym i mimo niesprawiedliwości płacowych, tego patriarchalizmu, męskiego szowinizmu, biedy oczywiście, no ta rzeczywistość dawnej edukacji dziewcząt, czy w ogóle braku edukacji dziewcząt i spychania jej na margines domowy, przy mężu. No, te czasy jednak mijały bezpowrotnie. Oczywiście w mieście szybciej, na prowincji rzadziej, krócej, wolniej i tak dalej, ale ten proces trwał i już go nie można było zawrócić. I myślę, że społeczeństwo zaczynało też rozumieć, mówię tutaj o mężczyznach, że wykształcona kobieta to nie anomalia, lecz fundament nowoczesności, nowoczesnego państwa. To właściwie rządzący, zwłaszcza sanacyjni, zrozumieli, choć oczywiście Rzeczpospolita mimo swoich wad wychowała pierwsze w pełni wolne i świadome swoich praw intelektualnych, również możliwości pokolenie Polek. No i proszę Państwa, ja tutaj mam taką takie ciekawostki przygotowałem dla Państwa, jak to rzeczywistość wyglądała w kontekście tych wszystkich strojów, różnych rzeczy. Otóż prześledzimy dzisiaj drogę ucznia od tego naszycia tarczy przez surowy rygor ocen, aż po mistyczny moment prucia tarczy po zdanym egzaminie dojrzałości. Otóż, proszę Państwa, to jest dosyć istotne, że w II Rzeczypospolitej uczeń nie był postacią anonimową. W tym kontekście nawet nie miał prawa być anonimowym. Szkoła nie kończyła się na progu budynku. Właściwie trwała przez 24 godziny na dobę, a jej najważniejszym symbolem, strażnikiem, można powiedzieć, dowodem osobistym każdego ucznia, zwłaszcza gimnazjum, była tarcza szkolna. No, na pewno Państwo, ja też, ale młodzi ludzie to już nie pamiętają, jak trzeba było jeszcze mundurki szkolne i tak dalej. Tarcza to było coś, oczywiście to mówię o naszych wspomnieniach z czasów PRL-owskich, no ale jednak tarcza szkolna była wymagana. No ale te wymagania, porównując z tymi, które były przed wojną, to były żadne wymagania, mówię w kontekście tych PRL-owskich. Otóż można powiedzieć, że przez cały okres dwudziestolecia istniał rygor lewego rękawa, tak to nazwiem. Tarcza zazwyczaj wykonana z sukna, często w kolorze granatowym lub błękitnym. W szkołach podstawowych one miały zazwyczaj albo taki owalny, albo ewentualnie prostokątny, czy też kwadratowy, to rzadziej kształt. Natomiast oczywiście ta z gimnazjum już przypominała tą tarczę, taką jaką Państwo pamiętają, czyli przypominająca trochę też tą tarczę rycerza. I oczywiście podstawowym elementem, jaki był na tej tarczy, to był zazwyczaj wyhaftowany numer placówki. Oczywiście musiała znajdować się bezwzględnie na lewym rękawie, w ściśle określonej wysokości nad łokciem. I to nie był tylko element ozdobny. Każdy detal na tej tarczy miał znaczenie. No i przede wszystkim jedna była ważna rzecz. Musiała być bezwzględnie dobrze przyszyta. A grawka nie wchodziła w grę. Dlaczego to było tak istotne? Otóż nauczyciele podczas kontroli sprawdzali mocowanie. Jeśli tarcza dała się łatwo zdjąć, uczeń natychmiast stawał przed obliczem, no, przynajmniej dyrektora, i nie uniknął kary za lekceważenie barw szkolnych. Tarcza na agrawce była bowiem dla pedagogów czytelnym sygnałem, no tak, konspiracji, ale sugerowała, że młody człowiek planuje zdjąć ją po lekcjach, by móc na przykład anonimowo rozrabiać w przestrzeni publicznej. Nie dbało się w tym zakresie, prujące się nitki czy brak tarczy, to traktowano nieraz jako uchybienie niedrobne, lecz jako przejaw lekceważenia nie tylko szkolnych przepisów, ale przede wszystkim lekceważenia instytucji państwowych. Tak, pamiętam, moja babcia kiedyś opowiadała, że dwóch jej kolegów właśnie została złapana na tak zwanej agrawce. No to właśnie to było wielkie wydarzenie w tej klasie. Nie wiem, jak to się skończyło, już nie pamiętam niestety tej historii. Zawsze żałuję, że jak babcia mi opowiadała, to ja tak słabo słuchałem niestety. No i teraz nie powiem, jakież kary dla tych chłopców, którzy na agrawce zostali złapani, czyli na przypięciu do mundurku, czy do potem ubioru właśnie na agrawkę. No był to niewybaczalny błąd, ponieważ tarcza, proszę Państwa, wymuszała taką nienaganną postawę. każdy przechodzeń wiedział, z której szkoły pochodzi dany uczeń, co czyniło go reprezentantem swojej placówki. Obowiązywała jasna hierarchia. Uczeń musiał kłaniać się każdemu dorosłemu, a wobec nauczycieli rygor był bezwzględny. Jeżeli nawet uczeń nie znał profesora osobiście, widząc go na ulicy, musiał wykonać głęboki ukłon i zdjąć czapkę. No, czapka to następny element. Maciejówka lub probaktywka z odpowiednim otokiem był dopełnieniem właśnie tego mundurowego sakrum. No dobrze. Przerwa. Wracamy za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: I jesteśmy już z powrotem. Mówiłem o tej tarczy, tak, no to może o sprawowaniu. Otóż, bo to było dość istotne, ocena ze sprawowania. Otóż przełomem również po reformie Jędrzejowicza, ta reforma, przypomnę, miała miejsce, no nie od razu, ale rozpoczęła się w 1932 roku, było między innymi to, że ujednoliciła ona system właśnie w ocen, dlatego że w różnych częściach Polski były różne systemy ze względu po prostu jeszcze na zaszłości zaborcze. I w szkole powszechnej, w gimnazjum i w liceum reforma ta wprowadziła nową skalę ocen od 5 do 1, odwracając trochę system. W niektórych zresztą miejscach to bardzo opornie szło, na przykład w Krakowie, system z lat 20., gdzie to jedynka była najwyższą oceną, to właśnie w Austrii, tak, czy w zaborze austro-węgierskim. Jednak, proszę Państwa, to nie ocena tylko budziła największą trwogę, czy raczej jej skala, ale kluczem do wszystkiego była ocena ze sprawowania. No tak, teraz to się tylko tak po macoszemu to traktuje, ale w dwudziestoleciu międzywojennym nie była to tylko opinia o gadulstwie czy nieuważności na lekcji ucznia, ale była to cenzurka z postawy moralnej, w pewnym sensie obywatelskiej, a często też patriotycznej. W latach dwudziestych dominowała oczywiście skala opisowa, było zachowanie bardzo dobre, odpowiednie, to znaczy dostateczne i nieodpowiednie dostateczne. Właściwie nieodpowiednie to było cywilną śmiercią ucznia. Wybitny matematyk, humanista, geniusz prawie z taką oceną nie miał szans otrzymania nie dość, że matury, to nawet promocji do następnej klasy. Zresztą na etapie maturalnym rygor rósł jeszcze bardziej. Otrzymywanie noty niższej niż bardzo dobre skutecznie ryglowało drzwi do prestiżowych wydziałów uniwersyteckiej, czy kariery w administracji, dyplomacji, czy choćby przyjęcia do korpusów wojskowych, bo przecież to też była droga dla wielu chłopców najważniejsza. System ten zakładał bezkompromisowo: intelekt bez moralności jest dla społeczeństwa bezwartościowy. To może to też to było dosyć istotnym elementem takiej oceny. Ta dyscyplina związana właśnie z zachowaniem nie tylko dotyczyła szkoły, ale również była egzekwowana z gorliwością godną służb specjalnych, można powiedzieć. Istniała ścisła godzina policyjna. Uczniowie musieli znikać z ulic po godzinie 20 zimą, a po 21 z latem już ich na ulicach nie można było spotkać, bo jak to sprawdzano, no, powoływano tak zwane lotne chówce, czyli patrole złożone z nauczycieli i z czasem również z rodziców, które przeczesywały właśnie parki, kina, czy też kawiarnie. Biada uczniowi, którego przyłapano w kinie na seansie wieczornym, a jeszcze na seansie tylko dla dorosłych, albo też w lokalu, w kawiarni, gdzie serwowano by alkohol, a to właściwie w większości było. Więc takie incydenty kończyły się natychmiastowym wezwaniem rodziców i drastycznym obniżeniem oceny ze sprawowania, a najcięższym grzechem był tytoń. To ciekawe, bo przecież palono, jeśli chodzi o dorosłych, w zasadzie bez większych problemów, ale to palenie wśród młodzieży uznawano to taki dowód trochę demoralizacji, karany często z najwyższą surowością. No i najgorszym wymiarem kary był oczywiście ten wilczy bilet, jeszcze znany z dawnych czasów, wydalenie ze szkoły z powiadomieniem kuratorium, właściwie co oznaczało zakaz przyjmowania do jakiejkolwiek szkoły, ale oczywiście szkoły państwowej, no bo jak ktoś wykupił taką możliwość w szkole prywatnej, no to jak zapłacili rodzice, to taki uczeń no, mógł się dalej uczyć. No i ja myślę, jeszcze tutaj chcę Państwu powiedzieć, że o ile edukacja dla chłopców była nasycona takim duchem wojskowym, ze względu chyba też na to, że państwo zagrożone z dwóch stron, zwłaszcza później w latach 30. kładło nacisk na to, by każdy absolwent był gotowy po prostu do obrony ojczyzny. Bardzo ważnym elementem nauki było tak zwane przysposobienie wojskowe, a to państwo chyba też, przynajmniej ja miałem jeszcze w liceum taki przedmiot. Był to przedmiot przede wszystkim obowiązkowy i nieteoretyczny. W ramach właśnie przysposobienia wojskowego chłopcy przechodzili realne szkolenie, bo i strzelanie, zresztą w niektórych szkołach były prywatne strzelnice. Tam uczono też rozkładania broni. Również przysposobienie wojskowe uczyło terenoznawstwa, czytania map, posługiwania się busolami, kompasami. To zresztą te bardzo często były też obozy letnie właśnie organizowane, gdzie spędzano je w części oczywiście pod namiotami, przy całym takim rygorze prawie wojskowym, po budkach, nocnych wartkach, apelach. Zresztą ten apel to był świetno, taką świętością. Chłopcy stawali w idealnych dwuszeregach. Jak tu czytam, przewodniczący klasy, nazywany plutonowym, zdawał raport nauczycielowi: panie profesorze, melduję klasę do zajęć. A podczas inspekcji sprawdzano nie tylko tarcze, ale buty, czy buty lśnią, dłonie, uszy są czyste. No a tu sport nie był tylko zabawą. Dominowała właśnie takie dyscypliny jak gimnastyka przyrządowa, czy skoki przez kozła, biegi przełajowe, które miały właśnie kształtować charakter i postawę żołnierską. No, oczywiście obowiązkiem ucznia, już nie na tych obozach, ale w ogóle było salutowanie oficerom Wojska Polskiego napotkanym na ulicy. To był bardzo duży, ważny obowiązek i trzeba było tego przestrzegać. Natomiast, proszę państwa, jeśli chodzi o kobiety, o dziewczyny, to podczas gdy chłopców przygotowywano, no, w pewnym sensie do służby wojskowej, no, uczennicom dawano inne ważne zadania. Po prostu na ich barkach spoczywał ciężar dbałości o czystość moralną i fundamenty ogniska domowego. No i trochę przyznam szczerze, ten nadzór nad dziewczętami nosił znamiona obsesji. Tak naprawdę to od dziewcząt wymagano dużo więcej. Ten rygor zachowań, rygor zakazów był moim zdaniem dużo, dużo bardziej trudny dla młodych dziewcząt w kontekście ich małego pola takiej prywatności, jak i też te dziewczęta po prostu były pod większą presją, nie tylko zresztą szkoły, ale i rodziny, ale też w ogóle ulicy w tym kontekście, że dziewczyna musiała świecić przykładem. Oczywiście była to dyscyplina bezwzględna, jeśli chodzi o ubiór, fartuszek z nieskazitelnym białym kołnierzykiem, spódnica musiała bezwzględnie zakrywać kolana. Zresztą jakiekolwiek próby skracania postrzegano jako akt buntu. Naturalność, ta czystość ducha manifestowała się brakiem jakichkolwiek ozdób, malowaniem paznokci. O, to w ogóle nie było w ogóle do pomyślenia. Szminka czy biżuteria było surowe, zakazane. Oczywiście można było krzyżyk albo medalik, to wszystko. Włosy musiały być upięte w skromny kok albo warkocze. No i właśnie tutaj ta pewna izolacja społeczna, bo wspólne wyjście do cukierni z chłopcem to w ogóle było niemożliwe, ale nawet wyjście z inną dziewczyną bez przyzwoitki, czyli bez rodzica, no było nie do pomyślenia. Za zbyt swobodne zachowanie uczennica mogła zostać nawet relegowana z szkoły. No, prawdę powiedziawszy, czytając, przygotowując się do dzisiejszego programu, przeczytałem kilka wspomnień dziewcząt, uczennic, no, pisanych oczywiście przez dorosłe kobiety. To one strasznie to przeżywały, właściwie nic nie mogły zrobić. Te pole przestrzeni publicznej były nieraz dla nich zamknięte. Oczywiście, jeśli z rodzicami, to tak, ale same to mogły tylko pójść do szkoły i wrócić, i to właściwie wszystko. No to jeszcze może państwu opowiem o innym egzaminie, który był większym chyba problemem dla wielu dziewcząt niż sama matura. Jaki to egzamin? O tym opowiem.

0: niedaleko od domu.
1: Otóż mówiłem Państwu o maturze, mówiłem Państwu o tych niższych, znaczy matura mała, duża, ale był jeszcze jeden egzamin, który dla wielu dziewcząt był chyba większym wyzwaniem, zdecydowanie większym, prawdę powiedziawszy, z tych pamiętników. Tak jest narracja. Był to egzamin tak zwany z gospodarstwa. Cóż to było to gospodarstwo? Oczywiście to było dla dziewcząt. To był egzamin praktyczny, zwłaszcza w liceach zawodowych, ale i w prywatnych wielu szkołach, także państwowych, gimnazjach. Był to tak zwany egzamin praktyczny z przysposobienia gospodarczego. Taki był przedmiot. Komisja, można powiedzieć, oceniała taką małą inżynierię domową, bo uczennica losowała zadanie. To było zadanie na przykład śniadanie dla rekonwalescenta za 20 groszy. No i jeśli to był egzamin praktyczny i z materiałów, które tam były, znaczy z materiałów z produktów, musiała takowych zrobić takie danie. A jeśli zużyło za dużo masła, albo zbyt

Prawdziwą zmorą było cerowanie. O, to pewnie starsze panie pamiętają, to była wyższa szkoła jazdy. Na przykład egzaminatorka celowo robiła dziurę w lnianym obrusie, a uczennica musiała ją tak zacerować, najlepiej w tkany wzór, aby po wyprasowaniu uszkodzenie było prawie niewidoczne, albo przynajmniej mało widoczne. No i wreszcie savoir-vivre. Tu pomyłka w ułożeniu noża po złej stronie talerzyka mogła przesądzić o wyniku. No i tu znowu wraca ta agrafka, bo mówiłem Państwu o tym, że walka z tą agrafką, ale o cóż tu chodziło? Otóż agrafka była traktowana jako taki grzech lenistwa. Po prostu, a najłatwiej było oczywiście zespiąć agrafką i to już rozwiązywało problem, ale tu chodziło o to właśnie, żeby ta dziewczyna, przyszła kobieta, matka, była odpowiedzialna, umiała sobie dobrze poradzić. Tam były jeszcze bardzo ciekawe zajęcia z materiałoznawstwa, żeby nie dać się oszukać, jak sprawdzić produkty rolne, które są świeże. Były tam podstawy też już zdrowego żywienia. To naprawdę były dosyć ciekawe zajęcia. Oczywiście wydawałoby się, oprócz tego dziewczęta uczyły się też rachunkowości domowej właśnie, ale wydaje się, że to miało jakby wprowadzić znowu ten duch w te kobiety właśnie ten domowy, ale to nie tylko o to chodziło. Proszę Państwa, wydaje mi się, że ideą było po prostu racjonalne zarządzanie zasobami państwa, ale również racjonalne zarządzanie zasobami domowymi. I dlatego może nasze prababcie, nasze babcie tak potrafiły właściwie z niczego coś zrobić, a zawsze był porządek w kuchni. Pamiętam u babci, nic się nie zmarnowało, trzeba było wszystko zjeść do końca, bo babcia nie lubiła, jak ktoś zostawiał, też strafowała moją mamę, w związku z tym wydawało się, że to takie właśnie, to przysposobienie gospodarcze dziś wydaje się takie bardzo dalekie, ale od tego, co dzisiaj dziewczęta, czego się uczą w szkołach, ale wydaje mi się, że akurat wielu, przepraszam, przydałoby się takie właśnie choćby nie wyrzucanie wszystkiego, no ale to już zupełnie inna sprawa. No i może jeszcze o relacji nauczyciel-uczeń, bo to jest też zupełnie co innego niż dzisiaj. Nauczyciel, proszę Państwa, przede wszystkim nie był pracownikiem Ministerstwa Oświaty, ale był w pewnym sensie funkcjonariuszem państwowym i najwyższym autorytetem moralnym. Tu nie było czegoś takiego jak rozmowa na podobnym poziomie. Uczeń musiał stać na baczność, gdy nauczyciel wchodził do klasy i rozmowa, czy raczej jeżeli nauczyciel wykazał taką potrzebę porozmawiania z jakimś uczniem, to uczeń musiał stać na baczność i tylko odpowiadać na konkretne pytania. Tu nie było mowy o jakiejś konwersacji. Oczywiście już o kłanianiu Państwu mówiłem, ale ciekawa była sytuacja, zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie nauczyciel, zwłaszcza średniego szczebla, no to była ważna osobistość w tej małej wspólnocie, małej czy większej wspólnocie. Tam na przykład był bardzo hierarchiczny typ powitania, prawda? I w tym wypadku, jeżeli nauczyciel i rodzic szli sprzeciwka, to wypadało, żeby rodzic ukłonił się nauczycielowi pierwszy, a nie odwrotnie. No, też wydaje się, że trzeba powiedzieć o karach, kary cielesne. Oficjalnie w latach 30. były zakazane, albo przynajmniej ograniczane. Na pewno Państwo pamiętają, co to jest koza, czyli to zamykanie w klasie po lekcjach i tam przepisywanie różnych rzeczy, ale uważano ogólnie, że delikatne kary cielesne nie są niczym złym, a właściwie nawet traktowane jako element hartowania charakteru. Jeżeli jakiś dzieciak poskarżył się, że został zbyt potraktowany linijką na przykład, albo za uszy wytargany, to rodzic zazwyczaj powiedział, że zapewne zasłużyłeś. Tak to był. Takie były standardy. Trzeba też pamiętać, że nauczyciel miał prawo zatrzymać ucznia, nawet na ulicy, i sprawdzić, co robi poza domem. To nawet był jego obowiązek i uczeń musiał odpowiedzieć
Najlepiej, żeby

0: sensownie, bo jeżeli by się zacząłby się tutaj motać, to mogłyby różne problemy z tego wyniknąć. No i mówiłem Państwu na koniec o tym rytuale, że właśnie nie powiedziałem prucia tarcz. No bo doszliśmy do momentu, już nie będę tutaj egzaminie, to może w przyszłym programie może jeszcze o tym powiem, ale finał właśnie tego momentu, raczej finał, ten moment, dla każdego absolwenta był właśnie to prucie tarczy, był taką chwilą niemal mistyczną. To prucie tarczy to nie był zwykły akt wandalizmu dokonanym na mundurku, to był taki manifest trochę wolności i przejście w dorosłość, no bo ta tarcza jednak trochę z jednej strony stygmatyzowała, no ale była takim elementem, który wtaczał tego młodego człowieka w ten system, no i później już mógł z tego z chęcią szybko zrezygnować. Gdy ostatni egzamin dobiegł końca, świadectwo zostało wręczone, no i właśnie wtedy młody człowiek po raz pierwszy brał do ręki nożyczki, by dotknąć właśnie tego materiału na lewym ręku. No i zrywał, zcinał to zrywanie tego numeru szkoły i publiczne palenie nawet było, tarczy było takim radosnym elementem zapamiętanym przez wielu młodych ludzi. Uczeń przestawał być, można powiedzieć, własnością państwa i szkoły, a stał się częścią społeczeństwa, przede wszystkim został dorosły. No i dla absolwenta gimnazjum przecież tarcza przez całe lata była takim ciężarem przypominającym o ciągłej obserwacji, o obowiązku kłaniania się dorosłym zakazie i jej prucie była taką deklaracją. Jestem dojrzały i sam odpowiadam za swój los. Proszę Państwa, podsumowując, szkoła międzywojenna to przede wszystkim kuźnia charakterów, w której takim elementem, takim młotem była dyscyplina, kowadłem wysokie wymagania etyczne. I choć dzisiejszemu obserwatorowi system ten może wydawać się opresyjny, to właśnie on wykuwał to pokolenie o niezwykle silnym kręgosłupie moralnym ludzi, którzy potrafili zarządzać domem, tu jeśli chodzi o kobiety, i to w czasie kryzysu, którzy znali historię swojego narodu, no i tacy, którzy potem mogli jej bronić kraju z bronią w ręku. No, rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że wiele z tych rzeczy dziś anachronicznych, no, musimy jednak wziąć pod uwagę, że 100 lat zmieniło dużo. Ja już nie będę komentował, że pewne rzeczy powinny chyba wrócić. No, choćby to, że ten ubiór, no to jest już zupełnie inna sprawa, no ale ja już jestem starej daty i jak patrzę na dzisiejszą młodzież, to już też, mimo że mam inne doświadczenia i mundurek swój szkolny miałem chyba tylko do 4 klasy szkoły podstawowej, później ten już nie było to tak mocno i rygorystycznie przestrzegane. Niemniej jednak ten taki rygor ta dawała jednak coś, co też tym uczniom, oni wiedzieli, gdzie są, wiedzieli o swoim miejscu w społeczeństwie, a uczyło ich to odpowiedzialności, no i postaw obywatelskich, których tak niestety nieraz dzisiaj brak. No ale tak smutno zakończyłem. No i właśnie zakończyłem też mój program. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Może coś jeszcze wymyślę szkolnego na następny program. Zobaczymy. Życzę miłej pogody w weekend, a my słyszymy się jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wendołowski.
1: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, zapatrzona w Chrystusa, szła wiernie za Nim, naśladując Go w miłości. Chciała uczynić zadość każdej ludzkiej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najbardziej pokrzywdzonych. Ból bliźnich moich jest moim bólem, mawiała. Wraz ze świętym bratem Albertem zakładała przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych. Ta wielka, heroiczna miłość dojrzewała na modlitwie, w ciszy, po bliskiej pustelni na Kalatówkach, gdzie przez jakiś czas przebywała. W najtrudniejszych chwilach życia, zgodnie z zaleceniami jej duchowego Ojca, polecała się Najświętszemu Sercu Jezusa. Jemu ofiarowała wszystko, co posiada, a zwłaszcza cierpienie wewnętrzne i udręki fizyczne. Wszystko dla miłości Chrystusa.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej o konstytucji Sacrosanctum Concilium, reforma liturgii, tradycja i rozwój. Plac Świętego Piotra, Watykan, 27 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w encyklice Mediator Dei czcigodny sługa Boży Pius XII napisał: niewątpliwie Kościół jest żywym zespołem członków, dlatego także i w zakresie świętej liturgii rozrasta się, rozwija się i ulega z biegiem czasu przemianom według potrzeb i okoliczności, do których się dostosowuje, nie naruszając przy tym czystości swojej nauki. W pełnej ciągłości z tą zasadą Sobór Watykański II we wstępie do konstytucji Sacrosanctum Concilium uznaje, że do jego zadań należy szczególna troska o odnowienie i rozwój liturgii. Zgromadzenie soborowe postawiło sobie za cel nieustanne pogłębianie chrześcijańskiego życia wiernych, lepsze dostosowanie do potrzeb naszych czasów tych instytucji, które są skłonne poddawać się zmianom, popieranie tego wszystkiego, co może przyczynić się do zjednoczenia wszystkich wierzących Chrystusa, umacnianie tego, co prowadzi do wezwania wszystkich ludzi na łono Kościoła. W tamtej chwili dziejowej szczególnie mocno odczuwano potrzebę odnowy form obrzędowych, za pomocą których od wieków Kościół oddawał chwałę Bogu i uświęcał lud chrześcijański. Dzięki ruchowi liturgicznemu dojrzało przekonanie wyrażone później przez świętego Jana Pawła II, że zachodzi bowiem niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową liturgii a odnową całego życia Kościoła. Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w liturgii, żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do życia.

0: znać.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
3: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
4: Trzeba unikać tego, aby modlitwa ta była odmawiana niechlujnie, z pośpiechu, bez odpowiedniego skupienia, jako czysto formalne wypełnianie obowiązku. Jeżeli komuś zależy na rozwijaniu relacji z Bogiem, zawsze znajdzie czas na to, aby spotkać się z Nim na modlitwie. I tego my, biskupi, kapłani, diakoni, musimy uczyć się nieustannie. Diakon przez sakrament święceń staje się już osobą duchowną. To także nakłada na niego pewne zobowiązania, jak zresztą na innych, którzy przyjęli święcenia. Bardzo pięknie opisuje to kodeks prawa kanonicznego, mimo tego, że kodeks jest w dużej mierze zbiorem rozporządzeń, które regulują życie Kościoła, to w tym przypadku, kiedy opisuje święcenia, ujmuje to także w aspekcie duchowym. W 276 kanonie czytamy: duchowni ze szczególnych powodów obowiązani są w swoim życiu dążyć do świętości, zwłaszcza, że będąc konsekrowani Bogu z nowego tytułu przez przyjęcie święceń, stają się szafarzami Bożych misteriów, służąc Jego ludowi. Dbałość o tę osobistą świętość jest podstawą do tego, aby sakrament święceń wydawał w nas owoce.
2: Dobre słowo pasterzy.